0: wypowiedzieć się trochę inaczej
1: A czasami
0: niż
1: o zgrozo
0: partia,
1: przyznać
0: niż
1: się do
0: klub.
1: błędu i powiedzieć, że się na czymś nie znają na przykład. To dopiero jest wydarzenie w mediach i w polityce, kiedy poseł, posłanka, minister albo pan premier na przykład mógłby się czasem powiedzieć, że się na czymś nie zna i że przeprasza za błąd. No to, to by było wydarzenie.
0: Tak, ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że nie ma posłów, którzy znają się na wszystkim. I chyba każdy, kto po prostu czyta, słucha, ogląda różne programy, ma tego doskonałą świadomość. Myślę, że oczekujmy od posłów właśnie może jakiejś specjalizacji, orientowania się w jakimś temacie, niż ślizgania się w każdym temacie, w każdej sprawie po prostu po powierzchni. Pewnie Sejm byłby lepszy, może byłby bardziej pracowity, mielibyśmy więcej takiego eksperckiego też spojrzenia na wiele tematów. No i cóż, no ja też nie męczy ta cała polaryzacja, o której ostatnio się mówi, że gdzieś tam upada, gdzieś tam się kruszy, ale myślę, że do takiego totalnego upadku właśnie polaryzacji jeszcze chyba droga daleka.
1: No to zobaczymy już w przyszłym roku. Będzie test pierwszy przy wyborach. Na pewno jeszcze nieraz zadzwonimy. Paulina Matysiak, posłanka lewicowa, niezrzeszona dziś. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję, dobrego dnia. 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Zazwyczaj w sierpniu o polityce to mówiło paru dziennikarzy sejmowych. Zazwyczaj w sierpniu mieliśmy sezon ogórkowy, a redakcje poszukiwały wieloryba, zaginionej arki czy innych tam komnat złotych gdzieś na Dolnym Śląsku. No ale w tym roku polityka nam nie odpuściła. Wakacje mamy mocno polityczne, zwłaszcza na prawej stronie sceny politycznej. Spróbujemy sobie rzucić okiem i podsumować to, co się dzieje i wydarzyło. Tomasz Synowiec przy telefonie, Klub Jagielloński, prowadzący słuchowisko podcast Rytm Polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest faktem. Mamy pierwszych kilka, więc już nie tylko jedno czy dwa sondaże, które sprawdzają, czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma w ogóle szansę na powodzenie. Jak odczytać to wszystko, co się wydarzyło w tych ostatnich tygodniach? Czy rzeczywiście przechodzimy w taki znany, zwłaszcza starszym słuchaczom, okres bezkrólewia na prawicy, rozdrobnionych partii, rozkapryszonych liderów i nieumiejętności pogodzenia się, czy jednak z tego chaosu, może nie dziś, może nie jutro, ale do wyborów wyłoni się jednak zdecydowany lider, który to wszystko poukłada?
2: Myślę, że jednak bliżej jesteśmy powrotu do lat 90. i do pewnego chaosu. Natomiast czy wyłoni się z tego jakiś lider, to powiedziałbym, czas pokaże. Natomiast no, ten lider na pewno nie wyłoni się, przynajmniej nie lider w postaci lidera partyjnego jednej listy, na pewno nie wyłoni się do najbliższych wyborów.

0: zwłaszcza Bułgarii, no tam udało się raz nawet zrobić 3 cykle wyborcze w ciągu jednego roku. No i w trakcie takich przyspieszonych ewentualnie cykli wyborczych zmiany na scenie partyjnej mogłyby być ogromne. No i być może wtedy jakiś lider prawicowy mógłby się pojawić. No natomiast to jest scenariusz, jeden ze scenariuszy. Drugi scenariusz
1: tego,
0: jest taki,
1: że... To tylko wejdę w słowo, my takiego scenariusza w Polsce w zasadzie na poważnie po kilka razy ponawianych wyborów nie przerabialiśmy. Włosi, o tak, Izrael, oczywiście. Bułgarzy chyba, jeśli dobrze pamiętam. No ale w Polsce byłoby to nowum, gdybyśmy mieli co 2-3 miesiące iść do urn wyborczych, bo maszyna losująca, oczywiście złośliwie to mówię, wypluwa wynik, w którym nikt nie ma stabilnej większości.
0: No to ja myślę, że jednak to by trwało czy dłużej niż 2-3 miesiące, no bo jednak procedura powoływania rządu przewiduje kilka kroków. Poza tym prezydent prawdopodobnie, jako że on wskazywałby w tym trzecim kroku tego premiera, który no nie dostałby wotum zaufania, ale sprawowałby funkcję do czasu nowych wyborów, pewnie też wybierałby raczej terminy odleglejsze, a nie najbliższe do przeprowadzenia głosowania, gdybyśmy w taki scenariusz wpadli. Więc to byłby pewnie troszkę dłuższy czas. No tak jak mówię, podejrzewam, że około pół roku by to trwało. No ale jest też scenariusz, w którym oczywiście mamy zawiązaną jakąś koalicję. No i oczywiście może powstać jakaś w miarę stabilna koalicja większościowa. No i w tej chwili, mimo rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, prawa strona ma największe szanse na zawiązanie takiej koalicji. Ma te szanse największe z tego względu, że jak popatrzymy na obecne sondaże, one oczywiście się przez ten rok będą jeszcze zmieniały, no ale dlatego mówimy o jakichś szansach, a nie o tym, że to jest zjawisko to pewne, ale w tej chwili te sondaże pokazują, że sytuacja waha się między tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej miały większość, albo ewentualnie, jak one nie mają większości, do dobrania do tej większości potrzebują jeszcze rozwoju plus Mateusza Morawieckiego. Oczywiście zawiązanie takiej koalicji byłoby bardzo trudne. Alternatywą dlatego byłaby koalicja KO z Konfederacją, co też wydaje się w takiej krótkiej perspektywie po najbliższych wyborach trudne do przeprowadzenia, bo z jednej strony elektorat Konfederacji niespecjalnie zdaje się być zachwycony taką perspektywą, mimo że Sławomir Mentzen bardzo chciałby mieć możliwość po prostu wybierania między KO a PiS-em i tego, komu bardziej, kto mu więcej da, no to jednak elektorat na razie patrzy na taki scenariusz dość nieprzychylnym okiem. No, a z drugiej strony też Koalicja Obywatelska jeszcze z tą Konfederacją nie jest tak zaprzyjaźniona, żeby otwarcie, chętnie większa liczba polityków deklarowała chęć współpracy, no bo kilku się i to nawet dość ważnych do tej pory zdarzyło, no, ale są też narodowcy, jest Krzysztof Bosak, którzy swoje mandaty będą mieli, no i oni też pewnie będą niechętni takiej koalicji. No, oczywiście sądzę, że to nie będzie weto absolutne, ale będą oni jednak bliżej opcji prawicowej. No a sondaże obecnie pokazujące tą większość dla KO i Konfederacji, no pokazują, że jednak to będzie większość na tyle niewielka, że raczej narodowcy będą mieli tutaj tą mniejszość blokującą, bez której ta większość nie powstanie. Więc oczywiście może się jeszcze dużo zmienić. Podejrzewam, że może się pojawić jeszcze przez ten rok nowa partia na scenie politycznej, no ale w tej chwili sytuacja mniej więcej tak wygląda.
1: Te wszystkie scenariusze, o których sobie tutaj wesoło gaworzymy, to oczywiście zawsze z gwiazdką pod tytułem jeszcze jest rok z hakiem do wyborów i nie takie rzeczy w polityce się działy, wywracając nam scenę do góry nogami. Natomiast na dzisiaj rzeczywiście, i to jakiegoś czasu się utrzymuje, trend jest jak jest. A jak odczytać słowa prezydenta, które mam wrażenie, że gdzieś nie przebiły się tak mocno, jak przebić by się mogły, no bo wyrapował co trzeba. Eldo, wyśpiewały dzieciaki w strojach ludowych, jeśli chodzi o 6 sierpnia i uroczystość pierwszej rocznicy od zaprzysiężenia pana prezydenta. Zostawiam estetykę do oceny dla naszych słuchaczy. Każdy ma swoją percepcję i swoje gusta, o których się nie dyskutuje, ale pan prezydent w trakcie tego przemówienia powiedział o prezydenckiej strategii rozwoju, która, cytuję z głowy, czyli z niczego, ale mam nadzieję, że dość wiernie, ma stać się punktem odniesienia dla kampanii wyborczej w Polsce. Tak jakby pan prezydent chciał nakreślić tematy, nakreślić sprawy, może priorytety, pomysły, nie chcę mówić złośliwie 100 konkretów, dla nowej większości parlamentarnej, która miałaby się wyłonić w tych wyborach. Tylko no dotychczas pana prezydenta, niezależnie czy był to Andrzej Duda, czy jego poprzednicy, nie znaliśmy z takiego dość otwartego włączenia się w kampanię wyborczą. Jak to może wyglądać?
0: Wydaje się, że Karol Nawrocki jednak

0: jednak preferuje wizję bardziej aktywnej, bardziej zaangażowanej prezydentury i na wielu polach dawał już tego wyraz. I ja zarówno to wystąpienie z 6 sierpnia, jak i późniejsze wystąpienia na przykład w Skawinie odczytuję w ten sposób, że prezydent w jakiś sposób w kampanię parlamentarną chce się zaangażować i chce wywierać na tą kampanię wpływ. Na pewno będzie to jakiś wpływ poprzez patronat, popularność własną, zachęcania do tych ugrupowań, powiedzmy, bardziej na prawo. No i widzę tutaj taki scenariusz minimum, jakiś scenariusz pośredni, scenariusz maksimum. Scenariusze minimum oczywiście byłoby jakieś porozumienie senackie, które oczywiście pod patronatem prezydenta miałoby powstać. No i tutaj wydaje się, że jest już gotowa narracja, że prezydent chce dawać obywatelom się wypowiedzieć, chce zadbać o możliwość wygłoszenia ich poglądów w drodze referendum, ale do takiego referendum on potrzebuje zgody Senatu. A Senat mu w tej chwili takie inicjatywy blokuje, więc prezydent być może będzie argumentacją właśnie, że on chce tutaj, żeby obywatele mieli większą możliwość się wypowiedzieć, będzie próbował patronować jakiemuś porozumieniu senackiemu po prawej stronie, które byłoby odpowiedzią na pakt senacki obecnego obozu rządowego.
1: No to jestem sobie w stanie wyobrazić. To znaczy zaproszenia do pałacu, do kancelarii prezydenta, prowadzi tam minister Szefernaker albo Bogucki. Wszyscy chętni od Marka Wocha po Sławomira Mencena są zaproszeni, dyskutują nad okręgami, no i albo się dogadują, albo nie. Nawet bez bezpośredniego udziału pana prezydenta, który tylko gości wszystkie zainteresowane strony. Natomiast no, ta strategia rozwoju to chyba już jest krok dalej niż tylko takie organizacyjne dopalacze dla prawicy pokłóconej dzisiaj pewnie dość mocno.
0: Wydaje się, że tak, dlatego o pakcie senackim mówię jako o pewnym planie minimum. On oczywiście też może mieć różne warianty, bo nie muszą się dogadać w całości na ten swój pakt, porozumienie prezydenckie, senackie. Mogą się porozumieć na przykład na część okręgów, to też byłby jakiś sukces. Natomiast no, jest jeszcze ten scenariusz taki, który nazwałbym tym scenariuszem takim pośrednim. To znaczy, że po prostu poprzez wskazywanie pewnych tematów, rzeczy ważnych, podbijanie ich w dyskusji publicznej, prezydent będzie chciał kreować narrację, jaka tematy, które będą obecne w kampanii wyborczej, tym samym oczywiście wspierając bardziej prawą stronę. To wynika i z jego poglądów, deklarowanych postaw, no i oczywistej niechęci wobec obecnego rządu. No i jeżeli by się to prezydentowi udało przechylić dyskusję na tematy bardziej przychylne, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacji, czy Rozwojowi Plus, no to w naturalny sposób mogłoby to zachęcić, mogłoby stworzyć warunki, w których te ugrupowania mogłyby zdobyć nieco więcej głosów. No i to jest ten taki pośredni scenariusz. No oczywiście mamy jeszcze ten scenariusz maksymalny, którego realizację, a nawet to, czy prezydent rzeczywiście podejmie taką próbę, ja szczerze wątpię. Wątpię, czy podejmie próbę i nie wierzę zupełnie w to, że to mogłoby się udać. Czyli te głosy pojawiające się o próbie patronowania jednej wspólnej liście prawicy, bądź przynajmniej dużej części prawicy do Sejmu. No ale na to w tej chwili tak naprawdę nie ma perspektyw i prezydent Nawrocki nie jest ani tak popularny, ani nie ma tak mocnej pozycji, żeby tutaj skłonić obecnych graczy do tego, żeby oni do tego wspólnego stołu i wspólnej listy usiedli. Zresztą po prostu te komitety, które mamy po prawej stronie, one nie różnią się tylko personalnie, osobowo, ale one różnią się przede wszystkim programowo w dużym stopniu, więc taka lista, takie porozumienie byłoby bardzo trudne do osiągnięcia. No i myślę, że w Pałacu Prezydenckim mają tego świadomość i dlatego nie podejmą nawet takiej próby.
1: To jeszcze pytanie o szansę, od którego zaczęliśmy, czyli Mateusza Morawieckiego, jego Rozwój Plus. Grill na inaugurację zawsze dobrze robi, były kamery, było zainteresowanie mediów, ale może potem jest to, co zgryźliwie, ale kto wie, czy nie gorzko i jakoś tam celnie napisał Joachim Brudziński, który napisał, że jak ten kurz opadnie i media się rozjadą z grilla, to trochę teraz już interpretuję wpis wiceprezesa PiS-u. No to zobaczycie, drodzy koledzy z rozłamowcy, że w powiatach, w salkach, na świetlicach, w salkach parafialnych nikt na was nie czeka, żeby słuchać Morawieckiego, Chorały, czy tam innego Piotra Müllera jako polityków Rozwój Plus, bo oni mieli swoje okienka, mieli swoich wyborców, ale właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście Rozwój Plus bez tego szyldu PiS-u jest skazany na klęskę, tak jak skazane były, jak się okazało, wszystkie inne ugrupowania, które PiS próbowały złamać, czyli od PJN-u aż po suwerenną, solidarną Polskę?
0: Jeżeli jako klęskę definiujemy nie wejście do parlamentu, nie przekroczenie progu wyborczego, to absolutnie nie Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus nie są skazani na klęskę. Powiedziałbym, że Joachim Brudziński mógłby się przejechać na spotkanie z Mateuszem Morawieckim i zobaczyć, że wcale te salki, czy to parafialne, czy to w różnych miejscowościach, wcale puste nie stoją, kiedy Mateusz Morawiecki przyjeżdża i że cieszą się one bardzo sporą popularnością. Powiedziałbym, nawet wiele wydarzeń Prawa i Sprawiedliwości może tej popularności pozazdrościć. No, ostatnia wizyta w Jagodnie też pokazuje, że jednak na te spotkania przychodzi dużo ludzi, często ludzi młodych, co na spotkaniach PiSu jednak jest rzadkością. Więc tutaj absolutnie nie widziałbym takiego ryzyka. Może ryzyko bym widział, bo oczywiście w najczarniejszym scenariuszu Rozwój Plus jest w stanie spaść poniżej progu, ale to jest naprawdę najczarniejszy scenariusz, bardzo negatywny dla tego ugrupowania, który jest mało prawdopodobny. Raczej spodziewałbym się, że Rozwój Plus spokojnie próg wyborczy powinno przekroczyć. Natomiast jeżeli mówimy o ewentualnych jakichś wielkich sukcesach, zbudowaniu potężnej siły na prawicy, to ja tutaj przestrzeni dla Mateusza Morawieckiego zbyt dużej nie widzę. Mam wrażenie, że te obecne 6-7%, które najczęściej w większości sondaży się pokazuje i między tymi wartościami oscylują średnie poparcie dla Mateusza Morawieckiego, że to już jest prawie maksimum. To znaczy oczywiście są jeszcze głosy, które Mateusz Morawiecki może gdzieś tam zgarnąć. Są jeszcze jakieś rezerwy, ale te rezerwy są już tak naprawdę niewielkie. Jak popatrzymy na badania, jak popatrzymy na oceny Mateusza Morawieckiego, no to tam, gdzie on mógł czerpać, to on już czerpie te głosy. Wyciągnął trochę ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, wyciągnął trochę głosów z Konfederacji, co dla niektórych może być zaskoczeniem, ale to są nie wyborcy Konfederacji z 23 roku, tylko ci, którzy przyszli później, czyli głównie wyborcy, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości oraz część wyborców, która przyszła do Konfederacji z trzeciej drogi. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki może sięgnąć jeszcze po kogoś, bo wydaje się, że wyborcy koalicji rządowej niezbyt przychylnie będą na niego patrzyli i że to się przynajmniej do najbliższych wyborów nie zmieni. W Prawie i Sprawiedliwości raczej większość, która już odeszła, która miała odejść, to odeszła. Być może jeszcze trochę tych głosów wyciągnie, no ale to nie będą wartości, które będą szły w kilka procent głosów. Można wyciągnąć Katarzynę Pełczyńską na Łącz i Polską 2050, ale nie wiem, czy to obecnie jest 0,5% głosów. Więc tak naprawdę wydaje się, że Mateusz Morawiecki nie bardzo ma skąd czerpać. Nawet jak ma jakieś niewielkie pola, z których może czerpać, to przecież konkurencja nie śpi. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, a nawet częściowo Grzegorz Braun też będą o tych wyborców zabiegali. I ten ścisk na prawicy powoduje, że no przestrzeni do dużego wzrostu nomen omen Rozwoju Plus po prostu nie ma.
1: To ostatnie pytanie. Czy istnieją wyborcy, których kiedyś nieżyjący już profesor Waldemar Paruch określał, czy szacował na 10% wyborcy, którzy dzisiaj nawet nie wiedzą do końca, że Morawiecki odszedł z PiSu, bo nie interesują się polityką. Nawet nie wiedzą do końca, że jest jakaś awantura o budżet w koalicji i że Hołownia może wracać do rządu, a może nie wróci. To znaczy ludzie, którzy po prostu nie włączają bardzo intensywnie radia, nie klikają w artykuły polityczne w serwisach i w portalach i obudzą się politycznie. Ja wiem, za rok o tej porze, gdzieś tam na te 2 miesiące przed wyborami, zerkając sobie na ofertę i na to, co się wtedy wydarzy. Czy tacy wyborcy, po pierwsze, w ogóle istnieją, a jeśli tak, to jak duża jest ich skala i ewentualne znaczenie?
0: Tacy wyborcy na pewno istnieją. Nawet powiem szczerze, że wśród znajomych udało mi się takich znajomych znaleźć, którzy ode mnie już jakby w ostatnich dniach dowiadywali się, że Mateusz Morawiecki nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Ich oszacowanie ich liczby jest trudne, bo to są zwykle osoby, które niechętnie biorą udział w badaniach sondażowych. Raczej ich to po prostu nie interesuje, więc odrzucają próby nawet takich rozmów. Być może te 10% jest tutaj jakąś wartością taką, powiedziałbym, realną. Tylko to nie jest tak, że te 10% to jest czyjakolwiek rezerwa, bo tego typu wyborcy, oni kierują się bardzo różnymi przesłankami. No i to nie jest tak, że oni się rozkładają równo pomiędzy wszystkie partie. Oni mają pewne jakieś swoje preferencje. No ale ci wyborcy, po pierwsze, no rozkładają się jednak na większość partii. To nie jest tak, że istnieje jedna partia, która głównie z nich czerpie. Za tym, jeżeli ci wyborcy rozkładają się pomiędzy poszczególne partie, no to jeżeli są tacy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym wypadku najbardziej Mateusza Morawieckiego by interesowali, to dla niego to nie jest dobra wiadomość, no bo tych wyborców trzeba czymś przekonać, trzeba do nich dotrzeć, a jeżeli oni dowiedzą się na ostatnią chwilę, że to teraz jest nowa opcja, jest Mateusz Morawiecki, który już nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, no to tej okazji, żeby ich przekonać, Mateusz Morawiecki zbyt dużo nie będzie miał, a te wszystkie komunikaty, które on kieruje do różnych osób, po prostu do nich nie docierają. I oczywiście w tej grupie też będą wyborcy, którzy stwierdzą, że jak jest Mateusz Morawiecki, to na niego zagłosują, że jest to jakaś nowa opcja, ale po prostu ten elektorat się tak rozkłada, że żadna z partii politycznych raczej nie powinna się spodziewać, że z punktu widzenia tych wyborców dostanie jakąś premię wyborczą.
1: I tu stawiamy przynajmniej na razie kropkę, bo do tej dyskusji będziemy wracać przez najbliższy rok pewnie nie raz. Tomasz Synowiec, autor słuchowiska podcastu Rytm Polityki, Klub Jagielloński. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość, Łukasz Jasina, analityk do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Kłaniam się, panie redaktorze, i kłaniam się państwu.
1: A chciałem zapytać pana o coraz to bardziej widowiskowe postulaty, egzotyczne, czasem na pierwszy rzut oka być może nawet zdroworozsądkowe. Zacznę od tego, co ostatnio przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli pomysł na to, by wszystkich Ukraińców w wieku poborowym, którzy aktualnie nie mają w Polsce pracy albo mają pracę, ale na czarno, wyłapać, no i wysłać na front, bo Kijów tego po pierwsze potrzebuje, po drugie oczekuje, a po trzecie uspokoiłoby to nastroje w społeczeństwie. Czy to jest dobry pomysł?
2: Ja byłem bardzo zaskoczony tą propozycją z kilku powodów, które myślę niekoniecznie by ucieszyły Tobiasza Bucheńskiego, który tą propozycję mam wrażenie w imieniu PiS-u zgłaszał. Pierwsze, bo ja mam wrażenie, że chyba właśnie teraz taką ważną zmianą polskiej polityki ma być asertywność wobec Ukrainy, państwa ukraińskiego, jego żądań. Nasze państwo akurat, jeżeli chodzi o jedno żądanie władz ukraińskich, przez 4 lata było bardzo asertywne i dobrze sobie działało, to znaczy uznawało, że korzyści, jakie ma polska gospodarka, są dla nas ważniejsze niż jakieś potencjalne korzyści państwa ukraińskiego z pewnej ilości ludzi, która by sobie na Ukrainę wyjechała i tam by walczyła. Polacy nigdy nie chcieli wyłapywać Ukraińców, którzy tu są, robić jakiś łapanek i wykonywać pracę za państwo ukraińskie, mówiąc, że tak sparafrazuję pewien cytat, którym się nie zwrócą, być sługami państwa ukraińskiego. Tymczasem właśnie to PiS nam zaproponował. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my nie bardzo w ogóle wiemy, na czym to poza jakimś populistyczną gadką ma w ogóle polegać. Ja nie jestem pewien, czy mi się sprawdzono, na czym w ogóle polega wiek poborowy na Ukrainie, że do wojska są tam brani mężczyźni w wieku raczej średnim, po 30, że wcale to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, którzy pojawiały się na ulicach Warszawy czy innych polskich miast, by od razu trafiali do ukraińskiego wojska. A po trzecie, to może zaszkodzić polskiej gospodarce. Wreszcie, jakie kryteria tutaj miałyby przysługiwać? Czy jeżeli ktoś nie będzie pracował przez miesiąc, to już go deportujemy? A czy tylko Ukraińców? Bo myślę, że co wtedy by się stało z prawami innych mniejszości do prawa bycia wyłapywanym równie mocno jak Ukrainiec? Na przykład Białorusinami, mieszkańcami Bangladeszu, Kolumbijczykami i tak dalej, i tak dalej. Gadka populistyczna i niestety bardzo obosieczna potencjalnie wobec PiS-u. Inna sprawa, że w tej chwili polscy politycy, panie redaktorze, mogą już mówić co chcą, a potem nikt im tego nie wypomina.
1: To prawda, czasem się przydarzy jakiś dziennikarz, który coś sobie przypomni przy okazji jednej czy drugiej rozmowy, ale to rzeczywiście są ostatnie wiewiórki. Natomiast wracam na chwilę do tego pomysłu, bo mam poczucie, że oczywiście jakby umówmy się i nie ściemniajmy też naszym słuchaczom. Nie chodzi wcale tutaj w całej tej historii o to, żeby nagle zatroszyć się o te kilka tysięcy, powiedzmy, czy niech będzie nawet kilkanaście tysięcy osób, które mogą tu być pochodzenia ukraińskiego czy narodowości ukraińskiej bez pracy, tylko chodzi o wyścig z prawicowymi ugrupowaniami, z Konfederacją, jedną, drugą, trzecią, i PiS w te szranki bardzo chętnie stanął. No ale coś się może zmieniło przez te kilka lat, już 4 lata, jeśli dobrze szybko liczę, wojny. Piąty nam leci. Może jest tak, że po prostu coś trzeba zrobić, bo Ukraińców jest, nie wiem, w powszechnym mniemaniu za dużo, zbyt widoczni są na co dzień, a jeszcze są przy okazji jakieś historie z napięciami w jedną i w drugą stronę. Czasem to Ukrainiec dostanie między oczy, a to Polak od Ukraińca. No, że krótko mówiąc, niepokoje są i nie ma co na nie zamykać oczu.
2: Oczywiście, że nie należy zamykać oczu na te niepokoje, bo one są, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest wielu Ukraińców. Takim miejscem jest Warszawa. Wystarczy się przejść po centrach handlowych, to tych droższych w Warszawie, żeby to zobaczyć. Ale te napięcia na pewno nie zostaną rozwiązane poprzez łapankę. Nie zostaną rozwiązane przez składanie kogoś w ofierze. A jeżeli PiS myśli w tym wypadku, że coś zyska, że uda mu się wejść w buty Brauna, to wcale niekoniecznie to musi nastąpić, bo panie redaktorze, ludzie mogą sobie zawsze wybrać oryginał, a nie kopię. Ta sprawa wymaga naprawdę ogromnego rozwiązania. Mamy rzeczywiście problem ze społecznym pojmowaniem roli Ukraińców. Pojawiają się różnego rodzaju lęki, ale w ten sposób moim zdaniem ich nie rozwiążemy.
1: No to jest temat absolutnie jeszcze pewnie do niejednej dyskusji. Natomiast zmieniając sprawę, bo chciałem jeszcze o jedną kwestię zapytać. Chciałem zapytać o relacje polsko-amerykańskie. We wtorek była taka uroczystość przed południem, podpisanie umowy offsetowej, Apache, ściągamy helikoptery, odpowiednie sprzęty z Ameryki płyną, Boeing pracuje na całego, żeby tylko zdążyć z zamówieniami na czas. I było tam wystąpienie ambasadora USA w Polsce, pana Toma
2: Rosa,
1: jak zawsze w Jarmułce, bo to Żyd, mówię to nie z żadną manierą, tylko po prostu stwierdzam fakt, jako koloryt bardziej niż coś złego. Natomiast pan ambasador Rose przez ładnych kilkanaście minut wychwalał rząd. Mówił, że mamy ministra, uwaga, Rambo w rządzie, bo tak określił Cezarego
2: Tomczyka.
1: Dokładnie. I tak sobie pomyślałem, czy coś się zmieniło na linii Waszyngton-Warszawa, czy to tylko taki wyskok pana Rosa. Mam na myśli to, że no nie ma co kryć, administracja Donalda Trumpa, raczej administracji Donalda innego Tuska, nie sprzyjała, delikatnie mówiąc.
2: Mówiąc szczerze, panie redaktorze, drogi redaktorze, poza znaną nam wszystkim krytyką, potem zażegnaną pana marszałka Czarzastego. I kilkoma różnymi wypowiedziami tego typu bardzo nielicznymi ambasador Rose uprawia niemalże 100% w Warszawie politykę komplementów, pochwały i kadzenia. Są oczywiście osoby wyróżniane przez niego specjalnie. Tutaj pan prezydent Nawrocki może być taką osobą, jest. Ale pan Rose uprawia politykę swojego państwa, chwaląc i ministra Sikorskiego, i premiera Tuska, i wielu, wielu innych. Nie jest tutaj pod tym względem wybredny, chwali wszystkich. Czasami zastanawiam się nad tym, ile jest jego angielszczyzna, choć dobra, nie pozwala zrozumieć, czy jest to sarkazm, czy nie sarkazm. Z tym Rambo to naprawdę niesamowicie podziałał, bo nawet ci, którzy z nas najbardziej lubią ministra Tomczyka i szanują go, ja akurat jestem bardzo krytyczny wobec jego pracy jako sekretarza stanu w MON, ale nieważne, nie przypisali mu czegoś. To przypomina, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, rok 2010, kiedy Donald Tusk zachwalał kandydaturę Grzegorza Schetyny na marszałka Sejmu, porównując go do Szreka. Nie wiemy, czy chwali, czy się śmieje. To jest przede wszystkim bardzo trudna rzecz. Ambasador Rose doskonale wykonuje swoją rolę, kochając każdego, czcząc każdego, jest ambasadorem uśmiechu. Paradoksalnie kontynuującym politykę swoich dwóch poprzedników, czyli ambasador Mosbacher z pierwszego czasu, pierwszego Trumpa i potem ambasadora Brzezińskiego. Kochanym, podejmowanym wszędzie, budującym i otwierającym drzwi dla amerykańskiego państwa, a prawdopodobnie poza drzwiami, poza kamerami, człowiekiem, którego pięść żelazna jest w aksamitnej rękawiczce i załatwia twarde amerykańskie interesy.
1: A no właśnie, bo ja rozumiem, kiedy ambasador Rose wychodzi na konferencję, tak jak we wtorek, i mówi: Boeing, Polska, kochamy, trzeba robić biznes, bo to interes dla amerykańskiej firmy. Rozumiem, kiedy kilka dni wcześniej z ministrem Motyką mówi, że elektrownię atomową wybudujemy szybko, sprawnie, profesjonalnie, oczywiście za amerykańskie technologie, za polskie pieniądze. Nie mówię tego znów złośliwie, po prostu takie są fakty. Natomiast zastanawiam się, jak już te drzwi są zamknięte, jak już ambasador Rose sobie siada w swoim fotelu i popija swoją amerykańską herbatę, powiedzmy tak, to...
2: On raczej kawę. Zdradzę państwu taki szczegół.
1: Okej, to może kawę. To zastanawiam się, no mówiąc wprost, czy Amerykanie będą jakoś, jakkolwiek zaangażowani w kampanię wyborczą w przyszłym roku, która de facto już startuje, czy jednak będą uśmiechali się do wszystkich, mówiąc: kto z nami, to my też odwzajemnimy te uśmiechy.
2: Oczywiście na poziomie ambasadora Rose'a będą się uśmiechali do wszystkich. Mhm. Tak jak się uśmiechali tak naprawdę zawsze. Oczywiście natomiast jak będzie na tym szczeblu centralnym, ważniejszym, to wszystko będzie też zależało od tego, jak się będzie kształtowało coraz bardziej chaotyczne polityczne życie Ameryki w roku 2027. Niemniej na pewno jedna rzecz się nie zmieni. Duże poparcie polityczne Donalda Trumpa dla Karola Nawrockiego, który jest przez niego tak w sobie już upatrzony, wytypowany, katechumenowany niemalże przez pana prezydenta Trumpa. To się nie zmieni. Co do reszty, trudno jest, panie redaktorze, powiedzieć. Na razie tajemnicą Poliszynela jest, ale to jest akurat potwierdzona prawda, bardzo mocne działanie Amerykanów na różnych szczeblach, aby otoczyć kordonem sanitarnym partię Grzegorza Brauna. Łącznie z tym, że bardzo mocno... To jest kwestia po prostu antysemityzmu. i różnego rodzaju ksenofobiczne wypowiedzi tego akurat polityka.
1: Oni tym samym nie podbijają jego notowań, wagi politycznej, no i takiego sygnału, no skoro nawet Amerykanie się mnie boją, to ja już sobie wyobrażam tę opowieść w kampanii tym tubalnym głosem sprzedawaną Polsce i światu, że to jest prawdziwie suwerenny polityk.
2: To jest, panie redaktorze, kwestia tego, jak silny jest w Polsce elektorat antyamerykański. Już na początku tego roku, kiedy i po lewej stronie, i po prawej eksplodowały różne antyamerykańskie sentymenty, myśleliśmy, że on będzie silny. Na razie, jak się okazało, on nie rośnie. Do tego elektoratu Brown na pewno trafi, ale zwrócić uwagę państwu chciałbym na to, kogo oni jednak tym kordonem nie otaczają. Krzysztof Bosak jest bardzo doceniany w amerykańskiej ambasadzie, jest tam częstym gościem. Amerykanie wyraźnie powiedzieli, jaka prawica jest ich, a jaka prawica nie jest ich. A jak to będzie wszystko wyglądało, to myślę, że panu jako dziennikarzowi politycznemu bardzo doświadczonemu tłumaczyć nie muszę. To znaczy, że po prostu jeszcze do końca tego nie wiemy i nie przewidzimy tego za szybko.
1: A jak oni patrzą na rozpad w PiS-ie? Grają na oba fortepiany? Na wszelki wypadek?
2: Oczywiście, bez żadnego problemu. Więcej osób, których oni znają, została rzeczywiście w tej chwili po stronie Rozwoju Plus i premiera Morawieckiego. Ale po stronie PiS-u został choćby wicepremier, były minister obrony Mariusz Błaszczak, bardzo dobrze rozpoznawalna postać w Waszyngtonie, czy Radosław Fogiel. Człowiek bardzo mający dobre kontakty z Amerykanami. Więc Amerykanie nikogo nie obrażają. Są niemalże jak telewizja w Polsce 24.pl czy Newsmax, wasi konkurenci, zapraszają wszystkich, a nie tak jak Republika, inna telewizja.
1: To prawda. To wesoło się nam zapowiada czas, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. Łukasz Jasin, analityk do spraw właśnie międzynarodowych, były rzecznik MSZ, był naszym gościem. Dziękuję pięknie, panie Łukaszu, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie, kłaniam się.
0: 7:09. Twój początek dnia.

just wait for you, then. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr poszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi, całym jego mieniem, aby ten dług w sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko mi ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan, wezwawszy go, rzekł: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę. Przeniósł się w granicę Judei, za Jordan.
2: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Szymon Piotr szuka odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie o granice przebaczenia drugiemu człowiekowi. Przynajmniej sądząc po ludzku, chyba trzeba postawić jakąś granicę dla cierpliwości, wspaniałomyślności, szczególnie wtedy, kiedy to ta sama osoba ciągle nas krzywdzi, ciągle na nowo czyni nam źle. Apostołowi chyba wydaje się, że i tak wysoko postawił poprzeczkę, bo mówi o przebaczeniu aż 7 razy. Jezus tę poprzeczkę jednak podnosi o wiele wyżej. Mówi aż 77 razy. Mówiąc inaczej więc, należy przebaczać bez ograniczeń. Przebaczać nie licząc, ile razy już wcześniej to zrobiłem. Przebaczenie, które ma swoje źródło w miłości dla drugiego człowieka. Przebaczenie, które też wynika z myśli o tym, że my sami przebaczenia i to Bożego przebaczenia tak bardzo potrzebujemy. Wiemy dobrze, modlitwy, której nas nauczył Jezus, w niej znajdujemy słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczeniem, które nie jest tolerancją dla zła, które czyni drugi człowiek, ale okazaniem serca bliźniemu. Z serca przebaczyć bratu. Jak łatwo te słowa powiedzieć, ale tak trudno je często realizować. Panie Boże, dopomóż nam, abyśmy zawsze potrafili tak czynić, jak Ty tego od nas pragniesz.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Za nami Słowo Życie, jak w każdy czwartek na antenie Radia Nadzieja. Już za kilka chwil, czyli punktualnie o 6:30, przeniesiemy się do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej na transmisję porannej mszy świętej. Katarzyna Polewko, serdecznie zapraszam.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Zachęta do przyjmowania postawy przebaczenia wypływa z przypowieści, którą usłyszymy w trakcie rozpoczynającej się liturgii. Autentyczne przebaczenie jest trudne, a próba jego podejmowania oparta wyłącznie na ludzkich siłach i zdolnościach bardzo często kończy się niepowodzeniem. Przez aktywne i czynne uczestnictwo w tej mszy świętej prośmy o zdolność przebaczenia oraz o dar uleczenia ran i krzywd, które zostały nam zadane. Polecajmy Bogu wszystkie nasze intencje, które nas tutaj gromadzą. Ksiądz Ryszard modli się w intencjach znanych Bogu. Ksiądz Kamil na urlopie poza parafią ze świętej pamięci Justynę Smykiel. Jest to intencja od Magdaleny i Adama Socików z dziećmi. Ja natomiast ze świętej pamięci Krystynę Matys. Włączamy też naszą modlitwę wszystkie intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przebranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez nasz

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca za dnia na ich oczach, i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.

rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, wzniecali jego zazdrość rzeźbionymi bożkami.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego im oddać, pan okazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Z głęboką wiarą i ufnością przedstawmy Panu Jezusowi pokorne prośby. Módlmy się o głęboką, niezachwianą wiarę dla biskupów, kapłanów i posługujących w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy o dobre, liczne powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy o zdrowie i dobrą opiekę dla podróżujących. Ciebie prosimy o szczęście wieczne w krainie żyjących dla naszych bliskich zmarłych, świętej pamięci Krystyny Matys, Justyny Smykiel. Ciebie prosimy. W tych intencjach, które zanosimy osobiście teraz podczas tej mszy świętych i intencjach słuchaczy Radia Nadzieja, ciebie prosimy o otwartość na łaskę Bożą dla nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który z miłości do człowieka sam stałeś się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu, zapal w naszych sercach miłość na wzór Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi. Swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryjo, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Amen.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Siódma, dziewiąta, twój początek dnia.
1: Przed nami kolejny wakacyjny czwartek, 13 sierpnia. Rozpoczynamy poranek rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Katarzyna Polewko, witajcie. Rozpoczynamy nowy dzień w dobrym nastroju. Co dziś czeka nas w poranku? Są takie momenty, szanowni państwo, tylko jeden raz w roku i to jest właśnie dzisiaj. 42. Piesza Pielgrzymka Łomżeńska po 13 dniach dotrze na Jasną Górę. Przed godziną 8 o współczesnym pielgrzymowaniu będę rozmawiać z księdzem Mariuszem Szulcem, dyrektorem naszego radia, Radia Nadzieja, który jest na szlaku i towarzyszy pielgrzymom. Na tę rozmowę zapraszam około godziny 7.40. Nie tracimy czasu i zaczynamy. Niech to będzie dobry dzień.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A dzisiejszy czwartkowy przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Koalicja Obywatelska okradła ofiary powodzi. Kaczyński grzmi, nie mają grama przyzwoitości. Donald Tusk potwierdził, że udzielając pomocy poszkodowanym w powodzi w 2024 roku, liczył się z tym, że część pieniędzy zostanie rozkradziona. Jak się okazało, za proceder odpowiadali jednak politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy wyciągnęli minimum 4,5 miliona złotych niezależnej pomocy. Premier mówi, że wiedzę o nieprawidłowościach służby mają od kwietnia, ale do czasu publikacji WP.pl nic w tej materii się nie wydarzyło. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Opłaty za grunt biją w działkowców. To dzisiejszy temat z pierwszej strony. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości, czyli 3%. Polski Związek Działkowców w pismach do rządu i parlamentarzystów prosi o interwencję w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste, której zaczęły żądać niektóre samorządy, zwłaszcza, że chodzi o najwyższą stawkę, taką jaką płacą przedsiębiorcy. Takie sygnały docierają do nas z Grudziądza, Torunia, Wołomina, Wielniczki czy Brzezin koło Łodzi. Rozumiemy, że za tym nie stoi niechęć do działkowców, tylko poszukiwanie przez samorządy pieniędzy na finansowanie ich zadań. Nie powinny szukać ich u działkowców, mówią właśnie ci, którzy będą zobowiązani do płacenia takich stawek w wysokości 3%. Przybywa restauracji, boom na food trucki. O tym także przeczytamy dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu tego roku przybyło ich o około 3 tysiące. Najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia. To jest temat poranny. Jeśli ktoś właśnie je śniadanie, to życzymy smacznego. I jeszcze jeden ważny temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Wątpliwe dowody na Daniela Obajtka i tym tematem zajmuje się dzisiaj Izabela Kacprzak. Prokuratura postawiła byłemu prezesowi Orlenu zarzuty, nie posiadając oryginału nagrań, które ma być jednym z dowodów. Posiłkuje się kopią z Onetu. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek i dziennikarz Piotr Nisztor mieli składać fałszywe zeznania przed sądem w procesie, który dziennikarz wytoczył za publikację na jego temat, twierdzi prokuratura. Okazuje się, że dowodem przeciwko podejrzanym ma być kopia nagrania rozmowy.

0: Mowy obu panów opublikowana przez portal Onet w 2024 roku. Biegły uznał kopię za autentyczną i nie noszącą śladów ingerencji, zapewnia prokuratura. Przyznaje ona w odpowiedzi dla Rzeczpospolitej, że nie posiada oryginału nagrania, a także nośnika, na którym rozmowę zarejestrowano. Nie ustaliła także, kto nielegalnie nagrywał w 2018 roku prezesa strategicznej spółki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne państwa i jaki miał cel. To są najważniejsze tematy dzisiaj w Rzeczpospolitej, w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy już 24 minuty po godzinie 7.
1: Prasowy poranek.

7:31 na naszych porankowych zegarach. Już za niecałe 10 minut zapraszam Państwa na pierwszą rozmowę w naszym poranku rozgłośni katolickich. 7:09. Moim gościem będzie ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja, prosto ze szlaku 42. pieszej pielgrzymki łomżeńskiej na Jasną Górę. To jest właśnie ten dzień. Na ten dzień pątnicy czekali od 13 dni, pokonali setki kilometrów, żeby wejść na Jasną Górę i ukłonić się Matce, zanieść swoje prośby, swoje podziękowania. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w poranku na żywo, prosto ze szlaku, około godziny 7:40. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tak jak obiecywaliśmy, ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, jest naszym gościem w poranku 7:09 i od 3 dni towarzyszy 42. pieszej pielgrzymce łomżyńskiej na Jasną Górę. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, dzień dobry. W poranku 7:09 w naszym wozie transmisyjnym, który właśnie teraz jedziemy z panem Sylwestrem, zmierzamy do Żurawia. Byliśmy w Częstochowie, na Jasnej Górze, aby przygotować dla państwa transmisję na wieczorną modlitwę i teraz powoli już docieramy do naszych pielgrzymów.
1: Czyli już za moment, dzisiaj w ostatni dzień spotkacie się właśnie z nimi. Tęskni ksiądz trochę za powrotem na pielgrzymkowy szlak, bo przypomnijmy, że przez wiele lat pielgrzymował ksiądz przez całe 13 dni wytrwale.
2: Tak, dokładnie. Moja przygoda w ogóle z pierwszą pielgrzymką zaczęła się jeszcze w klasie licealnej, kiedy miałem okazję wraz ze swoimi najbliższymi pielgrzymować do Matki Bożej. Wtedy jeszcze pamiętne czasy grupy zielonej, potem czerwono-zielonej, więc kilka takich pieszych pielgrzymek sam przybyłem, jeśli chodzi o kwestię, tutaj mieliśmy malutkę problem, już jesteśmy.
1: Na żywo,
2: drodzy państwo, jesteśmy na żywo w trasie, więc tak, dokładnie. I było to pielgrzymowanie typowo w grupie, jako taki, bym powiedział, szeregowy pątnik. Potem, gdzie zaczęły się jakieś moje takie konkretne zaangażowanie w pielgrzymkę, czyli bycie choćby porządkowym grupy, potem wtedy jeszcze były takie organizacje pielgrzymkowe, grupy pielgrzymkowe posługujące jako porządkowi bazy, więc byliśmy odpowiedzialni jako za pielgrzymów, pilnowaliśmy porządku, aby to wszystko zgodnie z planem było realizowane, aby pielgrzymi byli bezpieczni, ale też zaopiekowani, więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o całą przygodę przed kapłaństwem. No i potem oczywiście już jako ksiądz również miałem okazję być szefem przemarszu, być kwatermistrzem, więc całą pielgrzymkę tak naprawdę można powiedzieć gdzieś od kuchni miałem okazję w swoim życiu poznać. 14 razy tyle udało mi się na pielgrzymce łomżyńskiej razy być.
1: A czego księdza nauczyła pielgrzymka, piesza pielgrzymka?
2: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim pielgrzymka, oprócz całej tej sfery duchowej, o której możemy też dużo opowiedzieć i porozmawiać, uczy też człowieka takiego prostego życia, że czasami my jako ludzie nie doceniamy tego, co jest najważniejsze, czyli najprostsze rzeczy, to, że możemy podzielić się z kimś kromką chleba, że możemy z kimś porozmawiać, że możemy wymienić swoje zdanie, że możemy do kogoś się zwyczajnie uśmiechnąć, pomóc tej siostrze czy bratu nieść plecaczek i no i wiele, wiele innych takich prostych rzeczy, które na co dzień w tym pośpiechu, zwłaszcza w tym całym galimatiasie, jeśli chodzi o gąszcz informacji medialnych, o wszystkie media społecznościowe, zamknięcie się często tylko i wyłącznie w swojej elektronice, aby świat wirtualny stawał się światem rzeczywistym. No wiemy, że jest to wszystko bardzo krótkodystansowe i no niestety człowiek dzisiaj młody no niestety gdzieś nie widzi też sensu takiego pielgrzymowania. Wczoraj mieliśmy okazję spotkać się z ludźmi młodymi, którzy na pielgrzymce są również w tym roku i też opowiadali już poza anteną, że no niestety trudno dzisiaj z wiarą się przebić wśród młodych rówieśników. Trudno gdzieś świadczyć o tej wierze. Jest to nie lada wyzwanie, no ale też pielgrzymka jest dla nich takich miejscem, gdzie faktycznie czują się no, w swojej wspólnocie, w swojej grupie, w swoim środowisku, w którym się czują bardzo dobrze, z ludźmi ich rozumieją, bo często gdzieś młody człowiek, nawet przez drugiego młodego, jest nierozumiany.
1: Księże, tak jak mówiliśmy, wy dopiero dzisiaj zobaczycie się z pielgrzymami, ale ja zastanawiam się, czy w ten ostatni dzień, kiedy oni tak bardzo na to czekali, wędrowali przez te 13 dni, a wiemy, że ta pogoda no nie była w tym roku sprzyjająca. Były upały, był także deszcz. Widać w nich tę radość i tę nadzieję, że to jest już za chwilę, za moment?
2: Tak, ta radość jest zawsze tego ostatniego dnia, zwłaszcza wczoraj po tej mszy świętej, uroczystej, którą dla państwa transmitowaliśmy, podsumowującą niejako wewnętrzną strukturę pielgrzymki. Był to czas podziękowań, czas wielu życzeń, czas podsumowań. Ksiądz kierownik podał również statystyki tegorocznej pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, więc był to czas takiego też uwielbienia i dziękczynienia, bo to już tylko 25 km do Jasnej Góry, więc każdy żyje tą dzisiejszą piękną, uroczystą mszą Świętą i widziałem gdzieś suszarki się pojawiły z panem Sylwkiem. Dostrzegliśmy, że nawet w kościele ktoś lokówkę wyjął, więc siostry i bracia, prawda, niesamowicie się przygotowują do tego dzisiejszego wejścia na Jasną Górę, więc każdy chwytał to, co mógł, szukał jakiegoś wolnego gniazdka, byle by tylko się wystroić, odświeżyć, jak najpiękniej dzisiaj wyglądać, więc pielgrzymi żyją bardzo mocno tym dniem. Również w dniu wczorajszym wieczorem po mszy świętej była dyskoteka, także taka dyskoteka, bym powiedział, pielgrzymkowa,
1: tak.
2: Specyficzna, więc na naszych mediach społecznościowych możecie Państwo taką krótką relację z tej dyskoteki zobaczyć. No i dzisiaj dokładnie, około godziny 9:30, tuż po gościu dnia, który również dla Państwa będziemy transmitować z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Gościem będzie pasterz diecezji ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Już po gościu dnia, czyli już przed godziną 10:00, pielgrzymi wyruszą z miejscowości Żuraw, aby około godziny 17:30 dotrzeć na Wały Jasnogórskie i od godziny 18:00 rozpocznie się prezentacja pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej.
1: O, tak jak mówiliśmy, mamy małe problemy techniczne, jesteśmy na żywo. O właśnie, to jest ten moment. Pewnie straciliśmy zasięg. Ksiądz Mariusz jest w trasie razem z naszym Sylwkiem, kolegą Sylwkiem z naszej redakcji Radia Nadzieja. To dzięki nim możemy widzieć i słyszeć to wszystko, co dzieje się na szlaku. Za kilka chwil spróbujemy raz jeszcze połączyć się, żeby dokończyć tę naszą rozmowę, bo jest jeszcze sporo pytań, sporo wątków do poruszenia. Mam nadzieję, że za moment usłyszymy się z księdzem Mariuszem raz jeszcze.

0: I raz jeszcze próbujemy połączyć się z księdzem Mariuszem.
1: Tak, halo, dokładnie. Halo, czy mnie słychać?
0: Tak, halo, słychać. Halo. Tak, teraz słyszymy.
1: Tak jak Państwo
0: dobrze
1: słyszeliście, dokładnie, no niestety ten zasięg tutaj pod samą Jasną Górą w Częstochowie tuż jest, no niestety, bardzo, bardzo słaby. To ze względu też na pielgrzymów licznych, których jest bardzo, bardzo dużo. My tutaj właśnie dziś już widzieliśmy grupy z różnych stron całej Polski, które już od samego rana na wały jasnogórskie podążają i wchodzą na Jasną Górę.
0: Wiemy też, że z Łomży były autobusy, wyjechały o poranku, żeby dotrzeć i dołączyć do łomżyńskiej pielgrzymki. Księże, ja chciałabym tylko jeszcze zapytać, kiedy pielgrzymuje się od lat, to wejście na Jasną Górę zawsze jest takie samo, czy może inne?
1: Myślę, że każde wejście jest inne, bo każdy coś innego przeżywa, każdy niesie w swoim sercu inną intencję i dlatego, no niestety jest to bardzo, znaczy niestety jest to bardzo osobista relacja z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i każdy przeżywa ten moment o wiele inaczej. Ktoś płacze, ktoś się rusza, ktoś inny się bardzo mocno cieszy, inny idzie w zadumie, w ciszy, w takim, bym powiedział, zamyśleniu. Więc no każdy w swój sposób przeżywa to wejście. Na pewno to jest czas śpiewu, wtedy już nogi nie bolą, każdy podskakuje.
0: Oj, to jest właśnie ten moment. Tak jak mówił ksiądz Mariusz, pod Jasną Górą jest problem z zasięgiem, więc dzisiaj będziemy się jeszcze na pewno przez cały dzień łączyć z 42. pieszą pielgrzymką łomżyńską na Jasną Górę. W tym momencie naszą rozmowę już kończymy, ale z księdzem Mariuszem na antenie Radia Nadzieja na pewno jeszcze się usłyszymy o godzinie 9, o godzinie 9.30. Zapraszamy na gościa dnia na antenie Radia Nadzieja. Gościem będzie biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który jak co roku w tym ostatnim dniu towarzyszy pielgrzymom, więc zachęcamy do tego, żeby zostać z nami, żeby słuchać Radia Nadzieja. Dzisiaj ten dzień jest absolutnie poświęcony 42. pieszej pielgrzymce łomżyńskiej, która będzie na Jasnej Górze już niebawem, za kilka godzin.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: I powoli, powoli kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale proszę nie odchodzić daleko, proszę robić głośniej. Będzie krótka przerwa, trochę dobrej muzyki i słyszymy się ponownie punktualnie o 8:09.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:00. Twój początek dnia.
1: I tak jak obiecałam, wracamy z uśmiechem, w dobrym nastroju, z drugą odsłoną naszego dzisiejszego czwartkowego poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. I tak jak już dzisiaj mówiłam, cały dzień poświęcony jest finałowi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. To jest właśnie ten dzień. Na ten moment pątnicy czekali przez całe 13 dni, pokonali setki kilometrów, żeby właśnie dziś ukłonić się przed obrazem Matki Jasnogórskiej. Przed godziną 8:00 moim gościem był ksiądz Mariusz Szulc, ale wiem, że w kolejce czekają już kolejni rozmówcy. Moimi gośćmi już za kilka chwil będą siostra Monika, kwatermistrz naszej łomżyńskiej pielgrzymki, a także siostra Asia, lekarka, która czuwała nad zdrowiem pielgrzymów przez całe 13 dni, więc proszę zostać z nami. To będą wyjątkowe rozmowy, wyjątkowe podsumowania. Wracam już za kilka chwil.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: I tak jak obiecywałam, prosto ze szlaku 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę na Łączach. Są z nami kwatermistrz tej właśnie pielgrzymki, siostra Monika Kaczyńska, a także siostra Asia Kukwa, lekarka, która czuwała nad zdrowiem i opiekowała się pątnikami przez całą pielgrzymkę. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy z Łomży.
2: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
3: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Drogie panie, u was też, drogie siostry, bo tak się mówi na pielgrzymce, u was też jest już ta radość, że nadszedł ten wyczekiwany dzień, moment?
2: Jak bardziej cieszymy się i nie możemy się doczekać wymarsz. Jest około godziny 10:00, a wszyscy już spakowani i gotowi do wymarszu.
1: A ksiądz Mariusz mówił nawet, że niektórzy wyjątkowo na ten dzień się przygotowywali. Były suszarki do włosów, były lokówki, więc czuć, że to jest naprawdę wyjątkowy moment.
2: Tak było. Były suszarki, lokówki, prostownice, makijaże, a niektórzy nawet pokusili się o obcasy.
1: A proszę, a to odważne, odważne. Ciekawe, co na to siostra Asia, która, tak jak mówiłam, czuwała nad zdrowiem i samopoczuciem pątników. Dobrze, skoro mamy przy głosie siostrę Monikę, to porozmawiamy sobie o tej otwartości mieszkańców na trasie właśnie. Monika, powiedz nam, jak to jest na przestrzeni lat? Ludzie są coraz bardziej otwarci, czy jednak trochę zamykają te swoje domy i przyzwyczaili się, chociażby po pandemii, do tego, że pątnicy ich po prostu nie odwiedzali.
2: Dokładnie jest tak, jak mówisz. Po pandemii to się zmieniło. Ludzie, jeśli chodzi o mieszkańców, zaprzestali takiego wpuszczania pielgrzymów. Są gdzieś takie jeszcze miejscowości, gdzie tam ten pielgrzym przez wiele lat u nich nocował, to jakby to się nie zmieniło, ale jeśli chodzi o nowych, którzy wyruszają po raz pierwszy, drugi, nie mają tych noclegów, to się zmieniło. Ja jako kwatermistrz staram się zapewnić jednak ten nocleg. Głównie są to szkoły, remizy, jakieś budynki koła gospodyń wiejskich, no, żeby zawsze ten dach nad głową był, ale z drugiej strony ludzie może do domów wpuszczają mniej, ale na miejsce, gdzie pielgrzymi nocują, czy to szkoła, czy jakiś inny obiekt, przynoszą jedzenie. I to też jest fajne, miłe.
1: I to też jest dowód na to, że doceniają tych, którzy wędrują na Jasną Górę. A kto w pierwszej kolejności zawsze ma zapewniony ten nocleg? Przez ciebie.
2: No, jeżeli o mnie chodzi, staram się, żeby to byli pielgrzymi najstarsi wiekiem. Jakieś przypadki chorób takich no, poważniejszych, matki z dziećmi, ale dzieci to tak maksymalnie do lat 5, ponieważ no, większe mogą już poradzić sobie pod namiotem z rodzicami.
1: A właśnie, pielgrzymi są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że będzie trzeba nocować pod namiotem, bo wiadomo, jak to dzisiaj bywa. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej sypialni, do ciepłego miejsca, a wiadomo, jak to latem w nocy bywa. Różnie. I zimno, i deszcz może nas zastać, i burza też.
2: Tak, tak. Nawet na zastała i upały, i burza, i wszystko było na tej pielgrzymce. Prawdziwa taka pielgrzymka rzeczywiście. No młodzi to sobie zawsze poradzą. Zapewnić im tylko wodę. Staram się tu straż angażować w poszczególnych miejscowościach. Proszę, żeby przyjechali z tą wodą, jak były upały. Rozstawiali nawet parawany. Robili prowizoryczne takie prysznice, gdzie mogliśmy z tego skorzystać. Ale namioty, większość młodych ludzi z wyboru też idzie po te namioty. Chcą, wolą, twierdzą, że jest fajniej.
1: To taka pielgrzymka to jest lekcja życia?
2: Oj tak, to jest lekcja życia. Najlepiej znaleźć tu żonę i męża, ponieważ widzimy się tu naprawdę w trudnych sytuacjach. Tu jest zmęczenie, jest radość, jest choroba, są różne dolegliwości, jest złość. Wszystko tu wychodzi tak naprawdę na tej pielgrzymce. Więc jeśli ktoś jest samotny, to zapraszamy w przyszłym roku.
1: I czasami też na pielgrzymce trzeba sobie wybaczać.
2: Tak, trzeba sobie wybaczać i właśnie tu to też jest czasem trudne,
1: o tym mówił.
2: Ponieważ właśnie wchodzi wtedy to zmęczenie, no trud, który, bąble, zapalenie ścięgien, ale o tym opowie już tu siostra Joanna, więc no głównie zmęczenie, te 13 dni jednak w tej pogodzie, raz tak, No daje w kość.
1: Ale dzisiaj będzie lasek przeprośny, więc o tym także, jak wczoraj słuchałam transmisji mszy świętej, tej podsumowującej pielgrzymkę łomżyńską, mówił o tym ksiądz kierownik, że on też czasami przeprasza, być może pojawiły się jakieś słowa, ale to jest normalne, chyba u każdego gdzieś tam w pewnym momencie pojawiają się te trochę gorsze emocje.
2: Tak, tak jest. No właśnie mówię, to jest trud naprawdę, te 13 dni pielgrzymowania. Zdarzają się takie sytuacje, ale wszyscy podejrzewam, że i my, i jako służby, i pielgrzymi chcemy robić coś dobrego, tak? No jesteśmy też tylko ludźmi i są różne sytuacje, ale idziemy w jednym celu, na chwałę Pana, więc... Wszystko kończy się ostatecznie bardzo dobrze.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj jest ten wymarzony dzień, więc przechodzimy teraz do siostry Asi, która dowodziła służbami medycznymi, stała na czele służb właśnie, bo to też jest szalenie ważne, żeby mieć gdzieś na trasie taką świadomość, że gdyby coś się wydarzyło, to są osoby kompetentne do tego, żeby pomóc w każdej sytuacji. Asiu, powiedz, były na tej pielgrzymce przez te 13 dni jakieś takie niebezpieczne sytuacje?
3: W związku z tym, że było przez kilka dni rzeczywiście bardzo upalnie, zdarzały się zasłabnięcia i takie przegrzania, także musieliśmy podłączać pątnikom kroplówki, musieli chwilkę odpocząć, ale wszystko kończyło się dobrze.
1: A pątnicy podchodzili do tego odpowiedzialnie, byli przygotowani?

0: traktowani.
1: I jakiej pomocy najczęściej potrzebowali? Kiedy już przychodzili na punkt medyczny.
0: No jak co roku oczywiście największą bolączką pątników są bąble. Także przekuwamy te bąbelki, nakładamy opatrunki na stopy, zapalenia ścięgien zdarzają się, ale głównym problemem są bąbelki.
1: No to co zrobić, żeby za rok bąbli nie było na trasie?
0: No i chyba nie ma takiej złotej recepty jakiejś na to, żeby nie było bąbli. My zawsze śmiejemy się na punkcie, że w zależności od tego, jaka jest intencja, albo ile kto w ciągu roku nagrzeszył, tyle będzie bąbelków na nogach.
1: Te bąble pojawiają się już w pierwszym dniu?
0: Tak, pojawiają się w pierwszym dniu. Czasami pątnik przychodzi i właściwie ma 5-10 bąbli na jednej nodze.
1: Potwierdzam to, bo ja odprowadzałam pielgrzymkę i też tak się stało, a założyłam najwygodniejsze buty, jakie miałam w swojej szafie, więc na to chyba nie ma reguły absolutnie.
0: Nie, na to nie ma reguły. Nawet jeżeli idziemy w tych samych butach przez drugi rok, to jednego roku nie mamy żadnych bąbelków, natomiast w następnym roku te bąbelki się pojawiają.
1: Dokładnie tak. Asiu, jak mogłabyś podsumować te 13 dni pielgrzymki ze swojego punktu widzenia, ze swoich odczuć, bo wiemy, że też pielgrzymujesz już kolejny raz. Nie wiem, czy jeszcze to liczysz.
0: Doliczę. Pielgrzymuję 26 raz, natomiast jako lekarz pielgrzymkowy jestem po raz 20. 20 razy no właściwie miałam przyjemność pełnić funkcję i zaszczyt właściwie lekarza pielgrzymkowego. Pielgrzymka wygląda co roku właściwie podobnie. Podobne są dolegliwości, zmieniają się tylko osoby przychodzące na punkt. Niektóre osoby są stałymi pacjentami, bo chodzą już od kilku lat, także zawsze nas odwiedzają. Nawet jeżeli nie mają żadnych dolegliwości, przyjdą po to na punkt, żeby się przywitać, żeby zobaczyć nas, naszą pracę.
1: Pielgrzymujesz jako pątniczka, ale tak jak słyszymy też jako lekarz tej pielgrzymki, kiedy już jesteście na tej ostatniej prostej, kiedy wchodzicie już na Jasną Górę, to masz takie poczucie gdzieś w środku, dobrze, że nic się złego nie wydarzyło, dobrze, że przez te 13 dni nikt nie potrzebował takiej pomocy, że to naprawdę jest takie szczęśliwe wejście do tej mamy.
0: Tak, zawsze się podsumowuje na samym końcu i zawsze jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że żadnych poważniejszych zdarzeń nie było. Kilka lat temu zdarzały się złamania kończyn dolnych, zdarzały się zapalenia wyrostka robaczkowego, urazy głowy. Także w tym roku można powiedzieć, że ten rok był wyjątkowo spokojny i żadne takie ciężkie przypadki się nie zdarzały.
1: Z uśmiechem kończycie tę pielgrzymkę i z taką nadzieją, wiarą na kolejne?
0: Tak.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście, słyszę
0: zawsze
1: siostrę Monikę.
0: Tak, zawsze się cieszymy, że doszliśmy, że daliśmy radę i to jest tak gdyby takie naładowanie akumulatorów na kolejny rok i już czekamy, kiedy zacznie się następna pielgrzymka.
1: I tego właśnie serdecznie Wam gratulujemy, że dotarliście wszyscy już za kilka godzin. Dotrzecie na Jasną Górę. Będzie oficjalne przywitanie 42. pieszej pielgrzymki łomżeńskiej na Jasną Górę. Pozdrawiamy Was serdecznie z Łomży i mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Była z nami na łączach siostra Monika i siostra Asia, które towarzyszą na szlaku 42. pieszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy za rok.
0: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się ciepło.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I tak jak obiecaliśmy, nasz dzisiejszy poranek w całości poświęcony jest 42. pierwszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. To dzisiaj jest ten wyjątkowy, wyczekany dzień, finał pielgrzymowania na Łączach. Są z nami brat Damian, witajcie, i brat Wiesław. Witamy was serdecznie.
2: Szczęść Boże, witamy.
1: I pozdrawiamy z Łomży. Witamy. Zaczniemy od brata Damiana, bo słyszę, że ma mikrofon chyba bliżej siebie, więc bracie Damianie, proszę powiedzieć, który to już raz na pielgrzymce i z kim?
3: Ja jestem na pielgrzymce po raz drugi z całą rodziną. W tamtym roku byliśmy pierwszy i jak to mówią, pielgrzymka staje się nałogiem. Weszło to w naszą krew i prawdopodobnie to będzie drugi raz, ale na pewno nie ostatni, a pielgrzymuję rodzinnie, czyli z żoną, z synem Antosiem 3-letnim i z córką Hanią 5-letnią.
1: Trudno jest pielgrzymować z całą rodziną, z maluchami?
3: Pielgrzymować z maluchami jest to całkiem inna pielgrzymka, jak inni pielgrzymują tutaj pątnicy. No my niestety musimy dużo czasu poświęcić swoim dzieciom, żeby było wszystko bezpiecznie na szlaku. Nic się nie stało, ale jest to niesamowita przygoda dla nas jako rodziców. A i tak jak mówię, jestem po raz drugi z rodziną i tego nie żałujemy. Wspaniałe chwile, wspaniali ludzie, którzy nas otaczają, pomoc, gościnność ludzi jest niesamowita.
1: A właśnie, więc co sprawiło, że wy wybraliście się drugi raz? Ten pierwszy raz tak bardzo was urzekł?
3: Tak. A szczególnie było bardzo ciężko. Pierwsze dni były ciężkie. Były oczywiście chwile zwątpienia, ale dzieci dawały ten power każdego poranka, gdy wstawały bardzo rano, czego nie robią tego w domu, bo tu są pobudki czasem nawet o 4 rano. Codziennie było pytanie do dzieci, czy wracamy do domu, czy idziemy dalej. Każdego dnia odpowiadały, my chcemy iść dalej na pielgrzymce. No i to był, minął rok, pytamy dzieci, czy idziemy w tym roku na pielgrzymkę, i była tylko jedna odpowiedź, że tak, oczywiście idziemy, i bez chwili zastanowienia spakowaliśmy torby i jesteśmy na szlaku i
1: wielu pewnie
3: cieszymy się bardzo.
1: Tak, wielu pewnie się zastanawia, jak to jest od tej strony technicznej pielgrzymować z dzieciakami.
3: Tak, u nas wygląda to bardzo ciekawie, bo jak to z dziećmi? Mamo siku, mamo
1: każdy mamo dzień jeść, jest mam, inny.
3: Tak, mamy, my wyglądamy po prostu jak tacy cygani. Mamy cały tabor ze sobą ubrań, mamy wózek i dajemy radę.
1: Ale chyba każdy, kto był na pielgrzymce, wie, jak to wygląda w trakcie przez te 13 dni.
3: Tak. Każdy jest dzień inny. Pogoda jest, nigdy nie wiemy, co nas zastanie na szlaku. Szliśmy i w deszcz, i w niesamowite upały, jakie w tym roku były, ale dzięki pomocy braciom, sióstr i służb, jakie otaczają, dajemy radę i naprawdę polecamy wszystkim ze strony ja jako tata, polecamy wszystkim rodzicom odważyć się i iść na, chociaż spróbować, bo naprawdę warto.
1: Ja odnoszę takie wrażenie, kiedy widzę tych najmłodszych na szlaku, że to oni są takim motorem napędowym całej pielgrzymki. Kiedy już ktoś nie ma siły, ale jak patrzy, jak te dzieciaki biegają i mają tyle siły, energii, nie wiadomo skąd, no to tak w człowiekowi jakoś tak też tej więcej energii chyba się pojawia.
3: Dokładnie. Wiele braci i sióstr mówi, jak oni to wytrzymują, i patrząc na tych naszych małych maluszków i pozostałych, jakie tu są, mówi, oni dadzą radę, to i my dajemy radę, a oni jeszcze na przerwach mają tyle energii, że wszystkich zarażają. Zachodzą do innych ludzi podczas odpoczynku, zaczepiają, rozbawiają. Są oni tutaj też taką częścią, która bardzo pozytywnie wpływa na tej pielgrzymce i cieszymy się, że możemy być razem z dziećmi i z całą rodziną na tej pielgrzymce.
1: Absolutnie, to jest wielka, wielka radość i przykład tego, jak można żyć, jak można pielgrzymować z najmłodszymi, z dzieciakami, z pociechami. Dobrze, przejdziemy teraz do brata Wiesława, bo wiem, że też jest i też czeka.
2: Jestem.
1: Tak, oczywiście, i przysłuchuje się pewnie i pewnie się uśmiecha.
2: Jak zawsze.
1: Z bratem Damianem. To jest tak, że te dzieciaki motywują innych?
2: No pewnie, że tak. No, one są tutaj nieodzowną częścią tej pielgrzymki po raz drugi. No fajnie, fajnie jest. Wszystkich znają, ja tych ludzi wożę na co dzień i dużo, dużo wożenia było, ale nie znam tak bardzo jak właśnie Hania i Antek.
1: Bo brat Wiesław też podwoził tych, którzy gdzieś tam przez moment mieli jakieś problemy, nie mogli podejść, tak. Więc jakiś kawałek można było skorzystać właśnie z tego. Słyszę siebie cały czas podwójnie, nie wiem dlaczego, ale właśnie chciałam powiedzieć to, że brat służył właśnie taką swoją pomocą. Dużo było takich przypadków na szlaku, kiedy ktoś potrzebował tej pomocy, tego wsparcia?
2: Tak, było w tym roku było bardzo dużo, zwłaszcza na początku pielgrzymki, w tym okresie, kiedy były te upały, dwa dni z rzędu. To były rzeczywiście duże upały, bo nawet w samochodzie pokazywało 41 stopni. No były omdlenia, były zasłabnięcia, po prostu no, niektórzy nie dawali rady i mówią, a bo stari nie dają rady, młodzi też nie dawali, ale jak przełamali się, to zadowolenie było podwójne, że mogli zostać, że zmobilizowali się do zostania na pielgrzymce, no po prostu dali radę.
1: Ta pielgrzymka chyba też była takim sprawdzianem, prawda, bo były i upały i te 36-38 stopni. I deszcz też był, i burze też były, więc to był absolutnie chyba taki sprawdzian.
2: No tak, tak. Burza to akurat w Pniewniku. Tam chyba to jest taki Pniewnik, to jest miejscowość burz, bo w tamtym roku też była burza na wejściu i to duża, bardzo ulewa była w tamtym roku. No w tym roku o tyle lepiej było, że burza była też ogromna, ale jak już były namioty rozłożone, już pątnicy byli na kwaterach i o. Padało, no po
1: padało,
2: prostu.
1: Padało, ale daliście radę. Brat Wiesław, no który raz już na pielgrzymce jest?
2: Oj, muszę powiedzieć, że ja tak za bardzo nie liczę. Podejrzewam, że dziewiąty.
1: A, to już.
2: Dziewiąty. Tu trzeci rok jestem kierowcą karetki, właśnie karetki. No, no tak nazywamy to karetkę, ale jeździłem z bagażami. Byłem bagażowym.
1: Bagażowym, ale to też jest bardzo ważne, bo kto na pielgrzymce wyobraża sobie życie bez swojego bagażu? No absolutnie, no to jest strasznie ważna funkcja.
2: No pewnie, że tak. Ciężka funkcja.
1: Ciężka.
2: No ale przynajmniej fajnie było, bo na bieżąco ze wszystkimi podnikami może było rano się zobaczyć, później na wejściu porozmawiać, pośmiać się oczywiście i jakieś tam krótsze, dłuższe rozmowy zawsze się odbywały i fajnie było.
1: Więc mam
2: super.
1: Jeszcze pytanie zarówno i do brata Wiesława, a później odpowie brat Damian. Powiedzcie, co czuje się w ten ostatni dzień, kiedy czuć, że ta mama jest już tak blisko i że za kilka godzin się zobaczycie?
2: Co czuć? Radość. Czuję radość i fajnie, że to już jest Jasna Góra. Fajnie, że to już jest koniec, ale też niedosyt. A szkoda, że to już. Ale jak mówię, lepiej mieć niedosyt jak przesyt pielgrzymki.
1: Otóż to. A u brata Damiana jak to wygląda?
3: Również jest niesamowita radość w sercu, że to już jest ten dzień. Tutaj nie ma osoby, która pewnie nie uroni dzisiaj łzy, gdy padniemy na ostatniej prostej. To jest chyba moment, który tak zwany kulminacyjny, który każdy uroni łezkę. Jest to niesamowita chwila. Miałem tą przyjemność w tamtym roku doznać. No i już ona nadchodzi w tym roku. No i tak jak Wiesław mówi, cieszymy się, że dotrwaliśmy te 13 dni, a zarazem jest nam smutno, że to już się kończy ta przygoda, ta pielgrzymka. No i odliczamy dni do następnego roku, żeby to powtórzyć.
1: I kto by pomyślał, że tak szybko miną te 13 dni? Powiedzcie, absolutnie nie pytam o intencje, ale zapytam inaczej. Prosicie czy dziękujecie?
2: W moim przypadku raczej najpierw to jest podziękowanie, no i oczywiście jakieś tam prośby są.
1: W głębi skrywane.
3: W moim przypadku są prośby, ale bardzo dziękuję oczywiście za to, co co mam w życiu, czyli rodzinę. To jest najważniejsze, nie? Największy skarb.
1: To jest najważniejsze, to jest największy skarb. I chyba nie można piękniej podsumować tej rozmowy, jak właśnie takimi słowami. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas, siły i chęci na to, żeby połączyć się z naszą rozgłośnią, żeby chwilę z nami porozmawiać. Wiem, że pątnicy są już spakowani, walizki są gotowe. O godzinie 9:30 wyruszacie na tę ostatnią prostą.
2: Tak, oczywiście. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy również. Pozdrawiamy i z Panem Bogiem.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło.
3: Widzimy się na szczycie.
1: Do usłyszenia, tak, będziemy obserwować, będziemy relacjonować. Brat Damian i brat Wiesław byli naszymi gośćmi w poranku. 7:09. Serdeczne dzięki, trzymajcie się ciepło.
3: Do usłyszenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: zostać mam.
1: I wszystko wskazuje na to, że czas się pożegnać. Kończymy dzisiejsze wydanie, czwartkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Jak zawsze jutro punktualnie o 7:09 poranek wraca i budzi w dobrym nastroju. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest czwartek, 13 sierpnia, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. To już dziś nasi pielgrzymi z pieszej pielgrzymki łomżyńskiej dotrą na Jasną Górę. To wejście mszę świętą, także będziemy transmitowali apel jasnogórski na naszej antenie, a pielgrzymom towarzyszy w trasie niezmiennie także tego ostatniego dnia ksiądz Mariusz Szulc. Szczęść Boże, księże! Jak nastroje?
2: Pani Aniu, witam serdecznie. No myślę, że nastroje tak samo jak i w Łomży, bardzo pogodne, uśmiechnięte twarze. A no dzisiaj Żuraw, potem Małusy Wielkie, potem las za Srockiem, następnie wchodzimy ulicę Mstowską, Zawodziańską, Mirowską, Częstochowską, Rędzińską, Warszawską i potem już Aleja Najświętszej Marii Panny i Jasna Góra. Tak dzisiaj będzie wyglądało wejście pielgrzymów pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Do pokonania mają niespełna 25 kilometrów, więc tak naprawdę dzisiaj ten strzał będzie bardzo, bardzo szybki. Każdy żyje już myślą, w jaki sposób będzie wyglądała ta najważniejsza, myślę, dla wszystkich pielgrzymów podczas tegorocznej pieszej 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej msza święta tuż przed obliczem Matki Bożej. Od dnia dzisiejszego pielgrzymuje z nami biskup Janusz Stepan Nowski, pasterz diecezji łomżyńskiej. Ksiądz biskup jak co roku odwiedza pielgrzymów w różnych etapach pielgrzymki, ale ten ostatni, 13 dzień, zawsze poświęca właśnie na pielgrzymowanie wspólnie w grupie z pątnikami. Jest to czas rozmów, czas wielu takich też przemyśleń, czas modlitwy, czas konferencji, więc ksiądz biskup dzisiaj dołączył do pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Właśnie ksiądz biskup dzisiaj o 9:30 będzie naszym gościem dnia. Zapytam księdza biskupa o charakter pielgrzymki, o tegoroczne przesłanie, o to, jak on również jako doświadczony pielgrzym, bo wiemy, drodzy Państwo, że ksiądz biskup wiele lat również pielgrzymował i ma doświadczenie pielgrzymki, więc te pytania padną na antenie, ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie, że sam jestem w studiu, to obok mnie moi oczywiście towarzysze. No jest z nami nasz bohater Radia Nadzieja, który ma na imię?
3: Antoś.
2: Państwo Antosia poznaliście wczoraj z tego przeboju. Dzisiaj również jakąś piosenkę dla nas przygotowałeś, czy nie?
3: Tak.
2: Za chwileczkę. Obok Antosia jest jego siostrzyczka, która ma na imię?
3: Hania.
2: A Hania ile ma lat?
3: 5.
2: Haniu, a powiedz ty nam dzisiaj na antenie Radia Nadzieja i wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, co najważniejszego dla ciebie jest na pielgrzymce? Co najpiękniejszego się wydarzyło w tym roku?
3: Jak patrzę na zachód słońca.
2: No i był to bardzo ładny zachód słońca?
3: Tak.
2: A w jakim hotelu nocowałaś? Gdzie spałaś? Jak to się na pielgrzymce wygląda, jeśli chodzi o noclegi? Gdzie się śpi na pielgrzymce?
3: W domu i w namiocie, szkole i w remizie.
2: W remizie. A który z tych noclegów, który wymieniłeś, był najfajniejszy?
3: Szkole.
2: W szkole. A dla Antosia, który najfajniejszy był nocleg?
3: Wóz Krasacki.
2: A, i w wózeczku również też jechałeś, tak? W wozie strażackim byłeś nawet, tak? Dobrze, i na koniec, żeby już nie przedłużę, bo za chwileczkę gość dnia, jaką nam dzisiaj piosenkę zaśpiewacie?
4: Raz, dwa, trzy, cały świat, niech cały świat śpiewa z nami, pięży nami Bogu, dziękując nam serce i nieba, a z nami.
2: Pięknie, drodzy Państwo, to był oczywiście Antoś i jego siostrzyczka Hania i dzielna mama, która nam towarzyszy, Państwo z Wysokiego Mazowieckiego, którzy na pielgrzymi szlaku są całą rodziną, już mi się język prącze, drodzy Państwo, bo to jednak też konkretne dwa dni dają o sobie znać. Więc dziękujemy bardzo i oddaję głos do Łomży. Słyszymy się punktualnie o 9:30 z gościem dnia, którym będzie biskup Janusz Stepnowski, pasterz diecezji łomżyńskiej.
1: Czekamy oczywiście na tę rozmowę z gościem dnia. Myślę, że ci młodzi pielgrzymi to zawstydzają niejednego, kto tylko szuka wymówek, żeby na pielgrzymkę nie iść. A więc o 9:30 słyszymy się znowu z Żurawia, prosto z pielgrzymiego szlaku. To już ostatni dzień wędrowania. Zrobimy konkurs także za 7 minut tradycyjnie. Ten konkurs wzbudził Państwa zainteresowanie. Myślę o pamiątkach, o upominkach od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, więc jeszcze jeden taki zestaw upominkowy mamy. Będzie quiz, będzie proste pytanie i będzie można te upominki wygrać. Bądźcie Państwo z nami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

Michał Bajer, Jania Dąbrowska w duecie, a my robimy konkurs. Do wygrania są upominki od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Wśród nich książka Kurpie, bogato ilustrowane są to kurpiowskie opowieści. Jest przepiękny kubek z motywem wycinanki kurpiowskiej, jest notes, długopis, smycz, magnes na lodówka, więc naprawdę bardzo fajne upominki, ale żeby je otrzymać, trzeba odpowiedzieć na pytanie, w której miejscowości urodził się Adam Chętnik, a w Kadzidle, B w Nowogrodzie, czy C w Serwatkach. Jeśli ktoś z Państwa wie, proszę dzwonić, bo nagrody czekają. 512 123 502 lub 512 123 503 to numery telefonów do studia Radia Nadzieja.

9:20 na Radiowym Zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, 13 sierpnia o 9:30. Rozmowa z gościem dnia prosto ze szlaku pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, prosto z Żurawia. Gościem księdza Mariusza Szulca będzie biskup Janusz Stepnowski.

zanim połączymy się z naszymi pielgrzymami, a raczej z księdzem biskupem Januszem Stepnowskim, księdzem Mariuszem Szulcem, którzy są na szlaku obok naszych pielgrzymów.

wędrujących na Jasną Górę, to jeszcze słówko o pogodzie. Skieruję do Państwa. 18 stopni teraz na termometrach. Temperatura maksymalna dziś to 23 stopnie. Będzie bardzo przyjemnie. Zachmurzenie ma być umiarkowane. Przed nami kolejna chłodna noc, tylko 9 stopni, a jutro ciepło i znów przyjemnie letnio, bo temperatura maksymalna to 26 stopni. W sobotę i niedzielę zbliży się do 28, a w przyszłym tygodniu tylko około 19, maksymalnie 20 stopni. Już za 5 minut o godzinie 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: serca płyną. Nasz gość dnia.
1: Ksiądz biskup Janusz Steptoński, pasterz diecezji lubrzyńskiej, jest gościem dnia Radia Nadzieja. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, pan księże redaktorze, ale wszystkich to pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwo, z 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzisiaj ostatni nocleg w miejscowości Żuraw. Właśnie w naszych uszach słyszymy już głos syreny,
2: tak,
1: która oznacza, że za 10 minut pielgrzymka wyruszy na ostatni etap pierwszej pielgrzymki. Ale zanim o pielgrzymce, o tych relacjach, które każdego dnia Państwu przekazujemy na antenie Radia Nadzieja, chciałbym księdza biskupa zapytać, czy pielgrzymka to faktycznie rekolekcje w drodze?
2: Oczywiście, pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, także w tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze.
1: Zarówno księże, jak i pątnicy opowiadali na antenie Radia Nadzieja o modlitwach, o różańcu, o koronce do Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Łukasz Gołaszewski mówił o szczególnych intencjach, które każdego dnia w grupie są zbierane i wrzucane do tak zwanego kapelusza, potem odczytywane. Co my moglibyśmy z tego hasła tegorocznej pielgrzymki, uczniowie, misjonarze, wywnioskować, zabrać do swojego serca?
2: Oczywiście najpierw jesteśmy uczniami, a później może stać się, jeśli staniemy się uczniem, to w pewnym sensie zobowiązuje do tego, aby być misjonarzem w swoim środowisku. Ci, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, mogą być misjonarzami właśnie w środowisku, w którym pracują, tam gdzie mieszkają.
1: Pielgrzymka to modlitwa, to Eucharystia, to różaniec, to konferencje, ale to też ból, zmęczenie, obolałe nogi. Czy w takich warunkach lepiej można Pana Boga odkryć?
2: Oczywiście, o tym mówią też ojcowie pustyni, że rekolekcje, słuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
1: A czy ksiądz biskup mógłby się podzielić swoim doświadczeniem pielgrzymowania, bo również ksiądz biskup pielgrzymował?
2: Ja pielgrzymowałem jeszcze przed seminarium z pielgrzymką warszawską i pamiętam, że jedna z pielgrzymek każdego dnia padało. Także te rzeczy, które trzeba było następnego dnia założyć, to się suszyło gdzieś na patyku w drodze, jeśli nie padało oczywiście.
1: My z panem Sylwestrem wczoraj choćby dostrzegliśmy w walizkach pielgrzymów i lokówki, i suszarki,
2: tak,
1: i różne prostownice, i automatyczne materace, więc ta technika pewnie od czasu księdza biskupa trochę się zmieniła.
2: Oczywiście były namioty, ale najczęściej na pielgrzymce warszawskiej był przysłowiowy zasiek.
1: Czyli dobrze, żeby tam był on pełny, jeśli chodzi o posłanie.
2: I ten zasiek to był w pewnym sensie przywilej, bo to jak hotel najlepszej klasy.
1: Czyli można lepiej spotkać Pana Boga w takich warunkach często ekstremalnych i o tym doskonale, drodzy Państwo, wiemy. A jeśli chodzi o taką pokorę, bo to też może u człowieka uczyć pokory. Na co dzień mamy elektronikę, technikę, mamy wiele możliwości przemieszczania się i komunikacji z drugim człowiekiem, a jednak taka pielgrzymka może nauczyć pokory.
2: Oczywiście, bo te nogi bolą i pana doktora, i człowieka prostego. Nieraz ta osoba wykształcona musi podjąć trud, żeby nieść tubę na przykład i uczyć się też takiej pokory. Także dbanie o kogoś, zainteresowanie się drugim człowiekiem, to jest też uczestnictwo w naszej pielgrzymce.
1: Czy pielgrzymka może być lekarstwem na samotność? Mówi się dzisiaj dużo, że wiele nas dotyka choroba XXI wieku zwana depresją. Człowiek często jest bardzo samotny, mimo właśnie tej elektroniki, powszechnej globalizacji. No, ta samotność coraz bardziej jest widoczna. Czy pielgrzymka może być takim lekarstwem?
2: Oczywiście, bo stykamy się na co dzień z drugim człowiekiem i nieraz z człowiekiem, który potrzebuje naszej pomocy. Czy to starsza osoba, której plecak trzeba nieść. To jest, a szczególnie ludzie młodzi, kiedy ten internet nie odbiera, mogą porozmawiać razem, spotkać się razem, pożartować razem, tak jak było w moich czasach. Wtedy w dobie jeszcze braku internetu ta interakcja między ludźmi młodymi była bardzo, bardzo, a i też pomoc ludziom starszym. Ja pamiętam, też nosiłem plecak jednej pani.
1: Pielgrzymka wpisuje się w stulecie diecezji łomżyńskiej, 100 lat istnienia naszej diecezji łomżyńskiej. To jakby kolejny etap tych wydarzeń, które już za nami i które przed nami.
2: Tak, to jest taka pielgrzymka, jest wpisana w ogóle w program duszpasterski naszej diecezji, ale w tym roku stulecia w sposób szczególny. Bo była też pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do naszych parafii. A wiem, że w niektórych parafiach też jest ta pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do rodzin.
1: Tak, dokładnie. Również mogli pielgrzymi uczestniczyć w pielgrzymce Siedem Świętego Pawła, zarówno kapłani, księża, jak i osoby świeckie.
2: Tak, tak, do Turcji. Ksiądz profesor Chrostowski prowadził, za co jesteśmy wdzięczni. Także mogłoby, to było na pewno takie spotkanie z Pismem Świętym, a szczególnie z historią Świętego Pawła.
1: Czyli różne, drodzy Państwo, charaktery pielgrzymowania. Księże biskupie, dużo tutaj pątników za chwilę będzie chciał jeszcze zdjęcie z księdzem biskupem zrobić, a już podchodzą, rozmawiają. Jakie intencje najczęściej przeważają w sercach pielgrzymów?
2: Ja myślę, że nieraz te intencje o zdrowie, ale w dzisiejszych czasach taką chyba najwięcej intencji to jest związanych z rodziną.
1: Jeśli chodzi o grupę białą, bo o niej też musimy naszym słuchaczom dużo opowiedzieć. Ksiądz kierownik podał wczoraj liczbę na mszy świętej podsumowującej pielgrzymkę. To około 380 pielgrzymów, ale grupa biała to ponad 5000 osób.
2: Tak, jest bardzo dużo ludzi, za co ja też jestem im wdzięczny. Ostatnio też przed katedrą spotkaliśmy taką rodzinę, która już wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ale pani była zachwycona tą grupą białą, liturgią tej grupy białej z naszej katedry.
1: Co ksiądz biskup by powiedział człowiekowi, który boi się na pielgrzymkę pójść, bo nie wie, czy da radę, czy sobie poradzi, gdzie będzie miał spać, co będzie miał jeść? Jak ksiądz biskup by zachęcił jakiegoś słuchacza Radia Nadzieja do pójścia za rok na 43. pielgrzymkę?
2: Zaufać Panu Bogu. W naszej pielgrzymce od początku do końca niekoniecznie musicie uczestniczyć, ale na kilka dni, żeby przeżyć tego ducha pielgrzymki, możecie pójść. I później można wrócić do domu. Rozumiem, że 2 tygodnie to jest długi okres i duży wysiłek, a w tym roku był bardzo duży wysiłek, jeśli chodzi o te momenty wyjątkowego ciepła. Także nieraz wielu osobom było trudno iść, ale zapraszamy. Jeśli nie na całą, to zapraszamy, aby w części naszej pielgrzymki wziąć udział.
1: Wspomniał ksiądz biskup jeszcze o kryzysie rodziny. Wiemy, że pielgrzymka to 13 dni w drodze, to rekolekcje w drodze, ale to też cel, którym jest Matka Boża Maryja, Matka Chrystusa. Maryja, ona zawsze wskazuje na Chrystusa, ona nie koncentruje na sobie uwagi, ale czy Maryja może być takim też przykładem budowania dobrej, pobożnej, ale też zdrowej rodziny?
2: Oczywiście w naszej diecezji jest przecież sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, także jest takim, ja myślę, że w historii naszej pielgrzymki były osoby, które na tej pielgrzymce spotkały się i zapragnęły, aby resztę swojego życia spędzić z tą drugą osobą.
1: Księże biskupie, mamy 2 minuty jeszcze do tego, aby ksiądz biskup mógł dołączyć do pielgrzymów. Czego życzyłby dzisiaj ksiądz biskup pielgrzymowi, który po raz 42, może po raz pierwszy, po raz 10 przed Matką Bożą stanie wieczorem na apelu jasnogórskim. Czego ksiądz biskup takiemu pielgrzymowi by życzył?
2: Życzyłbym, aby te intencje, które niesie w swoim sercu, spełniły się. A tym, którzy pierwszy raz idą, zachęciłbym, aby też następny raz też był właśnie zaznaczony przez udział w naszej pielgrzymce.
1: Biskup Janusz Stępnowski, biskup diecezji łomżyńskiej, był gościem Radia Nadzieja. Dziękujemy bardzo.
2: Szczęść Boże radiosłuchaczom, szczęść Boże wam wszystkim.
0: Nasz gość dnia.

Na zegarach już 9.48, a to jest Radio Nadzieja w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 10. Zapraszamy Państwa na wiadomości i prognozę pogody.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Hakerzy wykradli dane ponad 19 milionów Polaków. Eksperci radzą zastrzec PESEL. To nowa atrakcja turystyczna w Podlaskiem. Nowy most pieszo-rowerowy w Augustowie otwarty. Kto nie widział, niech żałuje. Wczoraj mogliśmy podziwiać w Polsce zaćmienie słońca. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową, radzą eksperci po ogłoszeniu wycieku wrażliwych danych. Hakerzy zaatakowali serwery firmy MyDoktor zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Minister Tomasz Siemoniak mówi, że skontrolowane muszą zostać procedury bezpieczeństwa u dostawców oprogramowania medycznego.
2: Ta firma to jest wyciek danych z prywatnej firmy. Jest pytanie o reakcję, pytanie o zabezpieczenia, pytanie jak ten system działa, skoro tak ogromną liczbę danych można tak naprawdę w jednym ruchu wykraść. Nikt specjalnie nie zajmuje się tym, jaka firma informatyczna obsługuje gabinet lekarski czy przychodnię, do której chodzimy, i że nasze dane w coraz bardziej zinformatyzowanym systemie zdrowotnym no mogą podlegać tego rodzaju rzeczom. Tak? To niesie ze sobą właśnie takie ryzyka.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Policja ostrzega, mamy nowe radiowozy. 50 takich oznakowanych samochodów o większej mocy silnika trafiło już do wydziałów ruchu drogowego w komendach wojewódzkich i będą służyły do zatrzymywania piratów drogowych, mówi rzecznik policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy. Śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
1: Nowe radiowozy zostały dofinansowane z jednego z programów Unii Europejskiej. W ramach projektu znalazły się też szkolenia policjantów na torze jazdy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowy most pieszo-rowerowy w Augustowie otwarty, kładka nad kanałem augustowskim, połączyła ulicę generała Józefa Wybickiego i Bolesława Limanowskiego, co przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreśla, że kładka powstała dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego oraz pieniądzom rządowym.
5: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne, które ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tą drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem.
1: O szczegółach inwestycji, również tych finansowych, mówił wicemarszałek województwa Marek Malinowski.
6: Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy to dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo.
1: Wykonano również odwodnienie, oświetlenie oraz zagospodarowanie zieleni. Następna tak dobra okazja trafi się dopiero za ponad 100 lat. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się zaćmienie słońca. Jego skala zależała od regionu. Na południu Europy było to całkowite zaćmienie, w Polsce częściowe. Z naszej perspektywy księżyc zakrył słońce w około 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat.
7: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach. Na nim około 100 osób mogło obserwować to zjawisko poprzez teleskopy czy specjalne szkła. Ci, którzy z nich korzystali, byli zachwyceni widokiem.
8: Widok jest naprawdę spektakularny.
9: No, ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
10: Jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce. Takie na pół zjedzone.
7: Z tego dachu zaćmienie słońca oglądał też premier Donald Tusk. Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze.
1: O szczegółach mówiła Dagmara Kędzior i tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. No a kolejne zapraszam o 11:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś możemy się cieszyć pełnym słońcem, bo w regionie zachmurzenie małe, okresowo tylko umiarkowane. Na termometrach 19 stopni, teraz 23 stopnie to temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 9, jutro cieplej, bo 26 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
11: Po reklamie.

0: Inflacja w lipcu przyspieszyła z danych Głównego Urzędu Statystycznego do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. W czerwcu wskaźnik kształtował się na poziomie 2,5%. Ekonomista Piotr Bujak mówi, że wzrost był słabszy niż pierwotnie tego oczekiwano.
1: To oznacza, że szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie nie przekłada się mocno na dynamikę cen w Polsce. Co prawda w kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale jest mało prawdopodobne, aby wzrosła powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%, na dłużej niż dosłownie parę miesięcy.
0: Zdaniem ekonomisty w przyszłym roku inflacja może spaść poniżej celu inflacyjnego
1: punktowego, który wynosi 2,5%. Mamy więc do czynienia z przejściowym, niewielkim wzrostem inflacji, który nie uderza mocno w budżety gospodarstw domowych i nie wymaga reakcji banku centralnego w postaci podwyżek stóp procentowych. Przewidujemy, że Rada Polityki Pieniężnej przeczeka przejściowy wzrost inflacji, będzie oczywiście bardzo uważnie monitorować sytuację i sygnalizować determinację do tego, żeby utrzymać wzrost cen w ryzach, ale ostatecznie nie podniesie stóp procentowych.
0: A w jego opinii, gdy inflacja w przyszłym roku będzie wracać do celu, Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: To czas żniw, a wraz z nim okres szczególnie intensywnej pracy w gospodarstwach. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pośpiech, zmęczenie i chwila nieuwagi podczas obsługi maszyn rolniczych mogą prowadzić do poważnych wypadków. Jak podkreśla Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w inspekcji, jedną z najczęstszych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń jest rutyna. Wieloletnie doświadczenie nie powinno usypiać czujności.
1: Niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jednym z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny.
0: Statystyki pokazują, że problem dotyczy też naszego regionu. W ubiegłym roku w województwie podlaskim najwięcej wypadków przy pracy w rolnictwie odnotowano w powiecie łomżyńskim.
1: W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik straci prawą rękę. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu. Z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
0: A w 2025 roku w całej Polsce do KRUS-u wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników.

0: 4950 zł dla od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.
1: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza połowę przeciętnego wynagrodzenia. Podwyżka płacy minimalnej o 3%, czyli o prognozowaną wysokość wskaźnika inflacji w przyszłym roku, sprawi, że osoby zarabiające najniższą krajową nie odczują zmiany swojej siły nabywczej. Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, mówi analityk dr Karol Pogorzelski.
2: Wiadomo, że jak będzie to płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
0: Mówi analityk i ekonomista, płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników.

0: A wczoraj cała Polska patrzyła w niebo wieczorem. W Warszawie podziwiano zaćmienie słońca z tarasu Centrum Nauki Kopernik. W stolicy maksymalną fazę zjawiska można było oglądać około 20. Księżyc przysłonił w tym czasie około 82% tarczy słońca. Na taras centrum weszła maksymalna liczba gości, czyli około 100 osób, dla których podziwianie zaćmienia było wyjątkowym przeżyciem.
1: Tutaj zapraszam do teleskopu.
2: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
3: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
4: Jasność przechodzi w ciemność, niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
5: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
0: A po wspólnym oglądaniu zaćmienia Centrum Nauki Kopernik zaprosiło gości przed budynek, gdzie do północy można było oglądać rój Perseidów. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie ono już tak spektakularne jak dzisiejsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku.

Sam Fender i Elton John w duecie na antenie Radia Nadzieja. Już za 10 minut, godzina 11, więc przygotowujmy się do wysłuchania najnowszego wydania wiadomości. Punktualnie o godzinie 11 będzie także prognoza pogody.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Łomżeński MPEC chce odszkodowania od gminy Zambrów za blokowanie budowy spalarni w Czerwonym Borze. W Ostrołęce ulica Celna zmieni się nie do poznania. Miasto wyłoniło już wykonawcę. Przypominamy, jutro wiele urzędów będzie zamkniętych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży będzie domagać się odszkodowania od gminy Zambrów za blokowanie budowy spalarni w Czerwonym Borze. 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wstrzymanie przez samorząd prac nad wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji było niezgodne z prawem. Prezes MPEC Radosław Żegalski przypomniał na naszej antenie, że wójt gminy Zambrów zawiesił postępowanie wiosną ubiegłego roku.
3: Miało to miejsce 16 miesięcy temu. Teraz sąd stwierdził, tak jak wojewódzki sąd administracyjny rok temu, że bezprawnie został zawieszony proces wydawania tej WZ-ki. Decyzja wójta jest uchylona, wyrok jest prawomocny i mamy tutaj teraz wszelkie prawo i otwarte drzwi do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na pewno to zrobimy.
2: Wysokość roszczenia oceni niezależny audytor, ale jak mówi Radosław Żegalski, może być to duża kwota.
3: Odbije się to na pewno na samej gminie, a przede wszystkim odbije się to w mojej ocenie na samym wójcie, który tak naprawdę rzekomo rządzi tą gminą, a wszyscy wiedzą o tym, że za sznurki porusza pani wicewójtowa, która prowadzi w mojej ocenie jakąś taką swoją politykę w białych rękawiczkach, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za to, bo cała odpowiedzialność za to, co się po prostu dzieje, będzie odpowiedzialnością wójta. Nie wiem, czy wójt ma tego świadomość.
2: W ocenie prezesa, jeśli gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie MPEC-owi oraz innym inwestorom w podobnych sprawach, władze samorządu dopuszczą się rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie. Ulica Celna w Ostrołęce zmieni się nie do poznania. Modernizacja obejmie blisko 600-kilometrowy odcinek łączący ulicę Wincentego Witosa z Targową. Zakres prac jest szeroki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
4: Co dokładnie zmieni się na ulicy Celnej? Powstanie nowa jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy na posesję oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Odnowiony zostanie również plac przed Państwową Strażą Pożarną. Zanim jednak powstanie nowy asfalt, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz zostaną zabezpieczone sieci elektryczne i teletechniczne. Prace obejmą także zagospodarowanie zieleni, zasianie trawników, montaż nowego oznakowania i elementów małej architektury.
2: Za realizację inwestycji odpowiada firma Domost z Małkini Górnej. Wartość podpisanej umowy to ponad 4 miliony złotych. Wykonawca ma 12 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Osoby, które mają pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie powinny tego odkładać do jutra. Tego dnia wiele urzędów będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
5: Jutro zamknięte będą między innymi urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Skarbowej Michał Daruś.
6: Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
5: Rzecznik uspokaja, że wiele spraw będzie można załatwić przez internet. Do korzystania z internetu zachęca też rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski, bo oddziały i infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też będą nieczynne.
7: Funkcjonują usługi online na EZUS-ie. Można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
5: Nieczynne będą też ministerstwa i urzędy wojewódzkie, a także część urzędów miejskich. Zmiany w godzinach pracy mogą też dotyczyć placówek Poczty Polskiej, a w sobotę będą one zamknięte.
2: Informacje zebrał Arkadiusz Augustyniak.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A teraz prognoza pogody. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 20 stopni teraz, 23 stopnie to temperatura maksymalna. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro cieplej, bo maksymalnie do 26.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister cyfryzacji zaapelował jednocześnie, aby wszyscy obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodał, że na razie wykradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
1: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
0: Tak twierdzi minister cyfryzacji. Hakerzy wykradli dane medyczne około 19 milionów Polaków. Wyciek nastąpił z bazy firmy MyDoctor. Na razie nie można sprawdzić, których konkretnie osób on dotyczyło, tej bardzo ważnej i poważnej sprawie. Będziemy oczywiście jeszcze mówić na antenie Radia Nadzieja, a to już 9 minut po 11:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już 16 sierpnia Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na Niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
1: W Skansenie Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia

0: oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni skansenu Kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
1: A wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie o 10. Wydarzenie potrwa do 17. Będzie można na nie dojechać z Łomży darmową linią MPK, a szczegóły znajdują się na przystankach.

Tylko godziny dzielą pielgrzymów 42. pieszej pielgrzymki małomrzeńskiej na Jasną Górę od dotarcia do celu, a więc wejścia na Jasną Górę. My to wejście naszych pielgrzymów oczywiście będziemy transmitować. Jeszcze do tego momentu również się połączymy z trasą pielgrzymki, ale wejście będziemy transmitować około godziny 18.30, później także mszę świętą i apel jasnogórski, więc dzisiejszy wieczór jest poświęcony Matce Bożej i naszym pielgrzymom, którzy właśnie do niej zmierzamy. Zachęcamy, aby byli Państwo z nami. Zapraszamy także do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie jest sporo wideorelacji.

0: Obiecałam Państwu łączenie z trasą pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, która już prawie dotarła na celu, więc teraz takie łączenie właśnie przeprowadzimy. Na miejscu jest oczywiście ksiądz Mariusz Szulc, który
1: halo,
0: pielgrzymów obok siebie.
1: Mam pielgrzymów, witam, szczęść Boże, wszystkich Państwa po raz któryś z kolei. Tak, dokładnie Małusy Wielkie. Na mapie można sobie zobaczyć tą miejscowość, gdzie w tym momencie 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska odpoczywa 45 minut, więc to jest dosyć ważny czas, jeśli chodzi o odpoczynek. A ze mną siostry. Siostra
2: Agata.
1: I siostra
3: Agnieszka.
1: Dobrze, drogie siostry, bo tak na pielgrzymce mówimy do siebie, siostro, bracie. Jak Wam w tym roku minął ten czas pielgrzymkowego pobytu razem tutaj we wspólnocie tych, którzy są wierzącymi, niewierzącymi, ale tymi, którzy idą przede wszystkim jako ludzie wierzący do Matki Bożej?
3: Mi ten czas minął naprawdę wspaniale, mimo różnych dolegliwości, takich cielesnych, że tak powiem, no i duchowych na pewno też, ale wszyscy są sympatyczni, życzliwi, jest po prostu wspaniale, naprawdę. Nocujemy, goszczą nas jak w hotelach pięciogwiazdkowych, czujemy się naprawdę wspaniale, rewelacyjnie i już myślę o tym, że za rok też bardzo, bardzo chciałabym kolejny raz uczestniczyć w pielgrzymce.
1: Która to pielgrzymka?
3: Moja, szósta, ale 30 lat temu 5 razy byłam, a teraz jakby od nowa.
1: Czyli trochę przerwy?
3: Tak, zdecydowanie bardzo długa przerwa.
1: Czy jest różnica właśnie w pielgrzymce, która była lat temu 30, a pielgrzymce w 26 roku?
3: Zdecydowanie, bo wtedy szło 7 grup, a teraz idzie tylko jedna. I szłam w niebieskiej grupie, pamiętam to jak dziś.
1: Tylko jedna, ale jaka? A siostra jak ocenia tegoroczną pielgrzymkę? Dlaczego akurat wyruszyła na ten szlak podniczego wędrowania we wspólnocie?
2: Ja wyruszyłam na tą pielgrzymkę pierwszy raz, tak prawdziwie, ale też z lekką przerwą, bo pielgrzymowałam od soboty do piątku i miałam przerwę, ale nie mogłam się powstrzymać i dzisiaj wróciłam na ten pielgrzymi szlak.
1: A czego ta przerwa była?
2: Przerwa związana z obowiązkami domowymi, z brakiem urlopu i no takie zawirowania życiowe, ale po prostu postarałam się i dzisiaj wyruszyłam.
1: Z Żurawia?
2: Z Żurawia, tak.
1: Ciężko było dotrzeć do Żurawia?
2: O trzeciej miałam pociąg, autobus z Białegostoku i dotarłam.
1: No. I tak, na trzecią 00, bo siostra pochodzi z parafii?
2: Ja pochodzę z parafii Juchnowiec Kościelny, ale moi rodzice z parafii Sokoły i moja jakby diecezja łomżyńska jest w moim sercu bardzo bliska.
1: Czyli uporządkujmy wszystko. 3:00 Białystok, następnie pociąg z Białegostoku
2: do Warszawy i z Warszawy do Częstochowy autem z moim wujkiem.
1: I tutaj na godzinę?
2: Już na godzinę 8:00 byliśmy w Częstochowie.
1: Czyli jak Państwo widzicie, jak ktoś chce, ktoś pragnie, to zawsze można na szlak pielgrzymkowy powrócić i to jest bardzo cenne i ważne. Jak siostry, jeśli chodzi o tegoroczną pielgrzymkę, no oceniają tegoroczną organizację, wszystko co dookoła, jak wyglądały, tak te pielgrzymowanie wyglądało od kuchni?
3: Od kuchni, tak z tego punktu widzenia naprawdę wyglądało relacyjnie. Były takie momenty, że naprawdę myślałam, że już się wrócę po prostu, naprawdę nie dawałam rady. Ale jednak jakoś chyba Pan Bóg, Matka Najświętsza zsyłała mi takich aniołów, stróżów, którzy tak powiem, szczególnie te dwa takie dni bardzo gorące i naprawdę już byłam różne myśli miałam.
0: Halo, proszę księdza, musimy tutaj na chwilę postawić chyba kropkę, bo mamy problem z zasięgiem i problemy techniczne nas tutaj dopadają. Spróbujmy poprawić, ale Chyba musimy przerwać, ponieważ nasi słuchacze słyszą co trzecie, co czwarte słowo. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli wrócić tak do pielgrzymów i do relacji. Halo, halo, czy jesteśmy?
3: Którzy wspierali mnie duchowo, pomagali nieść, pomagali dali rękę, podali...
1: O,
0: Halo, halo, proszę księdza.
1: Teraz się słyszymy, teraz się słyszymy?
0: Tak, się słyszymy, słyszymy się. Chociaż z pewnymi problemami. Spróbujmy raz jeszcze się połączyć. Łączymy się z trasą pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Tak, jestem. Jak księdza słyszę doskonale. Teraz?
1: Teraz już akurat w tym momencie trochę ten zasięg jest lepszy. No niestety musimy pamiętać, że tysiące osób przychodzą do małych bardzo miejscowości i niestety ten zasięg na elektronika pomaga to społeczeństwo. Mimo wszystko korzystamy z naszych narzędzi, które mamy nowoczesne, wspaniałe. Uda nam się jakoś do państwa. To, co dzieje się na razie transmitować teraz do naszych mediów społecznościowych, gdzie państwa, państwo możecie zobaczyć relacje z pracy, zarówno te zdjęcia, rolki, jak i filmy, które chodziły wczoraj z przecieżki mediów wczoraj są na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. No i już teraz zachęcamy państwa serdecznie do tego, aby od godziny 18 wybiegł ze skuteczami Rady Nadzieja na żywo z Zawału Państwa Ludzkich, będziemy dla was transmitować wejście 42 pieszej pielgrzymki łomżyńskiej od godziny 18 do godziny 18.30 mniej więcej, ponieważ ten zawsze jest czasem ruchomym w zależności od tego, jak ten ruch pielgrzymkowy zostanie skumulowany. Uroczysta msza święta około godziny 20 na antenie Radia Nadzieja. Z kaplicy cudownego obrazu będziemy również dla państwa tą mszę świętą transmitować, a o 21 oczywiście apel jasnogórski. Tym apelem jasnogórskim zakończymy transmisję z tegorocznej 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Oddaję głos do studia Łomży.
0: Z problemami, ale wszystko, mam nadzieję, drodzy państwo, wybrzmiało. Około 18.30 transmisja wejścia naszych pielgrzymów na Jasną Górę, więc bądźcie z nami, także można nas słuchać. I jak ksiądz Mariusz powiedział, mam nadzieję, że państwo to usłyszeliście. W mediach społecznościowych tych relacji jest także więcej, do czego serdecznie zachęcamy, aby je śledzić. A spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem na antenie Radia Nadzieja za 3 minuty. Nie wolno!

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Zbyszek prowadzi polemikę z przyjacielem na temat poprawności zwrotu, czy też raczej formy słowa. Okołoklubowy, według pana Zbyszka, poprawna pisownia jest taka, że łączymy te dwie części. Okołoklubowy piszemy łącznie. Przyjaciel pana Zbyszka twierdzi, że trzeba to zapisać rozłącznie. Około, pauza, klubowy. Słowniki ortograficzne nie mogą odnotować wszystkich przypadków takich słów, które są połączonymi konstrukcjami przyimka z rzeczownikiem. A więc mamy tam, jeżeli zajrzymy do tego słownika, takie przymiotniki jak około słoneczny, około równikowy, około biegunowy, ale około klubowego nie spotkamy. A jak pisane są około słoneczny i około biegunowy? Oczywiście łącznie. Tak samo jak na przykład międzynarodowy czy śródziemny. No, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby rozdzielić to i powiedzieć międzynarodowy. A dlaczegoż byśmy mieli wobec tego około stawiać osobno gdzieś koło przymiotnika klubowy? Łączą się te dwa wyrazy i mamy około klubowy jako jeden wyraz. Wprawdzie nie bardzo wiem, co to mogłoby znaczyć około klubowy. Czy chodzi tu o jakąś roślinność, która dookoła klubu rośnie, czy może o jakichś ludzi, którzy się koło tego klubu kręcą. Nie mam zielonego pojęcia, ale Państwo pewnie wiedzą, na czym to polega i ta wiedza pozwala Państwu użyć dobrze tego przymiotnika, który może się przyjacielowi pana Zbyszka wydać dziwnie pisanym. Ale tak właśnie się pisze. Około klubowy łącznie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: A my ponownie błyskawicznie, bardzo szybko i znów przenosimy się na trasę pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie z pielgrzymami, z pątnikami naszymi kochanymi rozmawia ksiądz Mariusz Szulc.
1: Halo. Mam dosłownie minutę, bo ze mną najlepsza porządkowa jeszcze za moich czasów pielgrzymowania, siostra Martyna. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże wszystkim.
1: Siostro Martyno, jak to jest być porządkowo, szefowo wszystkich porządkowych?
2: Jest być dobrze nią, ale trzeba trochę się nabiegać.
1: To znaczy, na czym polega rola porządkowego? O, tak szybciutko naszym słuchaczom.
2: Tak szybciutko dbamy o bezpieczeństwo, aby i kierowcy mogli spokojnie przejechać i pielgrzymi spokojnie dojść na Jasną Górę.
1: Za chwilę dla Państwa będziemy transmitować wyjście pielgrzymki, ale siostra Martyna również jest szczególną osobą, bo to szczególnie zdolna osoba, a zwłaszcza to się nazywa florystyka, tak?
2: Dokładnie tak. Zajmuję się układaniem kwiatków.
1: Jak to wygląda, te kwiatki? Jak się układa w ogóle? Jakaś specjalna metoda, czy raczej to są jakieś specjalne informacje, tajne, ściśle tajne?
2: Myślę, że jak ręka poniesie.
1: Dodam tylko, że to bardzo skromna osoba obok mnie stoi, ale choćby koncerty takiej znanej wokalistki, żeby nie pomylić, Hasanach, tak?
2: Może być i Sanach, może być i Kłebo i czasami na Posiadło też się było, więc...
1: Czyli te wszystkie dekoracje kwietne to twoja zasługa?
2: Dokładnie tak.
1: Widzicie także, drodzy Państwo, takie również osoby na pielgrzymce są i są też, posługują w pięknie, no w piękny, jaki to kolor, żółty, nie?
2: Żółty
1: kolor, piękna suknia, kamizelka na plecach, zaraz zdjęcie Państwo zobaczycie również na naszym portalu. I siostra Martyna właśnie jest również od tego, że jest bardzo uzdolniona, to również jest bardzo wspaniałą osobą, która posługuje na pielgrzymce, towarzyszy pielgrzymce i dba o bezpieczeństwo pielgrzymki, to prawda.
2: Skromność, tak? Wszystkich pozdrawiam. No i zapraszamy naprawdę na pielgrzymi szlak. Można poznać wspaniałe osoby, które po prostu idą tu. Każdy ma coś swojego.
1: Za ile wyruszamy?
2: Dosłownie już. Mam nadzieję, że od razu.
1: To była siostra Martyna, drodzy Państwo, która już jest tutaj obok mnie. Jest również tutaj ksiądz Stanisław. Może mi się uda do niego podejść. Księże Stanisławie, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Stanisław, który rok na pielgrzymce?
3: Tu jest numer 42.
1: 42, czy od samego początku?
3: Tak.
1: Jest różnica od pierwszej do tej obecnej pielgrzymki, czy nie ma różnicy?
3: Zasadnicza. To były duże grupy, były inne czasy. Trzeba było wyliczyć, ile koncert ze sobą zabrać. Była żywność na kartki. Teraz gościnnie nas przyjmują, są bardzo życzliwi po chrześcijańsku.
1: Za rok ksiądz Stanisław wyruszy, czy nie?
3: Jak Pan Bóg pozwoli. Zobaczymy.
1: Także dziękuję.
3: To, że pamiętam, jak też ksiądz redaktor maszerował.
1: Jeszcze razem. Bardzo dawno temu.
3: Ja byłem też perpedes. Chodziłem, jak byłem 30 kg młodszy.
1: No teraz może te 30 kg nie jest aż tak bardzo widoczne.
3: No troszeczkę może.
1: Jak pielgrzymi zachowują się w tym roku? Czy jest grupa zdyscyplinowana, czy raczej są jakieś problemy?
3: Oczywiście. Jak była grupa duża, to niestety z takiej dużej grupy usuwaliśmy, odsyłaliśmy do domu, a teraz wiedzą, po co idą do Matki Bożej, rozmodleni, rozśpiewani, fajni młodzi ludzie, naprawdę, naprawdę.
1: Ksiądz Stanisław zostaje do jutra na Jasnej Górze, czy ucieka dzisiaj?
3: Tak, będę na apelu z bratem Czesławem, który pomaga z Grajewa. Może kilka słów.
1: Bracie Czesławie, jakieś przesłanie do naszych słuchaczy?
4: Do słuchaczy zapraszam na pielgrzymkę, na kolejną, 43. Jest to wydarzenie duchowe bardzo niesamowite. Któryś tam raz już jestem, kiedyś chodziłem pieszo, od 3-4 lat pomagam księdzu Stanisławowi w utrzymywaniu porządku w nocnych patrolach, no też trzeba, bo różnie bywa. Natomiast, no cóż, przesłanie jedne, jedyne. Módlmy się i do Matki Bożej zapraszamy. Wszystkich na pielgrzymkę. Każdy, kto ma siłę, jest zaproszony. Mama zaprasza.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Ojca dyrektora, alleluja i do przodu. Żyjemy, jesteśmy, poruszamy się.
1: To nie było lokowanie produktu oczywiście, drodzy Państwo. Natomiast dziękujemy księdzu Stanisławowi, bratu Czesławowi. Ja już podchodzę do grupy i za chwilę Państwo możecie zobaczyć naszym fanpage'u Radia Nadzieja, jak właśnie na tym ostatnim etapie pielgrzymi wychodzą, aby spotkać się na Jasnej Górze z Najświętszą Marią Panną. A w tym momencie oddaję głos do studia w Łomży i tam już modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Nie zatwardzajcie serc waszych. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas. Ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, zgardzeni, zapomnieni przez najbliższych, przez społeczeństwo. Ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nalogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan. Tak napisałem w ostatnim orędziu na Wielki Post. Chrystusowe dziś winno zabrzmieć z całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Miliony ludzi zgromadziły się w miastach i miasteczkach Hiszpanii, gdzie można było podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Przynosili ze sobą krzesła ogrodowe, parasole, kapelusze. Było to pierwsze całkowite zaćmienie słońca w tym kraju od ponad wieku. W szerokim pasie północnej i środkowej Hiszpanii obserwowano, jak księżyc całkowicie zasłonił światło słońca, co trwało mniej niż 2,5 minuty. Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na pokoje hotelowe wzdłuż trasy całkowitego zaćmienia, w tym w północnych miastach. Jak poinformowały hiszpańskie władze, do punktów obserwacyjnych wysłano ponad 33 tysiące funkcjonariuszy. Wyznaczono setki oficjalnych punktów obserwacyjnych z powodu ryzyka pożarów i korków. W pasie obserwacji miało przebywać nawet 6 milionów osób.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży będzie domagać się odszkodowania od gminy Zambrów za blokowanie budowy spalarni w Czerwonym Borze. 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wstrzymanie przez samorząd prac nad wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji było niezgodne z prawem. Prezes MPC-u Radosław Żegalski przypomniał na naszej antenie, że wójt gminy Zambrów zawiesił postępowanie wiosną ubiegłego roku.
1: Miało to miejsce 16 miesięcy temu. Teraz sąd stwierdził, tak jak wojewódzki sąd administracyjny rok temu, że bezprawnie został zawieszony proces wydawania tej WZ-ki. Decyzja wójta jest uchylona, wyrok jest prawomocny i mamy tutaj teraz wszelkie prawo i otwarte drzwi do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na pewno to zrobimy.
0: Wysokość roszczenia oceni niezależny audytor, ale jak zapewnia Radosław Żegalski, z pewnością będzie to duża kwota.
1: Odbije się to na pewno na samej gminie, a przede wszystkim odbije się to w mojej ocenie na samym wójcie, który tak naprawdę rzekomo rządzi tą gminą, a wszyscy wiedzą o tym, że za sznurki porusza pani wicewójtowa, która prowadzi w mojej ocenie jakąś taką swoją politykę w białych rękawiczkach, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za to, bo cała odpowiedzialność za to, co się po prostu dzieje, będzie odpowiedzialnością wójta. Nie wiem, czy wójt ma tego świadomość.
0: W ocenie prezesa MPC-u, jeśli gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie MPC-owi i innym inwestorom w podobnych sprawach, władze samorządu dopuszczą się rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Piszemy o tym też na naszej stronie radionadzieja.pl. Za 8 minut radiowa kronika województwa podlaskiego.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Podlaskie dożynki wojewódzkie zbliżają się wielkimi krokami. Już 22 sierpnia w miejscowości Dołubowo przedstawiciele władz krajowych i samorządowych wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Nie zabraknie też muzycznej zabawy. Swój udział w dożynkach potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który podkreślał znaczenie takich wydarzeń.
2: Jest czas siewu i czas zbioru, a jak już będzie wszystko zebrane, to czas na największe rolnicze święto, dożynki. Dzień, w którym chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Województwo podlaskie stoi rolnictwem, stoi przetwórstwem. Tu mamy pracowitych gospodarzy, tu mamy najnowocześniejsze zakłady przetwórcze, mleczarnie, zakłady przetwórcze mięsa. Wiele też zakładów wokół rolnictwa się rozwija.
1: Marszałek Łukasz Prokorym przedstawił program tegorocznych dożynek.
3: Rozpoczniemy tak jak Pan Bóg nakazał, czyli najpierw od świętej liturgii w cerkwi, potem od mszy świętej w kościele w Dziadkowicach. Następnie będzie piękny korowód, będzie wybór najpiękniejszych witaczy dożynkowych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych. To będzie dzień, kiedy będzie można poczuć to, co jest najpiękniejsze w województwie podlaskim, czyli te wszystkie nasze zapachy, nasze potrawy, nasze smaki. Będzie można też posłuchać naszej pięknej podlaskiej ludowej muzyki. Będzie można zobaczyć nasze koła gospodyń wiejskich, ale także ochotnicze straże pożarne. Wieczorem koncert z Kolima i Zenka Martyniuka.
1: Gospodarzami święta plonów będą województwo podlaskie, powiat siemiatycki i gmina Dziadkowice.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Świątynie, klasztory i zabytkowe budynki z regionu odzyskają dawny blask. Ponad 2,5 miliona złotych z budżetu województwa zostanie przeznaczone na remontowanie historycznych obiektów. Wsparcie trafi do 40 beneficjentów, dzięki czemu zostaną przeprowadzone remonty elewacji i dachów, odbudowa historycznych katakumb, konserwacja ołtarzy, ambon czy organów. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, inwestycje pozwolą zachować najcenniejsze zabytki regionu dla przyszłych pokoleń.
3: To, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe, będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwa, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
1: Wicemarszałek Marek Malinowski dodawał, jak ważne jest wspieranie właścicieli oraz zarządzających obiektami zabytkowymi w regionie.
4: Są to głównie obiekty sakralne, ale no cóż, tak nam się historia ułożyła, że głównie takie zabytki w województwie podlaskim mamy, ale też pojawiają się inne. My jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy zabytki. W tym roku jest to kwota 3 800 000 zł. Wiem, że również Państwo przeznaczacie między innymi środki parafialne, także inne na ten cel. Razem chcemy dbać o nasze zabytki, bo to jest nasze dziedzictwo, które chcemy pozostawić następnym pokoleniom.
1: W tegorocznym budżecie na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 4 miliony złotych. Program obejmuje łącznie 60 przedsięwzięć w całym regionie. W lipcu podpisano już 12 umów z beneficjentami z subregionu łomżyńskiego o łącznej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Kolejne gminy otrzymały dofinansowanie na działalność ochotniczych straży pożarnych. Umowy dotyczące dotacji odebrali przedstawiciele gmin z powiatów białostockiego, sokólskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Pieniądze mają pomóc lokalnym jednostkom OSP w utrzymaniu gotowości operacyjnej i doposażeniu strażaków, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
4: W tym roku będzie to kwota blisko 2 milionów złotych i będzie można jak zawsze to wykorzystać na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania, także w kilku przypadkach będzie to dofinansowanie do zakupu samochodów i nowość, którą realizujemy już od 2 lat, szkolenia. Jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy jednostki OSP z terenu województwa podlaskiego. Robicie to również wy, bo to jest ważna inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: W imieniu strażaków ochotników głos zabrał Marcin Lasota, komendant gminny OSP w gminie Wyszki, który podziękował za przyznane środki.
5: Chciałbym podziękować zarządowi za tak wspaniały dar, który od wielu lat jest finansowanie naszych jednostek, naszych strażaków, w ubrania, w sprzęt. Te pieniążki przeznaczymy na sprzęt, czyli na ubrania, defibrylatory. Wiem o tym, że będą zakupione za te pieniądze na środki ochrony indywidualnej.
1: Samorządy będą mogły przeznaczyć środki m.in. na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, odzież ochronną, hełmy, węże, radiotelefony czy latarki, a także organizacje specjalistycznych szkoleń.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: Tak z bajki. Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Jest 13 czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od regionu. W Łapach powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Czy po ataku dane 19 milionów Polaków są bezpieczne? To sprawdza Ministerstwo Cyfryzacji. Sierpniówka już za rogiem. Sprawdzimy, jakie plany na długi weekend mają Polacy. Nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, na który mieszkańcy czekają od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej. O realizacji inwestycji mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
2: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy, piękny dworzec. Nowy, piękny dworzec. 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
1: Na nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale także samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać jeszcze we wrześniu.
3: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę. Już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
1: W budynku znajdą się poczekalnia, toalety, a także przestrzeń komercyjna. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister cyfryzacji zaapelował jednocześnie, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodaje, że na razie wykradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
5: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
1: Hakerzy wykradli dane medyczne około 19 milionów Polaków. Wyciek nastąpił z bazy firmy MyDoctor. Na razie nie można sprawdzić, których konkretnych osób on dotyczył. Odpoczynek, spacery i koncerty. Polacy wyjeżdżają na długi weekend. Jakie mają plany? Sprawdźmy.
6: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać, a przy okazji skorzystamy z wszystkich uroków, między innymi atrakcji, jaką będzie koncert 3-dniowy w Olsztynie.
7: Na Mazury.
8: Co pani planuje porobić?
7: Głównie reset, agroturystyka, także tak na luzie.
9: Nie, jedziemy do Krakowa, więc bardziej tam piesze wędrówki po Krakowie i okolice Krakowa.
10: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć Kościelec dokładnie.
1: W tym roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada 15 sierpnia w sobotę, dlatego w wielu firmach 14 sierpnia jest dniem wolnym od pracy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: To jeśli ktoś z Państwa już za chwilę zaczyna długi weekend, to ja mam dobre informacje pogodowe, bo to będą naprawdę ładne 3 dni, letnie, ale też spokojne. W piątek 26 stopni na termometrach w regionie, czyli jutro. W sobotę nawet do 29, ale też ma być spokojnie. I w niedzielę 27 stopni, za to od poniedziałku temperatura nam spadnie do około 20 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Rozkazy wojskowe, odezwy, plakaty i protokoły związane z wojną polsko-bolszewicką można było zobaczyć podczas specjalnego pokazu w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wydarzenie przygotowano tuż przed 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, mówi dyrektor instytucji Mariusz Olczak.
1: Mamy zarówno dokumentację z samych działań bojowych w okresie wojny polsko-bolszewickiej i z okresu Bitwy Warszawskiej. Mamy spuścizny osób i żołnierzy funkcyjnych, którzy brali udział w tym konflikcie. Mam liczne fotografie ze zbiorów rodzinnych. Mamy ciekawe wspomnienia i to są dokumenty z różnych zespołów. Od dokumentów z Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa poprzez Związek Harcerstwa Polskiego i dokumenty dotyczące oddziałów ochotniczych, aż do dokumentów typowo dyplomatycznych, kończąc na samym oryginale traktatu ryskiego.
0: Archiwalia dokumentują zarówno działania władz państwowych i Wojska Polskiego, jak również sytuację społeczną w okresie, gdy młode państwo stanęło wobec zagrożenia utraty odzyskanej zaledwie kilka lat wcześniej niepodległości, dodaje archiwista Rafał Kieszkowski.
2: Prezentujemy materiały, które w jakiś sposób zachęcały do walki, do wstępowania do Armii Ochotniczej, polskie plakaty. Wyjątkową ciekawostką jest taki swoisty, ilustrowany podręcznik, w jaki sposób nasza piechota ma walczyć z kawalerią. Trzeba pamiętać, że ta Armia Ochotnicza musiała być w szybkim tempie szkolona, żeby odpowiednio w jakiś sposób dostać się do umysłów tych często młodych ludzi. Opracowano specjalny komiks połączony z wierszykami. Przytomnego nie osaczy, rozhulany wódz kozaczy, co wskazuje, no, że nie należy zasypiać na warcie.
0: Archiwum Akt Nowych udostępnia szerokie kolekcje skanów i fotografii na portalu 1920.gov.pl, a także w bazie Szukaj w archiwach. Zainteresowani mogą też je przejrzeć w czytelni archiwum.

0: To już ostatni dzień pielgrzymowania. Pątnicy 42. pieszej pielgrzymki małżeńskiej pokonują dziś ostatnie kilometry dzielące ich od Jasnej Góry. W finałowym dniu wędrówki na szlaku towarzyszy im biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Ordynariusz diecezji łomżyńskiej był gościem dnia w Ternowym studiu Radia Nadzieja. Ostatni dzień pielgrzymki to czas szczególnych emocji. Jak podkreślał biskup, wspólne wędrowanie na Jasną Górę to nie tylko wysiłek.
1: Pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest to Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, także w tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze. Kolekcje, wysłuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
0: Przed pielgrzymami już ostatnie kilometry i długo wyczekiwane wejście na Jasną Górę. Zwieńczeniem kilkunastodniowej drogi będzie spotkanie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. A cała rozmowa z biskupem Januszem Stepnowskim jest dostępna na naszej stronie radionadzieja.pl od godziny 18.30. Mniej więcej będziemy w radiu transmitować wejście naszych pielgrzymów na Jasną Górę, później także mszę świętą i apel jasnogórski.

0: Miejsca noclegowe niemalże wyprzedane, turystów z każdą godziną przybywa. Przed nami sierpniowy weekend, czyli kumulacja sezonu urlopowego nad Bałtykiem. Posłuchajmy, co mówią turyści w Międzyzdrojach.
1: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
2: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
3: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
2: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
3: Żeby się trochę opalić?
2: No, oczywiście.
3: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
2: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
3: To jest kumulacja sezonu wakacyjnego.
2: Tak, tak. 2026.
0: A według największych portali rezerwacyjnych w nadbałtyckich kurortach zostały ostatnie wolne miejsca. Za trzydniowy pobyt dla dwóch osób trzeba w ten weekend zapłacić średnio 3000 zł, czyli dwa razy więcej niż w innym letnim terminie.

Wielka Brytania jest przyszykowana na potężne uderzenie gorąca. Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem są tam gdzieś niezbędne, a parasole zamiast przed deszczem mają chronić przed słońcem. W części Anglii termometry pokazują nawet 38 stopni. Jeśli prognozy się sprawdzą, to będzie najgorętszy dzień roku. Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. Alert obowiązuje dziś do północy, obejmuje m.in. południowo-wschodnią i wschodnią część kraju, środkową Anglię, a także Londyn. Służby ostrzegają przed utrudnieniami na kolei, lokalnymi przerwami w dostawach energii, pożarami trawi lasów. Niemal cała Anglia zmaga się z suszą, a wysuszona roślinność sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Brytyjski rząd zaapelował do sklepów o wycofanie ze sprzedaży jednorazowych grilli, które mogą się stać źródłem pożaru. Synoptycy zapewniają, że już od jutra upał w Anglii zacznie odpuszczać, a po weekendzie możliwy jest nawet deszcz.

0: 13 minut przed 14. Zaglądamy do Ostrołęki. Nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie. Ulica Celna zmieni się nie do poznania. Modernizacja obejmie blisko 600-metrowy odcinek łączący ulicę Wincentego Witosa z Targową, a zakres prac jest szeroki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
1: Co dokładnie zmieni się na ulicy Celnej? Powstanie nowa jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy na posesję oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Odnowiony zostanie również plac przed Państwową Strażą Pożarną. Zanim jednak powstanie nowy asfalt, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz zostaną zabezpieczone sieci elektryczne i teletechniczne. Prace obejmą także zagospodarowanie zieleni, zasianie trawników, montaż nowego oznakowania i elementów małej architektury.
0: A za realizację inwestycji odpowiada firma Domos z Małkini Górnej. Wartość podpisanej umowy to ponad 4 250 000 zł. Wykonawca ma 12 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.

0: 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Orlen po raz kolejny podnosi ceny paliw w hurcie. Za kilka dni decyzję odczują w kieszeniach kierowcy. Ostrołęccy policjanci błyskawicznie odnaleźli mężczyznę, który był w niebezpieczeństwie. Jedni nad Bałtykiem, inni w Częstochowie. Już za 4 godziny powitamy łomżyńską pielgrzymkę na Wałach Jasnogórskich. Orlen po raz kolejny podnosi ceny paliw w hurcie. Za kilka dni decyzję odczują w swoich kieszeniach kierowcy. Premier może do tego nie dopuścić i ogłosić przywrócenie mechanizmu ceny paliw niżej.
2: Od ubiegłego tygodnia hurtowe ceny benzyny 95 i oleju napędowego wzrosły o ponad 20 groszy na litrze, a to zwiastuje podwyżkę na stacjach paliw, którą kierowcy odczują za kilka dni. Zapobiec jej mógłby rząd. Jakub Stefaniak z PSL daje do zrozumienia, że możliwe jest przywrócenie mechanizmu CPN.
3: Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje.
2: Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że trwają analizy. Przekonuje, że sprawę skomplikowała decyzja prezydenta.
4: Gdyby były te środki z ustawy, którą prezydent wysłał do Trybunału i ona nie weszła w życie, byłoby nam łatwiej.
2: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Opozycja przypomina, że obniżała ceny paliw, nie oglądając się na nikogo.
1: Informacje zebrał Michał Fabisiak.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Błyskawiczna akcja poszukiwawcza przeprowadzona przez ostrołęckich policjantów pozwoliła odnaleźć mieszkańca miasta, którego życie mogło być zagrożone. Od momentu zgłoszenia zaginięcia przez rodzinę 43-latka do odnalezienia mężczyzny minęło ledwo kilkadziesiąt minut. O szczegółach poszukiwań mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: Mundurowi sprawdzali miejsca, w których mężczyzna mógł przebywać, a także prowadzili czynności zmierzające do jak najszybszego ustalenia jego miejsca pobytu. Komunikat wraz z rysopisem zaginionego w ciągu kilku minut trafił do wszystkich policyjnych patroli. Już po niespełna kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia poszukiwany 43-latek został odnaleziony na jednej z ulic Ostrołęki. Mężczyźnie została udzielona niezbędna pomoc. Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu ostrołęckich policjantów całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.
1: Sytuacja była poważna, gdyż według słów członka rodziny zaginionego mężczyzny życie 43-latka mogło być zagrożone.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Miejsca noclegowe niemal wyprzedane, a turystów z każdą godziną przybywa. Przed nami sierpniowy weekend, a więc kumulacja sezonu urlopowego nad Bałtykiem.
7: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
8: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
9: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
8: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
9: Żeby się trochę opalić?
8: No oczywiście.
9: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
8: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
9: To jest kumulacja sezonu wakacyjnego.
8: Tak, tak. 2026.
1: Według największych portali rezerwacyjnych w nadbałtyckich kurortach zostały ostatnie wolne miejsca. Za trzydniowy pobyt dla dwóch osób trzeba w ten weekend zapłacić średnio 3000 zł, czyli dwa razy więcej niż w innym letnim terminie. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Nie, jeszcze nie kończymy. Łączymy się z naszą radiową ekipą, która jest już w Częstochowie. Tak jak mówiliśmy, jedni nad Bałtykiem, inni w Częstochowie. Mowa oczywiście o pątnikach pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Zostało im już naprawdę niewiele, aby dotrzeć na Wały Jasnogórskie przed obraz Matki Bożej. I tak jak mówiliśmy, na Jasnej Górze jest już nasza ekipa. Łączymy się z księdzem Mariuszem. Księże, wszystko jest już gotowe, żebyśmy mogli o 18 przez radio odbiorniki powitać pątników.
10: My akurat jesteśmy po pysznej kawie w Radiu Jasna Góra, gdzie ostatnie ustalenia mieliśmy z ojcem Andrzejem, którym już teraz dziękujemy serdecznie, żebyśmy mogli dla Państwa transmitować zarówno sygnał audio, jak i pewnie najwspanialsze te ujęcia filmowe na naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, ja jestem w tym momencie na Wałach Jasnogórskich, ale u podnóża tych wałów pewnie słychać w tle wszystkie grupy, które wchodzą w tym momencie. To są tysiące osób. Całe Aleje Najświętszej Marii i Panny są wypełnione morzem pielgrzymów. W tym momencie obok mnie pielgrzymka z Konina, wcześniej Kalisz i wiele, wiele innych osób, które w barwnych strojach, w zależności od przynależności grupowej, wchodzą na Wały Jasnogórskie, aby dotrzeć do Matki Najświętszej. To za chwilę ten najpiękniejszy moment całej drogi, wejście naszej pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę i słychać ten śpiew, słychać flagi, radosne twarze. Widzimy wszystkich pielgrzymów, którzy z różnych zakątków Polski podążają, a nasi pielgrzymi po 13 dniach, dzisiaj około godziny 18 po setkach kilometrów, dotrą właśnie przed obraz, cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Drodzy Państwo, dziękujemy my również z całego serca całej ekipie Radia Nadzieja tutaj, zarówno ze mną, panu Sylwkowi, jak i Kasi, Ani, wszystkim tym Wiktorii Pawłowi, którzy na co dzień dla Państwa przygotowywali te relacje przez te 13 dni ciężkiej pracy w serwisach informacyjnych, w serwisach katolickich, żebyście Państwo mogli, mam nadzieję, zobaczyć jak najwięcej tego ducha pielgrzymkowego. Dlatego już teraz z całego serca dziękujemy, a wszystkich zapraszamy o godzinie 18 przed Radio Odbiorem. Oczywiście Radia Nadzieja.
1: Przygotowywać te relacje to była czysta przyjemność. To chyba najbardziej wyjątkowy i najbardziej wzruszający dzień z tych całych 13 dni. Bardzo dziękujemy i teraz już kończymy wiadomości Radia Nadzieja o godzinie 16:00 Flash Regionu, gdzie podsumujemy najważniejsze informacje dnia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, ale noc chłodna, bo tylko 9 stopni. Jutro piękny, słoneczny dzień i maksymalnie 26 stopni na termometrach w regionie.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
11: Po reklamie.

0: Zaglądaliśmy na Jasną Górę, zaglądaliśmy nad Bałtyk, to teraz zaglądamy na lotnisko Chopina, bo Polacy także wylatują na długi weekend. Oprócz wakacji w kraju wiele osób zamierza spędzić także wolny czas za granicą.
1: Na wycieczkę do Wiednia.
2: Co będzie pani tam robiła?
1: Będę zwiedzać, będę odpoczywać. Chciałabym zobaczyć Pałac Sisi, gdzie ta Sisi, jestem w ogóle, lubię ją, jej życie. No i po prostu zobaczyć to piękne miasto i okolice oczywiście.
3: Lecimy do Turcji odpoczywać. Opalać się oczywiście, ale również korzystać z dobrodziejstw Morza Śródziemnomorskiego, a także aquaparku.
4: Typowy wypoczynek, Antalya, Turcja. Plażing, typowy plażing i smażing.
0: Mówili ci, którzy wybierają się za granicę. W tym roku przypominamy Święto Wojska Polskiego w Niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Przypada 15 sierpnia w sobotę, dlatego w wielu firmach piątek jest dniem wolnym od pracy, albo też poniedziałek i przedłużone weekendy właśnie stąd się biorą. Już 11 minut po 14.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W półfinale Iga Świątek pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Iga Świątek cieszyła się ze zwycięstwa i tak opisała przebieg pojedynku.
1: Wiedziałam, że w trzecim secie mogę wrócić do tego poziomu, który prezentowałam w pierwszym. Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale jakby... Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszę się, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to coś działało i byłam tą solidniejszą na kursie. Na pewno bardzo się cieszę, że jestem w finale. Wiadomo, zagrałam ich już dużo, ale każdy finał jest inny i do każdego turnieju trzeba podejść trochę inaczej. Chociaż z drugiej strony do finału będę się przygotowała w taki sam sposób jak do innych meczów, bo jak już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno no, będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem w tym miejscu.
0: A będzie to pierwszy finał Igi Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. O tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Amerykanką Coco Gauff.

0: Nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, na którym mieszkańcy czekają już od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej. O realizacji tej inwestycji mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
1: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy piękny dworzec. Nowy, piękny dworzec. 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
0: A na ten nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale także samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gawkowski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać już we wrześniu.
2: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę. Już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
0: A nowy dworzec będzie miał około 290 metrów kwadratowych powierzchni. W jednokondygnacyjnym budynku znajdą się poczekalnia, toalety i przestrzeń komercyjna. Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia, a wybrany wykonawca będzie miał 13,5 miesiąca na realizację tego zadania.

0: Służby pracują nad tym, aby dane medyczne polskich pacjentów nie wyciekły w tak zwanym darknecie. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów, które znajdowały się w rejestrach jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane najprawdopodobniej mają charakter historyczny, pochodzą z 2024 roku i lat wcześniejszych. Wykradzione informacje medyczne mogą stanowić pożywkę dla obcych służb. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Adres zamieszkania połączony z imieniem, nazwiskiem to jest problem, bo wie ktoś, gdzie mieszkamy. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Służby innych państw mogłyby to wykorzystać, dlatego dzisiaj zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne, żeby nikt nie mógł ich kupić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane, gdzie każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione.
1: Prokuratura i służby nam podległe pracują, żeby przygotować te paczki z też podmiotów, bo podmioty, które tymi danymi się opiekowały, gdyby trzeba było to robić dzisiaj drogą prawną, musiałyby te wszystkie dane przekazywać indywidualnie, a my chcemy je po prostu łącznie przekazać do bezpiecznych danych.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zachęca też do zastrzeżenia numeru PESEL. Z zastrzeżonym PESEL-em nie można wziąć kredytu, pożyczki, kupić czegoś na raty, założyć konta w banku, wyrobić duplikatu karty SIM, czy dokonać wypłaty gotówki w banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, więc ministerstwo zachęca, aby zastrzec PESEL. Zajmuje to naprawdę chwilę w aplikacji mObywatel. A to jest Radio Nadzieja i czwartkowe popołudnie w dobrym nastroju. Już za 23 minuty, godzina 15.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Starałam się, żeby odprawić wszystkie swoje ćwiczenia do benedykcji, bo czułam się więcej chora niż zwykle. Więc zaraz po benedykcji poszłam się położyć. Jednak kiedy weszłam do sypialni, nagle poznałam wewnętrznie, aby wejść do celi SM, bo potrzebuję pomocy. Weszłam zaraz do tej celi, a SN mówi mi: o, jak to dobrze, że Bóg siostrę przyprowadził. A mówiła tak cichym głosem, że ledwie ją usłyszeć mogłam. Mówi mi: siostro, proszę mi przynieść trochę herbaty z cytryną, bo mam tak wielkie pragnienie, a poruszyć się nie mogę, bo cierpię bardzo. I rzeczywiście cierpiała bardzo i gorączkę miała wysoką. Usłużyłam jej i tą trochę herbaty ugasiła swoje spragnione usta. Kiedy weszłam do swej celi, duszę mą ogarnęła wielka miłość Boża i zrozumiałam, jak bardzo trzeba uważać na natchnienia wewnętrzne i wiernie iść za nimi. A wierność jednej łasce sprowadza następne.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Aby być trzeźwym, trzeba naprawić swoje sumienie. Sumienie to wewnętrzny kompas, taki GPS. Najważniejszą rzeczą w życiu nie jest tylko żyć, ale wiedzieć, po co się żyje. Sumienie jest cichym głosem, który przypomina człowiekowi, jaki powinien być. Spokój serca rodzi się wtedy, gdy człowiek żyje w zgodzie z sumieniem, kiedy respektuje głos sumienia. Sumienie jest przewodnikiem. Ono nie krzyczy, często mówi bardzo cicho, przypomina nam o trudnej rozmowie, mogłeś to powiedzieć inaczej, podpowiada nam, na przykład mówi, pomóż temu człowiekowi, ostrzega nas. Ta decyzja może cię zranić. Człowiek mądry nie ucieka od sumienia, słucha go, bo największy pokój nie pochodzi z tego, że zawsze mamy rację, pochodzi z tego, że mamy czyste serce. Sumienie nie odbiera wolności, lecz pomaga wybierać dobro. Człowiek spokojny wewnętrznie żyje w prawdzie. Czy umiem słuchać swojego sumienia? Czy jest to coś, co powinienem naprawić? Czy moje decyzje mi dają wewnętrzny spokój? Sumienie dba o to, żebyśmy się rozwijali. Sumienie też nas koryguje, kiedy schodzimy na złą drogę, kiedy upadamy. To sumienie nas napomina. Dopóki sumienie nas napomina, mamy szansę stać się zdrowym, porządnym człowiekiem. Nie lekceważmy głosu sumienia. Jaki jest stan mojego sumienia? Częściej słucham mediów, swojego telefonu, a rzadziej sumienia. Wsłuchaj się w swoje sumienie. Co ma do powiedzenia dziś twoje sumienie?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To już ostatni dzień wędrówki 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Po blisko 2 tygodniach drogi pątnicy staną dziś przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, kończąc tegoroczne rekolekcje w drodze. Wczoraj o godzinie 18 na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z przedostatniego dnia pielgrzymowania. Był to szczególny moment modlitwy, ale także czas pierwszych podsumowań wspólnie przebytej drogi. Kierownik pieszej pielgrzymki łomżyńskiej, ksiądz Wiesław Ołowski, podziękował również pątnikom za trud i wysiłek.
2: Przede wszystkim cisną mi się słowa wdzięczności Panu Bogu i Wam za to, że podjęliście ten trud pielgrzymowania. Ile jest niedogodności na pielgrzymce, nie trzeba tłumaczyć. Ile cierpień, ile do bólu. To wszystko podjęliście po to właśnie, żeby przeżyć czas rekolekcji, żeby dotrzeć do Matki Bożej, żeby ona was wysłuchała. Chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w jakąś konkretną służbę, ale przede wszystkim to wam, drodzy pielgrzymi, za ten wielki trud należą się największe słowa uznania. Jeśli chodzi o statystyki, jest nas 390 pątników. Trochę mniej jak w zeszłym roku, ale niewiele. Sióstr 239 i braci 151. Najstarszy pątnik to oczywiście wiadomo kto. Brat Lucjan. A najmłodszymi uczestnikami są Ada, lat 3, Antoni i Mikołaj, 3,5 roku i notabene urodzeni tego samego dnia, niespokrewnieni z sobą.
1: W miejscowości Żuraw odbywa się ostatnia msza święta na trasie przed wejściem do Częstochowy. W finałowym dniu wędrówki na szlaku towarzyszy pątnikom także biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Ordynariusz diecezji łomżyńskiej był dziś również gościem dnia w terenowym studiu Radia Nadzieja. Ostatni dzień pielgrzymki to czas szczególnych emocji. Jak podkreślał biskup, wspólne wędrowanie na Jasną Górę to nie tylko wysiłek.
3: Pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, także w tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze. Kolekcje, słuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
1: To nie koniec relacji z pielgrzymowego szlaku na antenie Radia Nadzieja. Transmitować będziemy również wejście pątników na wały jasnogórskie, które planowane jest po godzinie 18.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Powiedział, że sierpień jest ważnym miesiącem pełnym rocznic i odniósł się do zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 roku. W rocznicę cudu nad Wisłą obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Tego dnia w Kościele Katolickim przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
4: Per intercessione di Maria.
1: Za wstawiennictwem Maryi odniesiono zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, która zmieniła bieg historii Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Niech pamięć o tych wydarzeniach prowadzi nas drogą pokoju, którą wskazuje nam niepokalana dziewica. Papież modlił się też za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Państwo to nawiedziło najpotężniejsze trzęsienie ziemi w tym stuleciu. Do wstrząsów doszło w poniedziałek rano. Wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr poszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi, całym jego mieniem, aby ten dług w sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko mi ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan, wezwawszy go, rzekł: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę. Przeniósł się w granicę Judei, za Jordan.
2: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Szymon Piotr szuka odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie o granicę przebaczenia drugiemu człowiekowi. Przynajmniej sądząc po ludzku, chyba trzeba postawić jakąś granicę dla cierpliwości, wspaniałomyślności, szczególnie wtedy, kiedy to ta sama osoba ciągle nas krzywdzi, ciągle na nowo czyni nam źle. Apostołowi chyba wydaje się, że i tak wysoko postawił poprzeczkę, bo mówi o przebaczeniu aż 7 razy. Jezus tę poprzeczkę jednak podnosi o wiele wyżej. Mówi aż 77 razy. Mówiąc inaczej więc, należy przebaczać bez ograniczeń. Przebaczać nie licząc, ile razy już wcześniej to zrobiłem. Przebaczenie, które ma swoje źródło w miłości dla drugiego człowieka. Przebaczenie, które też wynika z myśli o tym, że my sami przebaczenia, i to Bożego przebaczenia, tak bardzo potrzebujemy. Wiemy dobrze, modlitwy, której nas nauczył Jezus, w niej znajdujemy słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczeniem, które nie jest tolerancją dla zła, które czyni drugi człowiek, ale okazaniem serca bliźniemu. Z serca przebaczyć bratu. Jak łatwo te słowa powiedzieć, ale tak trudno je często realizować. Panie Boże, dopomóż nam, abyśmy zawsze potrafili tak czynić, jak Ty tego od nas pragniesz.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Pozostało im naprawdę niewiele. Na ten moment czekali 13 dni i przebyli setki kilometrów w upale czy deszczu. 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska po godzinie 18 dotrze na Wały Jasnogórskie. Na antenie Radia Nadzieja będziemy transmitować powitanie pątników w Częstochowie. Następnie zapraszamy na mszę świętą i apel jasnogórski prosto z Częstochowy z udziałem naszych pielgrzymów i biskupa Janusza Stepnowskiego. Pełne relacje na antenie, w mediach społecznościowych, a także na stronie Radia Nadzieja. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży będzie domagać się odszkodowania od gminy Zambrów za blokowanie budowy spalarni w Czerwonym Borze. 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wstrzymanie przez samorząd prac nad wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji było niezgodne z prawem. Prezes MPC Radosław Żegalski przypomniał na naszej antenie, że wójt gminy Zambrów zawiesił postępowanie wiosną ubiegłego roku.
2: Miało to miejsce 16 miesięcy temu, teraz sąd stwierdził, tak jak wojewódzki sąd administracyjny rok temu, że bezprawnie został zawieszony proces wydawania tej WZ-ki. Decyzja wójta jest uchylona, wyrok jest prawomocny i mamy tutaj teraz wszelkie prawo i otwarte drzwi do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na pewno to zrobimy.
1: Wysokość roszczenia oceni niezależny audytor, ale jak mówi Radosław Żegalski, może być to duża kwota.
2: Odbije się to na pewno na samej gminie, a przede wszystkim odbije się to w mojej ocenie na samym wójcie, który tak naprawdę rzekomo rządzi tą gminą, a wszyscy wiedzą o tym, że za sznurki porusza pani wicewójtowa, która prowadzi w mojej ocenie jakąś taką swoją politykę w białych rękawiczkach, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za to, bo cała odpowiedzialność za to, co się po prostu dzieje, będzie odpowiedzialnością wójta. Nie wiem, czy wójt ma tego świadomość.
1: W ocenie prezesa, jeśli gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie MPC-owi, a także innym inwestorom w podobnych sprawach, władze samorządu dopuszczą się rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, na który mieszkańcy czekają od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej. O realizacji inwestycji mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy piękny dworzec. Nowy, piękny dworzec. 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec, przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
1: Na nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale także samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać jeszcze we wrześniu.
4: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę. Już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
1: W budynku znajdą się poczekalnia, toalety, a także przestrzeń komercyjna. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia. Nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie. Ulica Celna w Ostrołęce zmieni się nie do poznania. Modernizacja obejmie ponad półkilometrowy odcinek łączący ulicę Wincentego Witosa z Targową. Zakres prac jest bardzo szeroki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
5: Co dokładnie zmieni się na ulicy Celnej? Powstanie nowa jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy na posesję oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Odnowiony zostanie również plac przed Państwową Strażą Pożarną. Zanim jednak powstanie nowy asfalt, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz zostaną zabezpieczone sieci elektryczne i teletechniczne. Prace obejmą także zagospodarowanie zieleni, zasianie trawników, montaż nowego oznakowania i elementów małej architektury.
1: Za realizację inwestycji odpowiada firma Domost z Małkini Górnej. Wartość podpisanej umowy to ponad 4 miliony złotych. Wykonawca ma 12 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Nowy most pieszo-rowerowy w Augustowie otwarty. Kładka nad kanałem augustowskim połączyła ulicę generała Józefa Wybickiego i Bolesława Limanowskiego, co przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo pieszych, a także rowerzystów. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn podkreśla, że kładka powstała dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, a także pieniądzom rządowym.
0: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem.
1: Inwestycja objęła także wykonanie odwodnienia, oświetlenia, a także zagospodarowania zieleni.
6: Flesz regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Ksiądz biskup Janusz Steptoński, pasterz diecezji łomżyńskiej, jest gościem dnia Radia Nadzieja. Szczęść Boże,
2: księże. Szczęść Boże, pan księże redaktorze, ale wszystkich to pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwo, z 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzisiaj ostatni nocleg w miejscowości Żuraw. Właśnie w naszych uszach słyszymy już głos syreny, która oznacza, że za 10 minut pielgrzymka wyruszy na ostatni etap pierwszej pielgrzymki. Ale zanim o pielgrzymce, o tych relacjach, które każdego dnia Państwu przekazujemy na antenie Radia Nadzieja, chciałbym księdza biskupa zapytać, czy pielgrzymka to faktycznie rekolekcje w drodze?
2: Oczywiście, pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, także w tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze.
1: Zarówno księże, jak i pątnicy opowiadali na antenie Radia Nadzieja o modlitwach, o różańcu, o koronce do Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Łukasz Gołaszewski mówił o szczególnych intencjach, które każdego dnia w grupie są zbierane i wrzucane do tak zwanego kapelusza, potem odczytywane. Co my moglibyśmy z tego hasła tegorocznej pielgrzymki, uczniowie, misjonarze, wywnioskować, zabrać do swojego serca?
2: Oczywiście, najpierw jesteśmy uczniami, a później może stać się, jeśli staniemy się uczniem, to w pewnym sensie zobowiązuje do tego, aby być misjonarzem w swoim środowisku. Ci, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, mogą być misjonarzami właśnie w środowisku, w którym pracują, tam gdzie mieszkają.
1: Pielgrzymka to modlitwa, to Eucharystia, to różaniec, to konferencje, ale to też ból, zmęczenie, obolałe nogi. Czy w takich warunkach lepiej można Pana Boga odkryć?
2: Oczywiście, o tym mówią też ojcowie pustyni, że rekolekcje, słuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
1: A czy ksiądz biskup mógłby się podzielić swoim doświadczeniem pielgrzymowania, bo również ksiądz biskup pielgrzymował?
2: Ja pielgrzymowałem jeszcze przed seminarium z pielgrzymką warszawską i pamiętam, że jedna z pielgrzymek każdego dnia padało. Także te rzeczy, które trzeba było następnego dnia założyć, to się suszyło gdzieś na patyku w drodze, jeśli nie padało oczywiście.
1: My z panem Sylwestrem wczoraj choćby dostrzegliśmy w walizkach pielgrzymów i lokówki, i suszarki, i różne prostownice, i automatyczne materace, więc ta technika pewnie od czasu księdza biskupa trochę się zmieniła.
2: Oczywiście były namioty, ale najczęściej na pielgrzymce warszawskiej był przysłowiowy zasiek.
1: Czyli dobrze, żeby tam był on pełny, jeśli chodzi o posłanie.
2: I ten zasiek to był w pewnym sensie przywilej, bo to jak hotel najlepszej klasy.
1: Czyli można lepiej spotkać Pana Boga w takich warunkach często ekstremalnych i o tym doskonale, drodzy Państwo, wiemy. A jeśli chodzi o taką pokorę, bo też może u człowieka uczyć pokory. Na co dzień mamy elektronikę, technikę, mamy wiele możliwości przemieszczania się i komunikacji z drugim człowiekiem, a jednak taka pielgrzymka może nauczyć pokory.
2: Oczywiście, bo te nogi bolą i pana doktora i człowieka prostego. Nieraz ta osoba wykształcona musi podjąć trud, żeby nieść tubę na przykład i uczyć się też takiej pokory. Także dbanie o kogoś, zainteresowanie się drugim człowiekiem, to jest też uczestnictwo w naszej pielgrzymce.
1: Czy pielgrzymka może być lekarstwem na samotność? Mówi się dzisiaj dużo, że wiele nas dotyka choroba XXI wieku zwana depresją. Człowiek często jest bardzo samotny, mimo właśnie tej elektroniki, powszechnej globalizacji. No, ta samotność coraz bardziej jest widoczna. Czy pielgrzymka może być takim lekarstwem?
2: Oczywiście, bo stykamy się na co dzień z drugim człowiekiem i nieraz z człowiekiem, który potrzebuje naszej pomocy. Czy to starsza osoba, której plecak trzeba nieść. To jest, a szczególnie ludzie młodzi, kiedy ten internet nie odbiera, mogą porozmawiać razem, spotkać się razem, pożartować razem, tak jak było w moich czasach. Wtedy w dobie jeszcze braku internetu ta interakcja między ludźmi młodymi była bardzo, bardzo, a i też pomoc ludziom starszym. Ja pamiętam, też nosiłem plecak jednej pani.
1: Pielgrzymka wpisuje się w stulecie diecezji łomżyńskiej, 100 lat istnienia naszej diecezji łomżyńskiej. To jakby kolejny etap tych wydarzeń, które już za nami i które przed nami.
2: Tak, to jest taka pielgrzymka, jest wpisana w ogóle w program duszpasterski naszej diecezji, ale w tym roku stulecia w sposób szczególny, bo była też pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do naszych parafii, a wiem, że w niektórych parafiach też jest ta pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do rodzin.
1: Tak, dokładnie. Również mogli pielgrzymi uczestniczyć w pielgrzymce świętego Pawła, zarówno kapłani, księża, jak i osoby świeckie.
2: Tak, tak, do Turcji. Ksiądz profesor Chrostowski prowadził, za co jesteśmy wdzięczni. Także mogłoby, to było na pewno takie spotkanie z Pismem Świętym, a szczególnie z historią świętego Pawła.
1: Czyli różne, drodzy Państwo, charaktery pielgrzymowania. Księże biskupie, dużo tutaj pątników. Za chwilę będzie chciał jeszcze zdjęcie z księdzem biskupem zrobić, a już podchodzą, rozmawiają. Jakie intencje najczęściej przeważają w sercach pielgrzymów?
2: Ja myślę, że nieraz te intencje o zdrowie, ale w dzisiejszych czasach taką chyba najwięcej intencji to jest związanych z rodziną.
1: Jeśli chodzi o grupę białą, bo o niej też musimy naszym słuchaczom dużo opowiedzieć. Ksiądz kierownik podał wczoraj liczbę na mszy świętej podsumowującej pielgrzymkę. To około 380 pielgrzymów, ale grupa biała to ponad 5000 osób.
2: Jest bardzo dużo ludzi, za co ja też jestem im wdzięczny. Ostatnio też przed katedrą spotkaliśmy taką rodzinę, która już wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ale pani była zachwycona tą grupą białą, liturgią tej grupy białej z naszej katedry.
1: Co ksiądz biskup by powiedział człowiekowi, który boi się na pielgrzymkę pójść, bo nie wie, czy da radę, czy sobie poradzi, gdzie będzie miał spać, co będzie miał jeść? Jak ksiądz biskup by zachęcił jakiegoś słuchacza Radia Nadzieja do pójścia za rok na 43. pielgrzymkę?
2: Zaufać Panu Bogu. W naszej pielgrzymce od początku do końca niekoniecznie musicie uczestniczyć, ale na kilka dni, żeby przeżyć tego ducha pielgrzymki, możecie pójść. I później można wrócić do domu. Rozumiem, że 2 tygodnie to jest długi okres i duży wysiłek, a w tym roku był bardzo duży wysiłek, jeśli chodzi o te momenty wyjątkowego ciepła. Także nieraz wielu osobom było trudno iść. Ale zapraszamy. Jeśli nie na całą, to zapraszamy, aby w części naszej pielgrzymki wziąć udział.
1: Wspomniał ksiądz biskup jeszcze o kryzysie rodziny. Wiemy, że pielgrzymka to 13 dni w drodze, to rekolekcje w drodze, ale to też cel, którym jest Matka Boża Maryja, Matka Chrystusa. Maryja, ona zawsze wskazuje na Chrystusa, ona nie koncentruje na sobie uwagi, ale czy Maryja może być takim też przykładem budowania dobrej, pobożnej, ale też zdrowej rodziny?
2: No, oczywiście w naszej diecezji jest przecież sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, także jest takim, ja myślę, że w historii naszej pielgrzymki były osoby, które na tej pielgrzymce spotkały się i zapragnęły, aby resztę swojego życia spędzić z tą drugą osobą.
1: Księże biskup, mamy 2 minuty jeszcze do tego, aby ksiądz biskup mógł dołączyć do pielgrzymów. Czego życzyłby dzisiaj ksiądz biskup pielgrzymowi, który po raz 42, może po raz pierwszy, po raz 10 przed Matką Bożą stanie wieczorem na apelu jasnogórskim? Czego ksiądz biskup takiemu pielgrzymowi by życzył?
2: Życzyłbym, aby te intencje, które niesie w swoim sercu, spełniły się. A tym, którzy pierwszy raz idą, zachęciłbym, aby też następny raz też był właśnie zaznaczony przez udział w naszej pielgrzymce.
1: Biskup Janusz Stępnowski, biskup diecezji umrzyńskiej, był gościem Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
2: Szczęść Boże.
1: Nadzieja, dziękuję bardzo.
2: Szczęść Boże, radiosłuchaczom. Szczęść Boże wam wszystkim. Nasz gość.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Pozostało im naprawdę niewiele. Na ten moment czekali 13 dni i przebyli setki kilometrów w upale czy deszczu. 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska po godzinie 18 dotrze na Wały Jasnogórskie. Na antenie Radia Nadzieja będziemy transmitować powitanie pątników w Częstochowie. Następnie zapraszamy na mszę świętą i apel jasnogórski prosto z Częstochowy z udziałem naszych pielgrzymów i biskupa Janusza Stepnowskiego. Pełne relacje na antenie w mediach społecznościowych, a także na stronie Radia Nadzieja. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży będzie domagać się odszkodowania od gminy Zambrów za blokowanie budowy spalarni w Czerwonym Borze. 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wstrzymanie przez samorząd prac nad wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji było niezgodne z prawem. Prezes MPC Radosław Żegalski przypomniał na naszej antenie, że wójt gminy Zambrów zawiesił postępowanie wiosną ubiegłego roku.
2: Miało to miejsce 16 miesięcy temu. Teraz sąd stwierdził, tak jak wojewódzki sąd administracyjny rok temu, że bezprawnie został zawieszony proces wydawania tej WZ-ki. Decyzja wójta jest uchylona, wyrok jest prawomocny i mamy tutaj teraz wszelkie prawo i otwarte drzwi do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na pewno to zrobimy.
1: Wysokość roszczenia oceni niezależny audytor, ale jak mówi Radosław Żegalski, może być to duża kwota.
2: Odbije się to na pewno na samej gminie, a przede wszystkim odbije się to w mojej ocenie na samym wójcie, który tak naprawdę rzekomo rządzi tą gminą, a wszyscy wiedzą o tym, że za sznurki porusza pani wicewójtowa, która prowadzi w mojej ocenie jakąś taką swoją politykę w białych rękawiczkach, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za to, bo cała odpowiedzialność za to, co się po prostu dzieje, będzie odpowiedzialnością wójta. Nie wiem, czy wójt ma tego świadomość.
1: W ocenie prezesa, jeśli gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie MPC-owi, a także innym inwestorom w podobnych sprawach, władze samorządu dopuszczą się rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, na który mieszkańcy czekają od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej. O realizacji inwestycji mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy piękny dworzec. Nowy, piękny dworzec. 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec, przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
1: Na nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale także samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać jeszcze we wrześniu.
4: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
1: W budynku znajdą się poczekalnia, toalety, a także przestrzeń komercyjna. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia. Nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie. Ulica Celna w Ostrołęce zmieni się nie do poznania. Modernizacja obejmie ponad 5-kilometrowy odcinek łączący ulicę Wincentego Witosa z Targową. Zakres prac jest bardzo szeroki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
5: Co dokładnie zmieni się na ulicy Celnej? Powstanie nowa jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy na posesję oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Odnowiony zostanie również plac przed Państwową Strażą Pożarną. Zanim jednak powstanie nowy asfalt, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz zostaną zabezpieczone sieci elektryczne i teletechniczne. Prace obejmą także zagospodarowanie zieleni, zasianie trawników, montaż nowego oznakowania i elementów małej architektury.
1: Za realizację inwestycji odpowiada firma Domost z Małkini Górnej. Wartość podpisanej umowy to ponad 4 miliony złotych. Wykonawca ma 12 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Nowy most pieszo-rowerowy w Augustowie otwarty. Kładka nad kanałem augustowskim połączyła ulicę generała Józefa Wybickiego i Bolesława Limanowskiego, co przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo pieszych, a także rowerzystów. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn podkreśla, że kładka powstała dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, a także pieniądzom rządowym.
0: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo tutaj od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tą drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem.
1: Inwestycja objęła także wykonanie odwodnienia, oświetlenia, a także zagospodarowania zieleni.
6: Flash regionu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: I tak jak obiecywałam, prosto ze szlaku 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę na Łączach. Są z nami kwatermistrz tej właśnie pielgrzymki, siostra Monika Kaczyńska, a także siostra Asia Kukwa, lekarka, która czuwała nad zdrowiem i opiekowała się pątnikami przez całą pielgrzymkę. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy z Łomży.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Drogie panie, u was też, drogie siostry, bo tak się mówi na pielgrzymce, u was też jest już ta radość, że nadszedł ten wyczekiwany dzień, moment?
1: Jak bardziej cieszymy się i nie możemy się doczekać wymarsz. Jest około godziny 10, a wszyscy spakowani i gotowi do wymarszu.
0: A ksiądz Mariusz mówił nawet, że niektórzy wyjątkowo na ten dzień się przygotowywali. Były suszarki do włosów, były lokówki, więc czuć, że to jest naprawdę wyjątkowy moment.
1: Tak było. Były suszarki, lokówki, prostownice, makijaże, a niektórzy nawet pokusili się o obcasy.
0: A proszę, a to odważne, odważne. Ciekawe, co na to siostra Asia, która, tak jak mówiłam, czuwała nad zdrowiem i samopoczuciem pątników. Dobrze, skoro mamy przy głosie siostrę Monikę, to porozmawiamy sobie o tej otwartości mieszkańców na trasie właśnie. Monika, powiedz nam, jak to jest na przestrzeni lat? Ludzie są coraz bardziej otwarci, czy jednak trochę zamykają te swoje domy i przyzwyczaili się, chociażby po pandemii, do tego, że pątnicy ich po prostu nie odwiedzali.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz, po pandemii to się zmieniło. Ludzie, jeśli chodzi o mieszkańców, zaprzestali takiego wpuszczania pielgrzymów. Są gdzieś takie jeszcze miejscowości, gdzie tam ten pielgrzym przez wiele lat u nich nocował, to jakby to się nie zmieniło, ale jeśli chodzi o nowych, którzy wyruszają po raz pierwszy, drugi, nie mają tych noclegów, to się zmieniło. Ja jako kwatermistrz staram się zapewnić jednak ten nocleg. Głównie są to szkoły, remizy, jakieś budynki koła gospodyń wiejskich, no, żeby zawsze ten dach nad głową był, ale z drugiej strony ludzie może do domów wpuszczają mniej, ale na miejsce, gdzie pielgrzymi nocują, czy to szkoła, czy jakiś inny obiekt, przynoszą jedzenie. I to też jest fajne, miłe.
0: I to też jest dowód na to, że doceniają tych, którzy wędrują na Jasną Górę. A kto w pierwszej kolejności zawsze ma zapewniony ten nocleg? Przez ciebie.
1: No, jeżeli o mnie chodzi, staram się, żeby to byli pielgrzymi najstarsi wiekiem. Jakieś przypadki chorób takich, no, poważniejszych, matki z dziećmi, ale dzieci to tak maksymalnie do lat 5, ponieważ no, większe mogą już poradzić sobie pod namiotem z rodzicami.
0: A właśnie, pielgrzymi są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że będzie trzeba nocować pod namiotem, bo wiadomo, jak to dzisiaj bywa. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej sypialni, do ciepłego miejsca, a wiadomo, jak to latem w nocy bywa. Różnie. I zimno, i deszcz może nas zastać, i burza też.
1: Tak, tak. Nawet na zastała i upały, i burza, i wszystko było na tej pielgrzymce. Na tej pielgrzymce prawdziwa taka pielgrzymka rzeczywiście. No, młodzi to sobie zawsze poradzą. Zapewnić im tylko wodę. Staram się tu straż angażować w poszczególnych miejscowościach. Proszę, żeby przyjechali z tą wodą, jak były upały. Rozstawiali nawet parawany. Robili prowizoryczne takie prysznice, gdzie mogliśmy z tego skorzystać. Ale namioty, większość młodych ludzi z wyboru też idzie po te namioty. Chcą, wolą, twierdzą, że jest fajniej.
0: To taka pielgrzymka to jest lekcja życia?
1: Oj tak, to jest lekcja życia. Najlepiej znaleźć tu żonę i męża, ponieważ widzimy się tu naprawdę w trudnych sytuacjach. Tu jest zmęczenie, jest radość, jest choroba, są różne dolegliwości, jest złość. Wszystko tu wychodzi tak naprawdę na tej pielgrzymce. Więc jeśli ktoś jest samotny, to zapraszamy w przyszłym roku.
0: I czasami też na pielgrzymce trzeba sobie wybaczać.
1: Tak, trzeba sobie wybaczać i właśnie tu to też jest czasem trudne,
0: o tym
1: ponieważ właśnie wchodzi wtedy to zmęczenie, no trud, który bąble, zapalenie ścięgien, ale o tym opowie już tu siostra Joanna. Więc no głównie zmęczenie, te 13 dni jednak w tej pogodzie, raz tak, no daje w kość.
0: Ale dzisiaj będzie lasek przeprośny, więc o tym także, jak wczoraj słuchałam transmisji mszy świętej, tej podsumowującej pielgrzymkę łomżyńską, mówił o tym ksiądz kierownik, że on też czasami przeprasza, być może pojawiły się jakieś słowa, ale to jest normalne, chyba u każdego gdzieś tam w pewnym momencie pojawiają się te trochę gorsze emocje.
1: Tak, tak jest. No właśnie mówię, to jest trud naprawdę, te 13 dni pielgrzymowania. Zdarzają się takie sytuacje, ale wszyscy podejrzewam, że i my, i jako służby, i pielgrzymi, chcemy robić coś dobrego, tak? No jesteśmy też tylko ludźmi i są różne sytuacje, ale idziemy w jednym celu, na chwałę Pana, więc wszystko kończy się ostatecznie bardzo dobrze.
0: Dokładnie tak. Dzisiaj jest ten wymarzony dzień, więc przechodzimy teraz do siostry Asi, która dowodziła służbami medycznymi, stała na czele służb właśnie, bo to też jest szalenie ważne, żeby mieć gdzieś na trasie taką świadomość, że gdyby coś się wydarzyło, to są osoby kompetentne do tego, żeby pomóc w każdej sytuacji. Asiu, powiedz, były na tej pielgrzymce przez te 13 dni jakieś takie niebezpieczne sytuacje?
2: W związku z tym, że było przez kilka dni rzeczywiście bardzo upalnie, zdarzały się zasłabnięcia i takie przegrzania, także musieliśmy podłączać pątnikom kroplówki, musieli chwilkę odpocząć, ale wszystko kończyło się dobrze.
0: A pątnicy podchodzili do tego odpowiedzialnie, byli przygotowani, kremy z filtrem, bo to też jest bardzo ważne, wbrew pozorom, kiedy pojawia się takie słońce. A przypomnijmy, że było nawet 36-38 stopni. Jak oni do tego podchodzili? Była ta odpowiedzialność, taka solidarność?
2: Tak, odpowiedzialność była. Pątnicy nakrywali, mieli okrycia głowy, pili bardzo duże ilości płynów, także smarowali się kremami z filtrami. Byli przygotowani.
0: I jakiej pomocy najczęściej potrzebowali, kiedy już przychodzili na punkt medyczny?
2: No jak co roku oczywiście największą bolączką pątników są bąble. Także przekuwamy te bąbelki, nakładamy opatrunki na stopy, zapalenia ścięgien zdarzają się, ale głównym problemem są bąbelki.
0: No to co zrobić, żeby za rok bąbli nie było na trasie?
2: No i chyba nie ma takiej złotej recepty jakiejś na to, żeby nie było bąbli. My zawsze śmiejemy się na punkcie, że w zależności od tego, jaka jest intencja, albo ile kto w ciągu roku nagrzeszył, tyle będzie bąbelków na nogach.
0: Te bąble pojawiają się już w pierwszym dniu?
2: Tak, pojawiają się w pierwszym dniu. Czasami pątnik przychodzi i właściwie ma 5-10 bąbli na jednej nodze.
0: Potwierdzam to, bo ja odprowadzałam pielgrzymkę i też tak się stało, a założyłam najwygodniejsze buty, jakie miałam w swojej szafie, więc na to chyba nie ma reguły absolutnie.
2: Nie, na to nie ma reguły. Nawet jeżeli idziemy w tych samych butach przez drugi rok, to jednego roku nie mamy żadnych bąbelków, natomiast w następnym roku te bąbelki się pojawiają.
0: Dokładnie tak. Asiu, jak mogłabyś podsumować te 13 dni pielgrzymki ze swojego punktu widzenia, ze swoich odczuć, bo wiemy, że też pielgrzymujesz już kolejny raz. Nie wiem, czy jeszcze to liczysz.
2: Doliczę. Pielgrzymuję 26 raz, natomiast jako lekarz pielgrzymkowy jestem po raz 20. 20 razy no właściwie miałam przyjemność pełnić funkcję i zaszczyt właściwie lekarza pielgrzymkowego. Pielgrzymka wygląda co roku właściwie podobnie. Podobne są dolegliwości, zmieniają się tylko osoby przychodzące na punkt. Niektóre osoby są stałymi pacjentami, bo chodzą już od kilku lat, także zawsze nas odwiedzają. Nawet jeżeli nie mają żadnych dolegliwości, przyjdą po to na punkt, żeby się przywitać, żeby zobaczyć.

0: i zawsze jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że żadnych poważniejszych zdarzeń nie było. Kilka lat temu zdarzały się złamania kończyn dolnych, zdarzały się zapalenia wyrostka robaczkowego, urazy głowy. Także w tym roku można powiedzieć, że ten rok był wyjątkowo spokojny i żadne takie ciężkie przypadki się nie zdarzały.
1: Z uśmiechem kończycie tę pielgrzymkę i z taką nadzieją, wiarą na kolejne?
0: Tak.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście, słyszę siostrę Monikę.
0: Tak, zawsze się cieszymy, że doszliśmy, że daliśmy radę i to jest gdyby takie naładowanie akumulatorów na kolejny rok i już czekamy, kiedy zacznie się następna pielgrzymka.
1: I tego właśnie serdecznie Wam gratulujemy, że dotarliście wszyscy już za kilka godzin. Dotrzecie na Jasną Górę. Będzie oficjalne przywitanie 42. pieszej pielgrzymki łomżeńskiej na Jasną Górę. Pozdrawiamy Was serdecznie z Łomży i mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Była z nami na łączach siostra Monika i siostra Asia, które towarzyszą na szlaku 42. pieszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy za rok.
0: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się ciepło.
3: Siódma, dziewiąta.

0: Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I tak jak obiecaliśmy, nasz dzisiejszy poranek w całości poświęcony jest 42. pierwszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. To dzisiaj jest ten wyjątkowy, wyczekany dzień, finał pielgrzymowania. Na łączach są z nami brat Damian, witajcie, i brat Wiesław. Witamy was serdecznie.
2: Szczęść Boże, witamy.
1: I pozdrawiamy z Łomży. Witamy. Zaczniemy od brata Damiana, bo słyszę, że ma mikrofon chyba bliżej siebie, więc bracie Damianie, proszę powiedzieć, który to już raz na pielgrzymce i z kim?
3: Ja jestem na pielgrzymce po raz drugi z całą rodziną. W tamtym roku byliśmy pierwszy i jak to mówią, pielgrzymka staje się nałogiem. Weszło to w naszą krew i prawdopodobnie to będzie drugi raz, ale na pewno nie ostatni. A pielgrzymuję rodzinnie, czyli z żoną, z synem Antosiem 3-letnim i z córką Hanią 5-letnią.
1: Trudno jest pielgrzymować z całą rodziną, z maluchami?
3: Pielgrzymować z maluchami jest to całkiem inna pielgrzymka, jak inni pielgrzymują tutaj pątnicy. No my niestety musimy dużo czasu poświęcić swoim dzieciom, żeby było wszystko bezpiecznie na szlaku. Nic się nie stało, ale jest to niesamowita przygoda dla nas jako rodziców. A i tak jak mówię, jestem po raz drugi z rodziną i tego nie żałujemy. Wspaniałe chwile, wspaniali ludzie, którzy nas otaczają, pomoc, gościnność ludzi jest niesamowita.
1: A właśnie, więc co sprawiło, że wy wybraliście się drugi raz? Ten pierwszy raz tak bardzo was urzekł?
3: Tak, a szczególnie było bardzo ciężko, pierwsze dni były ciężkie, były oczywiście chwile zwątpienia, ale dzieci dawały ten power każdego poranka, gdy wstawały bardzo rano, czego nie robią tego w domu, bo tu są pobudki czasem nawet o 4 rano. Codziennie było pytanie do dzieci, czy wracamy do domu, czy idziemy dalej. Każdego dnia odpowiadały, my chcemy iść dalej na pielgrzymce. No i to był, minął rok, pytamy dzieci, czy idziemy w tym roku na pielgrzymkę i była tylko jedna odpowiedź, że tak, oczywiście idziemy i bez chwili zastanowienia spakowaliśmy torby i jesteśmy na szlaku i
1: wielu pewnie
3: cieszymy się bardzo.
1: Tak, wielu pewnie się zastanawia, jak to jest od tej strony technicznej pielgrzymować z dzieciakami.
3: Tak, u nas wygląda to bardzo ciekawie, bo jak to z dziećmi? Mamo siku, mamo...
1: Każdy dzień jest inny.
3: My wyglądamy po prostu jak tacy cygani. Mamy cały tabor ze sobą ubrań, mamy wózek i dajemy radę.
1: Ale chyba dzieci... każdy, kto był na pielgrzymce, wie, jak to wygląda w trakcie, przez te 13 dni.
3: Tak. Każdy jest dzień inny. Pogoda jest... Nigdy nie wiemy, co nas zastanie na szlaku. Szliśmy i w deszcz, i w niesamowite upały, jakie w tym roku były. Ale dzięki pomocy braciom, sióstr i służb, jakie otaczają, dajemy radę i naprawdę polecamy wszystkim ze strony ja jako tata, polecamy wszystkim rodzicom odważyć się i iść na... Chociaż spróbować. Bo naprawdę warto...
1: Ja odnoszę takie wrażenie, kiedy widzę tych najmłodszych na szlaku, że to oni są takim motorem napędowym całej pielgrzymki. Kiedy już ktoś nie ma siły, ale jak patrzy, jak te dzieciaki biegają i mają tyle siły, energii, nie wiadomo skąd, no to tak w człowiekowi jakoś tak też tej więcej energii chyba się pojawia.
3: Dokładnie. Wiele braci i sióstr mówi, jak oni to wytrzymują i patrząc na tych naszych małych maluszków i pozostałych, jakie tu są, mówi, oni dadzą radę, i my dajemy radę. A oni jeszcze na przerwach mają tyle energii, że wszystkich zarażają. Zachodzą do innych ludzi podczas odpoczynku, zaczepiają, rozbawiają. Są oni tutaj też taką częścią, która bardzo pozytywnie wpływa na tej pielgrzymce i cieszymy się, że możemy być razem z dziećmi i z całą rodziną na tej pielgrzymce.
1: Absolutnie, to jest wielka, wielka radość i przykład tego, jak można żyć, jak można pielgrzymować z najmłodszymi, z dzieciakami, z pociechami. Dobrze, przejdziemy teraz do brata Wiesława, bo wiem, że też jest i też czeka.
2: Jestem.
1: Tak, oczywiście, i przysłuchuje się pewnie i pewnie się uśmiecha.
2: Jak zawsze.
1: Z bratem Damianem. To jest tak, że te dzieciaki motywują innych?
2: No pewnie, że tak. No, one są tutaj nieodzowną częścią tej pielgrzymki po raz drugi. No fajnie jest. Wszystkich znają. Ja tych ludzi wożę na co dzień i dużo wożenia było, ale nie znam tak bardzo jak właśnie Hania i Antek.
1: Bo brat Wiesław też podwoził tych, którzy gdzieś tam przez moment mieli jakieś problemy, nie mogli podejść, tak. Więc jakiś kawałek można było skorzystać właśnie z tego. Słyszę siebie cały czas podwójnie, nie wiem dlaczego, ale właśnie chciałam powiedzieć to, że brat służył właśnie taką swoją pomocą. Dużo było takich przypadków na szlaku, kiedy ktoś potrzebował tej pomocy, tego wsparcia?
2: Tak, było w tym roku było bardzo dużo, zwłaszcza na początku pielgrzymki, w tym okresie, kiedy były te pały, dwa dni z rzędu. To były rzeczywiście duże upały, bo nawet w samochodzie pokazywało 41 stopni. No były omdlenia, były zasłabnięcia, po prostu no, niektórzy nie dawali rady i mówią, a bo stari nie dają rady, młodzi też nie dawali, ale jak przełamali się, to zadowolenie było podwójne, że mogli zostać, że zmobilizowali się do zostania na pielgrzymce, no po prostu dali radę.
1: Ta pielgrzymka chyba też była takim sprawdzianem, prawda? Bo były i upały, i te 36-38 stopni, i deszcz też był, i burze też były, więc to był absolutnie chyba taki sprawdzian.
2: No tak. Burza to akurat w Pniewniku. Tam chyba to jest taki Pniewnik, to jest miejscowość burz, bo w tamtym roku też była burza na wejściu i to duża, bardzo ulewa była. W tamtym roku. No w tym roku o tyle lepiej było, że burza była też ogromna, ale jak już były namioty rozłożone, już puntnicy byli na kwaterach i o, padało no po
1: padało,
2: prostu.
1: Padało, ale daliście radę. Brat Wiesław, no który raz już na pielgrzymce jest?
2: Oj, muszę powiedzieć, że ja tak za bardzo nie liczę. Podejrzewam, że dziewiąty.
1: A, to już.
2: Dziewiąty. Tu trzeci rok jestem kierowcą karetki, właśnie karetki, no tak nazywamy tu karetkę, ale jeździłem z bagażami, byłem bagażowym.
1: Bagażowym, ale to też jest bardzo ważne, bo kto na pielgrzymce wyobraża sobie życie bez swojego bagażu, no absolutnie, no to jest strasznie ważna funkcja.
2: No pewnie, że tak. Ciężka funkcja.
1: Ciężka.
2: No ale przynajmniej fajnie było, bo na bieżąco ze wszystkimi podnikami może było rano się zobaczyć, później na wejściu porozmawiać, pośmiać się oczywiście i jakieś tam krótsze, dłuższe rozmowy zawsze się odbywały i fajnie było.
1: Więc mam
2: super.
1: Jeszcze pytanie zarówno i do brata Wiesława, a później odpowie brat Damian. Powiedzcie, co czuje się w ten ostatni dzień, kiedy czuć, że ta mama jest już tak blisko i że za kilka godzin się zobaczycie?
2: Co czuć? No, radość. Czuję radość i fajnie, że to już jest Jasna Góra. Fajnie, że to już jest koniec, ale też niedosyt. A szkoda, że to już. Ale jak mówię, lepiej mieć niedosyt jak przesyt pielgrzymki.
1: Otóż to. A u brata Damiana jak to wygląda?
3: Również jest niesamowita radość w sercu, że to już jest ten dzień. Tutaj nie ma osoby, która pewnie nie uroni dzisiaj łzy, gdy padniemy na ostatniej prostej. To jest chyba moment, który tak zwany kulminacyjny, który każdy uroni łezkę. Jest to niesamowita chwila. Miałem tą przyjemność w tamtym roku doznać. No i już ona nadchodzi w tym roku. No i tak jak Wiesław mówi, cieszymy się, że dotrwaliśmy te 13 dni, a zarazem jest nam smutno, że to już się kończy ta przygoda, ta pielgrzymka. No i odliczamy dni do następnego roku, żeby to powtórzyć.
1: I kto by pomyślał, że tak szybko miną te 13 dni? Powiedzcie, absolutnie nie pytam o intencje, ale zapytam inaczej. Prosicie czy dziękujecie?
2: W moim przypadku raczej najpierw to jest podziękowanie, no i oczywiście jakieś tam prośby są.
1: W głębi serca, skrywane.
3: Tak, tak. W moim przypadku są prośby, ale bardzo dziękuję oczywiście za to, co mam w życiu, czyli rodzinę. To jest najważniejsze, nie? Największy skarb.
1: To jest najważniejsze, to jest największy skarb. I chyba nie można piękniej podsumować tej rozmowy, jak właśnie takimi słowami. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas, siły i chęci na to, żeby połączyć się z naszą rozgłośnią, żeby chwilę z nami porozmawiać. Wiem, że pątnicy są już spakowani, walizki są gotowe. O godzinie 9:30 wyruszacie na tę ostatnią prostą.
2: Tak, oczywiście. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy również. Pozdrawiamy i z Panem Bogiem.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się ciepło.
3: Widzimy się na szczycie.
1: Do usłyszenia. Tak, będziemy obserwować, będziemy relacjonować. Brat Damian i brat Wiesław byli naszymi gośćmi w poranku. 7:09. Serdeczne dzięki. Trzymajcie się ciepło.
3: Do usłyszenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Czwartkowy wieczór spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja, zwieńczeniem kilkunastodniowej drogi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Jest spotkanie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnicy docierają już na miejsce. Za kilka minut zapraszamy na transmisję wejścia pielgrzymów na wały jasnogórskie. Następnie zapraszamy na transmisję mszy świętej oraz apel jasnogórski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Wiktoria Małż, witam Państwa bardzo serdecznie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Pątnicy 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej już docierają na wały jasnogórskie. Już za kilka minut zapraszamy na transmisję. Na miejscu jest ksiądz Mariusz Szulc. Księże, jak nastroje pątników?
2: Szczęść Boże, Wiktoria. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak obiecaliśmy, o godzinie 18 już jesteśmy na wałach jasnogórskich, gdzie już z daleka widzimy pątników 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. W tle Państwo słyszycie pewnie w tym momencie również z wałów jasnogórskich. Dłoni kończą się grupy diecezji kaliskiej. Zawsze tak jest, że diecezja kaliska wchodzi tuż przed pielgrzymką łomżyńską. To około 2500 osób z różnych stron diecezji kaliskiej. Tak jeszcze też jest u nich, że oni w większości to wchodzą parafiami, więc parafia gromadzi wokół siebie pielgrzymów, ale już z daleka widzę oczywiście ten najważniejszy emblemat, logo pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Drodzy Państwo, 1 sierpnia 1984 roku z łomżyńskiej katedry wyruszyła po raz pierwszy pierwsza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. Był to początek historii, która trwa aż do dnia dzisiejszego i jest na stałe, jak powiedział ksiądz biskup w dzisiejszej audycji Gość Dnia, wpisana ta historia w nasz program diecezji łomżyńskiej. No nie wyobrażamy sobie, żeby był taki rok, gdyby pielgrzymki nie było, nawet w czasach trudnych, kiedy przeżywaliśmy powszechny właśnie czas COVID-u, to był czas, że pielgrzymi w tak zwanej sztafecie wyruszali do Matki Bożej po kilka osób i każdego dnia inna grupa do Matki Bożej zmierzała, aby właśnie również kontynuować pierwszą pielgrzymkę łomżyńską. Pierwszym kierownikiem pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej był ksiądz Hieromoj Żuk. W przygotowaniach pomagał mu wtedy ówcześnie ksiądz Tadeusz Zawadzki. Zdorzy wiedzieli tak naprawdę, jak ta pielgrzymka ma wyglądać, ale no, w tamtych czasach wiemy wszyscy, że nie było sposobności, aby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Korzystaliśmy wtedy jako pielgrzymi, pątnicy, organizatorzy z bogatego doświadczenia również pielgrzymki podlaskiej. Wszelkie zgody, wszelkie organizacje wiązały się z wielkim trudem, a mimo wszystko podjęta była decyzja, aby właśnie taką pielgrzymkę poprowadzić. Drodzy Państwo, za chwilę już dosłownie, za kilkanaście minut będziemy mieli okazję posłuchać prezentacji pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Ja Państwa serdecznie zachęcam, by śledzić nas w mediach społecznościowych, aby słuchać również na antenie Radia Nadzieja tego wszystkiego, co będzie za chwilę się działo tutaj przed wałami jasnogórskimi podczas prezentacji 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dodam tylko, że msza święta została zaplanowana w dniu dzisiejszym na godzinę 19:30. Wtedy również będziemy mogli uczestniczyć na antenie Radia Nadzieja w uroczystej Eucharystii, którą będzie prowadził, który będzie przewodniczył skup Janusz Szczepnowski, pasterz diecezji łomżyńskiej. Jest pełna 400 pątników.
1: Tak, księże, dziękujemy bardzo za krótką historię również pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. I tak, drodzy Państwo, już za moment transmisja, także zostańcie Państwo z nami, aby oficjalnie i uroczyście powitać pielgrzymów. Dziękujemy bardzo.
2: Czekamy na Państwa. Do usłyszenia.

Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Pątnicy 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej już na miejscu dotarli po kilkunastu dniach zmagań na wały jasnogórskie. Zapraszamy Państwa już za chwilę na transmisję. Na miejscu jest ksiądz Mariusz Szulc, który będzie relacjonował nam to wydarzenie. Księże, przekazuję głos.
2: Dokładnie, drodzy Państwo, już dosłownie zostało kilka minut do prezentacji 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Może niektórzy nasi słuchacze są zniecierpliwieni, no ale niestety tak to wygląda. Tak wygląda struktura pielgrzymowania na Jasną Górę, że tutaj tuż przed właśnie wałami

0: ostatnie już pożegnania i prezentacje pielgrzymki kaliskiej. I już za chwilę dosłownie w tym momencie głos zabierze kierownik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, ksiądz Wiesław Ołowski. Rozmodleni, rozśpiewani pielgrzymi z różnych części naszej diecezji. Przypomnę tylko jeszcze, historycznie kiedyś mieliśmy grupy zieloną, czerwoną, srebrną, fioletową, niebieską, żółtą, brązową, w wcześniejszych czasach grupa paramontowa i wiele tych podziałów było. Teraz z racji na jedną dużą grupę, jest to grupa połączona, te wszystkie znaki połączone są w różne kolory, tworzące jedną dużą grupą z różnych stron naszej diecezji, ale również trzeba o tym zaznaczyć, o czym mówił również ksiądz biskup w gościu dnia dzisiejszym, że bardzo dużą grupę stanowi grupa biała. To ponad 5,5 tysiąca osób, drodzy Państwo, z różnych stron naszej diecezji łomżyńskiej, którzy gromadzą się właśnie przed radioodbiornikami na apelach w różnych częściach miejscowości i również oni towarzyszą wszystkim pątnikom, wszystkim pielgrzymom, więc to, drodzy Państwo, za chwilę już nastąpi. W tym momencie ja już oddaję głos Wiktorii, która dla Państwa będzie transmitowała uroczyste wejście i uroczystą prezentację pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Oddaję głos do studia w Łomży i za chwileczkę dosłownie łączymy się i już możemy powoli wprowadzać.
1: Tak, czekamy z niecierpliwością, zachęcamy Państwa do...
0: Ksiądz Wiesław za dosłownie 30 sekund rozpocznie prezentację pielgrzymki.
1: Zachęcamy do słuchania i zachęcamy również do wspólnej modlitwy.
2: Taka cisza tu...
3: 22. Piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. Zapraszam Was tutaj bliżej. Chodźcie jeszcze bliżej. Czterdziesta druga piesza pielgrzymka liczy w tym roku 390 pątników. Wśród nich 45 osób w służbach pielgrzymkowych. Liczba sióstr to 239, a braci 151. Najstarszy pielgrzym to brat Lucjan, lat 85. Gratulacje! A najmłodszymi pielgrzymami są Ada, lat 3, Antoni i Mikołaj, lat 3,5. Gratulujemy im i ich rodzicom. Już po raz szósty pielgrzymka dotarła na Jasną Górę jako jedna grupa z różnych zakątków naszej diecezji. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Pogłębialiśmy znaczenie bycia uczniem Chrystusa poprzez 13-dniowe rekolekcje w drodze, poprzez konferencje, modlitwę, śpiew, aby stawać się misjonarzem Chrystusa w życiu codziennym. Ksiądz Łukasz, przewodnik grupy, scharakteryzował naszą pielgrzymkę w następujący sposób. Rozmodleni, rozśpiewani, zawsze szukający Boga, idziemy jako uczniowie misjonarze, ucząc się miłości, cierpliwości i zaufania, niezależnie od pogody i zmęczenia. Kochamy Maryję, a wspólna droga przypomina nam, że wiara najlepiej smakuje we wspólnocie. Na końcu jesteśmy zmęczeni, ale przede wszystkim szczęśliwi, bo bliżej Boga, Maryi i siebie nawzajem. Naszą pielgrzymkę tworzą przede wszystkim ludzie młodzi ze swym entuzjazmem wiary. Pięknym świadectwem także w tym roku jest duża obecność rodziców z małymi dziećmi, którzy dali piękny przykład wiary i wytrwałości. Dziękujemy Bogu za wszystkich pielgrzymów, którzy zamiast wybrać urlop w górach czy nad morzem, wybrali pielgrzymią drogę, aby pogłębiać swoją wiarę i zanieść swoje intencje przed tron jasnogórski. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za odwagę, podjęty trud pielgrzymowania w tym roku. Dziękuję za modlitwę i ofiarowane cierpienie.

Pienia. Okay. Brawo dla was. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie naszemu księdzu biskupowi Januszowi Stepnowskiemu za przychylność i troskę o pielgrzymkę, a także za to dzisiejsze wspólne pielgrzymowanie. Ojcem duchownym pielgrzymki był ksiądz Grzegorz Pędzich. Przewodnikiem grupy był ksiądz Łukasz Gołaszewski, którego wspomagali księża ksiądz Krzysztof Dąbrowski, ksiądz Zbigniew Prusiński, ksiądz Marcin Loba, ksiądz Radosław Ryłka, ksiądz Emil Sasinowski, ksiądz Andrzej Skarżyński. Bóg zapłać, drodzy kapłani, za wspólne pielgrzymowanie. Pozdrawiamy diakona Radosława Zalewskiego oraz kleryka Jakuba Romanowskiego. Pozdrawiamy też służby pielgrzymki, szefa przemarszu, księdza Krzysztofa Oporka, służbę porządkową księdza Stanisława Siemiona oraz brata Czesława Skrockiego. Pozdrawiamy lekarz pielgrzymki, siostrę Joannę, siostry i brata medycznych, Danutę, Hannę, Jolantę, Iwonę, Jolantę, Annę i Jakuba, kolneńską grupę pierwszej pomocy, Monika i Pawła, Alicję, Pawła, Ole, Antka, Kingę oraz braci kierowców Wiesława i Roberta, służbę kwatermistrzowską, siostrę Monikę, służbę radiotechniczną Antoniego i Pawła, służby ekologiczne Damiana, Marcina i Mariusza, medialne Janka, Martynę i Hanie, służby transportowe Marka, Łukasza, Wiktoria, Paulę, Arkadiusza, Jakuba, Alana, sekretariat pielgrzymki Marcina i Magdalenę z dziećmi, służbę porządkowych ruchu, służby muzyczne, chorążych znaku. Dziękuję wam serdecznie i jeszcze raz gratuluję odwagi i poświęcenia. Witam także serdecznie przedstawicieli grupy białej pielgrzymów duchowych z różnych miejsc naszej diecezji. Pozdrawiamy parafię Miłosierdzia Bożego z Łomży. Pozdrawiamy pielgrzymów grupy białej z Baranowa oraz pielgrzymów z Osowca. W sumie pielgrzymów grupy białej w naszej diecezji było kilka tysięcy. Dziękujemy za waszą modlitwę, wsparcie i łączność duchową. Byliście najliczniejszą grupą w tym roku. Dziękuję za to wspólne pielgrzymowanie i dzisiaj obecność. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy łączą się z nami przez fale radiowe. I wszystkich życzliwych naszej pielgrzymce. Teraz, kochani, uklęknijcie i w chwili ciszy złóżcie swoje sprawy w matczyne ręce naszej Matki. Niech ona wsłucha się w wasze serca i zaniesie do swego Syna wszystkie wasze sprawy. Kochani, powstańcie i powoli przechodzimy do kaplicy cudownego obrazu. Pierwsza pielgrzymka łomżyńska, jeszcze raz dajcie głos. Dziękujemy wam za wspólne pielgrzymowanie. Byliście naprawdę wspaniali.

Pozdrawiamy Białą Grupę również. Do szczytu jasnogórskiego zbliża się grupa pielgrzymów rowerowych z naszej diecezji. 19. pielgrzymka rowerowa z Wysokiego Mazowieckiego. Zapraszam Was, podejdźcie tutaj bliżej. Dziewiętnasta pielgrzymka rowerowa z Wysokiego Mazowieckiego przybyła przed oblicze Matki Bożej, by podziękować jej za otrzymane łaski i powierzyć jej wszystkie nasze intencje. Pielgrzymka liczyła 49 osób. Duchowym przewodnikiem był ksiądz Dariusz Kuligowski. Najstarszymi pielgrzymami byli brat Mieczysław Dobrzyniecki i brat Henryk Godlewski, lat 77. Pozdrawiamy! Najmłodszym pielgrzymem był brat Piotr Krawczuk, lat 13. Pielgrzymi jechali przez 6 dni i pokonali 439 kilometrów. Pielgrzymowali pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Patronem pielgrzymki jest błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Pątnicy odwiedzili Zuzelę, miejsce urodzin kardynała Wyszyńskiego, sanktuarium Matki Bożej Miedzeńskiej, sanktuarium Ojca Papczyńskiego, sanktuarium Chrystusa cierniem ukoronowanego w Paradyżu, sanktuarium Matki Bolskiej Gidleńskiej. Uklęknijcie teraz u stóp Matki Bożej i złóżcie swoje sprawy w jej matczyne ręce. Wstańcie, kochani, i powoli przechodzimy do kaplicy cudownego obrazu. Wysokie Mazowieckie, chcemy Was usłyszeć tu na górze. Brawo dla Was!

Zapraszam teraz do szczytu jasnogórskiego, 17. Wyszkowską pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę z parafii świętego Wojciecha w Wyszkowie. Chodźcie, podejdźcie tu bliżej i chcemy was usłyszeć. Widzę, że macie takiego najmłodszego cyklistę. Siedemnasta Wyszkowska pielgrzymka rowerowa wyruszyła na pielgrzymi szlak w sobotę 9 sierpnia. Pątnicy w drodze do tronu Matki Bożej przemierzyli niespełna 400 kilometrów w ciągu 4 dni. Trasę pielgrzymki pokonało 85 osób, w tym 3 małżeństwa. Wiele osób ze sobą spokrewnionych. Najstarsza pątniczka Halina w wieku 80 lat, a najmłodszy Jan 2,5 roku. Brawa dla was! W tym roku dołączyło ponad 20 nowych pielgrzymów. 15 osób to młodzi w wieku poniżej 18 lat. Wnieśli wigor i entuzjazm. Są nadzieją na to, że nasza rowerowa pielgrzymka ma przyszłość, będzie komu kontynuować jej organizację w kolejnych latach. Pielgrzymi rowerowi stanowią jedną dużą rodzinę wspierającą się wzajemnie i troszczącą się o siebie. W sercach pielgrzymów gości Boża radość, wyrażana w modlitwach i wspólnym śpiewie na chwałę Pana i Jego Matki. Opiekunem duchowym grupy jest ksiądz Rafał Orzechowski, przewodnikiem pielgrzymki jest Artur Laskowski, zastępcą Witold Sadlowski. Brawo! Wspierani byli przez grono osób świeckich pełniących posługę opiekunów grup, świadczących pomoc medyczną, zapewniających serwis rowerowy, kierujących samochodami asekurującymi pielgrzymkę. Pielgrzymi rowerowi ufni w opiekę i miłosierdzie Boże przyjechali pokłonić się jasnogórskiej królowej i przedstawić jej intencje własne i powierzone. Dotarli tu jako uczniowie misjonarze, aby idąc za Jezusem głosić Go wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby. Pielgrzymi szlak umocnił ich w zgłębianiu prawdy o sobie, o swoim życiu i powołaniu, do którego zostaliśmy wezwani przez Pana. Kochani, uklęknijcie teraz i w chwili ciszy złóżcie Matce Bożej swoje intencje.

0: Damy, a potem apel jasnogórski Mariusz Szulc. Pozdrawiam serdecznie z 42. pierwszej pielgrzymki Książeńskiej, która kończy się właśnie dzisiaj na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej.
1: Relacjonowaliśmy dla Państwa wejście i powitanie pątników 42. pierwszej pielgrzymki Łomżyńskiej na wały jasnogórskie. Na miejscu jest oczywiście ksiądz Mariusz Szulc. Dziękujemy bardzo. O godzinie 19.30 przypomnę również msza święta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: To już ostatni dzień pielgrzymowania. Pątnicy 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej pokonali dziś ostatnie kilometry dzielące ich od Jasnej Góry. W finałowym dniu wędrówki towarzyszył im także biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Ordynariusz diecezji łomżyńskiej był dziś również gościem dnia w terenowym studiu Radia Nadzieja. Ostatni dzień pielgrzymki to czas szczególnych emocji. Jak podkreślał biskup, wspólne wędrowanie na Jasną Górę to nie tylko wysiłek.
1: Pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym także. W tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze. Kolekcje, wysłuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
0: Cała rozmowa z biskupem Januszem Stepnowskim jest dostępna na stronie radionadzieja.pl, a to jest Radio Nadzieja już za 10 minut, godzina 19:00.

0: błyskawiczna akcja poszukiwawcza przeprowadzona przez ostrołęckich policjantów pozwoliła odnaleźć mieszkańca miasta, którego życie mogło być zagrożone od momentu zgłoszenia zaginięcia przez rodzinę 43-latka do odnalezienia mężczyzny minęło ledwo kilkadziesiąt minut. O szczegółach poszukiwań prowadzonych przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego oraz innych pionów mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Mundurowi sprawdzali miejsca, w których mężczyzna mógł przebywać, a także prowadzili czynności zmierzające do jak najszybszego ustalenia jego miejsca pobytu. Komunikat wraz z rysopisem zaginionego w ciągu kilku minut trafił do wszystkich policyjnych patroli. Już po niespełna kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia poszukiwany 43-latek został odnaleziony na jednej z ulic Ostrołęki. Mężczyźnie została udzielona niezbędna pomoc. Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu ostrołęckich policjantów całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.
0: Sytuacja była poważna, gdyż według słów członka rodziny zaginionego mężczyzny życie 43-latka mogło być zagrożone.

Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, który mieszkańcy czekają od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej. O realizacji inwestycji mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
1: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy piękny dworzec. Nowy piękny dworzec, 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
0: Na nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale również samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać już we wrześniu.
2: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę. Już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
0: Nowy dworzec będzie miał około 290 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdą się poczekalnia, toalety oraz przestrzeń komercyjna. Obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia. Wybrany wykonawca będzie miał 13,5 miesiąca na realizację zadania, a to jest Radio Nadzieja i 7 minut po godzinie 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie. Ja.

0: Warto wstrzymać się z tankowaniem samochodu do najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia. Wraca wtedy w nowej odsłonie rządowy program osłony ceny paliwa niżej. W związku z dużą niepewnością w ciśnienie Ormus i rosnącymi cenami ropy na światowych giełdach, rząd zdecydował się na jego wznowienie. Wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego Michał Stajniak mówi, że interwencja ma na celu ulżyć fali Polaków, którzy wracają z urlopów.
1: Od najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia, aż do końca miesiąca podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
0: Ponownie ma być też wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej.
1: Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne dopuszczane ceny na stacjach. Cała ulga ma trafić oczywiście bezpośrednio do portfeli kierowców. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, obecny program różni się od poprzednich tarcz. Nie wracają obniżki akcyzy, a plan wyjścia z programu jest dosyć precyzyjnie określony. Ulga ma obowiązywać tylko do końca sierpnia.
0: Michał Stajniak zwraca uwagę, że krajowe działania zbiegają się w czasie z lekkim spadkiem cen na rynku ropy naftowej.
1: Znajduje się w tym momencie pod presją. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacimy już nieco poniżej $87, a baryłka amerykańskiej ropy WTI znajduje się przy poziomie $81. Co w tym momencie ciągnie ceny surowca w dół? Przede wszystkim bardzo mocny wzrost komercyjnych zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych.
0: Poprzednia odsłona programu spowodowała, że ceny paliw w Polsce należały do jednych z najniższych w Europie. A to jest Radio Nadzieja, już 17 minut po godzinie 19:00.

To już ostatni dzień wędrówki 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Po blisko dwóch tygodniach drogi

0: A już punktualnie o 19:30 przenosimy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.
1: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej, jak powołanie, jak narodziny dziecka, jak egzaminy dojrzałości, jak praca i cierpienie. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić tutaj do Jasną Górę. Tak mówił święty Jan Paweł II tutaj na Jasnej Górze 4 czerwca 79 roku. Przychodzimy, by wchodzić z Maryją w coraz głębszą więź dziecka do matki. Kiedy patrzymy na jej oblicze, wchodzimy w jej szkołę, doświadczamy piękna oblicza Chrystusa i głębi Jego miłości. Przychodzimy z sercami pełnymi trosk codziennych, z wdzięcznością, z uwielbieniem. Niech to spotkanie z Maryją wyciska na nas ślad świętości. Serdecznie witam i pozdrawiam całą pielgrzymkę, przede wszystkim księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Witam i pozdrawiam wszystkich współbraci kapłanów, siostry zakonne, wszystkie służby, które pomagały przejść bezpiecznie tutaj na Jasną Górę. Przyszliście w jednej grupie pieszej, w dwóch grupach rowerowych do matki. A zatem serdecznie Was witam w domu matki. Dziękuję Wam za Wasze świadectwo wiary. Niech Maryja umacnia Waszą wiarę, niech słucha Waszych trosk, a Wy oddajcie swoje serca, swoje życie Matce.
2: A teraz, drodzy bracia i siostry, na początku liturgii mszy świętej przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca, za dnia i na ich oczach, i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze. Wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego sługę, który był mu winny 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi oraz całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się dzieje, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei, za Jordan.

Drodzy kapłani obecni w naszym sanktuarium, w naszej kaplicy Matki Bożej, a szczególnie wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszyliście w drogę 13 dni temu i w dniu dzisiejszym dotarliście przed ten piękny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, cel waszej pielgrzymki. Jednej z dłuższych pielgrzymek w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i wysiłek. Pozdrawiamy w sposób szczególny obecnych duchowo naszych słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy zapewne za moment, niektórzy z nich, którzy należą do Grupy Białej, wyruszą do swojej świątyni, aby tam przed obrazem, przed ołtarzem wraz z nami łączyć się, drodzy bracia i siostry, być obecni duchowo. Jesteśmy im wdzięczni za ten trud też ich 13 dni obecności w naszych kościołach. Ostatnio spotkałem przed naszą katedrą małżeństwo, które pochodziło, jeśli się nie mylę, z Chicago. Mieli już odjeżdżać, ale pani i zapewne jej małżonek była zachwycona tym nabożeństwem przed obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości w naszej katedrze. Tym zjednoczeniem duchowym z naszą pielgrzymką. Przynosicie tu różne intencje do naszej Pani. Spotkaliście po drodze różne osoby. Przeżyliście wiele. Niektórzy w czasie tej pielgrzymki i drogi mieli ten przysłowiowy kryzys, szczególnie kiedy przyszły upały i trzeba było tą drogę wspólnie pokonać. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia ze świętego Mateusza opowiada o długu. To słowo talentos pojawia się w Ewangelii też nie jako dług, ale jako dar. I my to tłumaczymy na pewną zdolność, którą ma człowiek, na ten dar, który otrzymuje. Ale ten talentos starożytnej w czasach Chrystusa, ta moneta istniała też wcześniej. Nie jest to moneta, ale raczej ciężar. I chodzi tu głównie o metale cenne, tak jak złoto, srebro czy miedź. Talent w czasach Chrystusa, jeden talent srebrny, to prawdopodobnie między 17 a 20 kilo czystego srebra. To znaczy 6 tysięcy dni pracy. Możemy powiedzieć, że jeden talent to bardzo wielka suma. Niewyobrażalna suma. 6 tysięcy z naszego dni poświęconych, aby pracować, aby uzyskać ten wielki skarb. A w tym wypadku w naszej Ewangelii chodzi o 10 tysięcy talentów. W języku greckim używa się takie słowo milion. Milion, 10 tysięcy, to jest ostatnia cyfra. Po niej już nic nie ma. Są tylko cyfry, które mogą mnożyć ten milion. Ale w naszym wypadku trylion czy kwatrylion. Tak, w wypadku greckim na tym 10 tysiącach zatrzymuje się jakby ta rzeczywistość, którą można przeliczyć. Ten dług był nie do spłacenia. I my, drodzy bracia i siostry, idąc w naszej pielgrzymce wiary, też zapewne przychodziły nam w pamięci pewne sytuacje, też zaciągniętego długu u kogoś. Ten pierwszy dług, który mamy, drodzy bracia i siostry,
to dług względem naszych rodziców. Czy możemy go spłacić? Możemy, kiedy przyjdzie starość tych rodziców, ale czy w pełni spłacimy? Nigdy go nie spłacimy, drodzy bracia i siostry. Nawet najwięcej, jeśli damy z siebie wszystko, to nigdy go nie spłacimy. Po drodze naszego życia zapewne pojawiają się osoby, które żyły nie dla siebie, ale żyły i dla nas. I też zaciągnęliśmy względem tych osób jakiś dług, który jest trudny do spłacenia, trudny do przeliczenia. I ten dłużnik dzisiejszy, który miał dług tych 10 tysięcy talentów, a jeden to 6 tysięcy denarów, to znaczy 6 tysięcy dni pracy, i to tylko talent srebrny, a talent złoty zapewne ze 20 razy tyle. Ten dług nigdy nie mógł być spłacony. I ten właściciel, który miał cierpliwość, jak mówi ewangelista, makrothymeo, to znaczy wielką cierpliwość w stosunku do tego dłużnika, okazał łaskawość. Okazał, jak mówi to ta Ewangelia, zmiłował się nad nim. W czasie mszy świętej, przed mszą świętą mówimy Kyrie eleison. I to słowo eleison, eleisa w dzisiejszej Ewangelii pojawia się i w dzisiejszej Ewangelii. Raz pojawia się, kiedy ten Pan ma zmiłowanie nad tym dłużnikiem, a drugie, kiedy ten dłużnik wychodzi i nie ma miłości w stosunku do człowieka, który był winien tylko 100 denarów, to znaczy 3,5 miesiąca dni pracy. W porównaniu z tym 10 tysięcy talentów to było nic, to była niewielka kropelka. Niestety ten dłużnik nie okazał litości. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, aby nieraz mieć litość w stosunku do innych, nieraz potrafić przebaczyć, choć to jest bardzo trudne. Jak jest to pytanie postawione, ile razy, które stawia się Chrystusowi, mam przebaczyć, czy ja 7 razy? Chrystus odpowiada 77 razy. To znaczy tak jak to 10 tysięcy. Zawsze nasze serce powinno być gotowe do przebaczenia. Nieraz istnieją w życiu takie sytuacje, których trudno jest nam przebaczyć. Trudno jest nam pokonać samych siebie. Ale Chrystus, mając świadomość tej dzisiejszej Ewangelii, zaprasza nas wszystkich do tej gotowości, aby przebaczyć każdemu i mieć cierpliwość, mieć tą makrothymia w stosunku, tą wielką cierpliwość w stosunku do każdego. A dług, który mamy względem Chrystusa, możemy powiedzieć, że jest jeszcze większy, który mamy względem naszych najbliższych. Chrystus, który dał swoje życie i za mnie, i za ciebie. I zaciągnęliśmy pewien dług przed Chrystusem. On za ten dług, nasz dług, za grzech, drodzy bracia i siostry, na krzyżu zapłacił. Ale zawsze możemy wzywać miłosierdzia Bożego, tak jak wzywamy Go w czasie mszy świętej. Kyrie eleison. Chryste, zmiłuj się nad nami. Nad nami, którym nieraz brakuje miłosierdzia względem naszego brata czy siostry. A Tobie, Chryste, nigdy tego miłosierdzia nie brakuje.
Także Chrystus nas wszystkich, i pielgrzymów, ale też uczestników tej liturgii, zaprasza, aby w tym miłosierdziu być szczodrym, nie żałować miłosierdzia i przebaczenia drugiemu człowiekowi, nawet kiedy jest to bardzo trudne. Ta msza święta przed obrazem Matki Bożej jest też taką okazją, aby przed tym obrazem podziękować osobom, które były zaangażowane, a niektóre przez cały rok były zaangażowane na rzecz naszej pielgrzymki. Na początku chciałem podziękować księdzu Grzegorzowi Będzichowi, który jest ojcem duchowym naszej pielgrzymki, który nie ustawał w drodze w tej naszej formacji duchowej, ludzkiej i duchowej. Bóg zapłać. Chciałem podziękować księdzu Łukaszowi Gołaszewskiemu, który był przewodnikiem grupy, za to, że pięknie prowadził naszą grupę i koordynował różne zadania w czasie drogi. Ale w sposób szczególny chciałem podziękować naszemu dyrektorowi naszej pielgrzymki, który pracował już po pielgrzymce, zaczął przygotowywać pielgrzymkę przez objazd i tras i spotkania różne z różnymi przewodnikami pielgrzymek, także mógł zapłać za tą troskę i zaangażowanie. I kapłanom naszym, którzy brali udział w naszej pielgrzymce, ksiądz Krzysztof Dąbrowski, ksiądz Zbigniew Prusiński, ksiądz Marcin Loba, ksiądz Radosław Ryłka, ksiądz Emil Sasinowski i ksiądz Andrzej Skarżyński. Bóg zapłać. Też Bóg zapłać księdzu diakonowi i klerykowi, księdzu diakonowi Radosławowi i klerykowi, który zapewne przyjmie sutannę w tym roku, tak? To cieszymy się, już na pewno jest uszyta, klerykowi Jakubowi. Bóg zapłać. Szef przemarszu to ksiądz Krzysztof Oporek. Bóg zapłać. Widziałem go na rogatkach stojącego w dniu dzisiejszym. Służba porządkowa to ksiądz Stanisław Siemion i pan Czesław Skrocki. Bóg zapłać wam, drodzy bracia, którzy czuwaliście nad porządkiem. Kwatermistrz to pani Monika Kaczyńska. Bóg zapłać, siostro Moniko, za pracę. Lekarz to pani doktor Joanna Kukwa, która od lat troszczy się o nasze zdrowie. Bóg zapłać, pani doktor Joanno. Służby medyczne to Danuta Jabłonka, Hanna Litwa, Jolanta Harchut, Iwona Brzuska, Jolanta Gałąska, Anna Dudaryk i Jakub Zakrzewski. Mógł zapłać za waszą troskę o stopy i dobre poczucie, samopoczucie naszych pielgrzymów. Bóg zapłać, a szczególnie w dzisiejszym roku za te różne troski, aby się nie odwodnić w czasie trasy. Kolneńska grupa pierwszej pomocy, pani Monika i Paweł Stachelscy z córką Alicją, Jakub Niebrzydowski, Aleksandra Kłys, Kinga Włodkowska i Antoni Kowalczyk. Bóg zapłać wam za troskę, za ten ambulans z Kolna, który nam towarzyszył. Kierowcy to pan Wiesław Przybyłowski i Robert Kowalczyk. Bóg zapłać naszym kierowcom, którzy też troszczą się o całą pielgrzymkę. Ceremoniarze to Piotr Olszewski i Kacper Kierklo. Bóg zapłać za przygotowanie liturgii. Radiotechnicy Antoni Filipiuk i Paweł Masłowski. Bóg zapłać za waszą troskę, aby to, co się mówi, docierało nie tylko do pielgrzymów, ale też szło w eter. Sekretariat to pan Marcin Sekściński z żoną Magdaleną, córką Olą oraz synkiem Frankiem. Bóg zapłać za prowadzenie takie administracyjne naszej pielgrzymki.
Ekologia, Damian Kurpiewski, Marcin Danielewski i Mariusz Pilżysz. Bóg zapłać wam za troszkę, że po pielgrzymce zostawał porządek. Media to Jan Książek, Martyna Kowalczyk i Hanna Książek. Bóg zapłać wam za też różne wywiady, ale też za moderowanie śpiewu, jeśli się nie mylę, też byli obecni. Transport, Marek, Łukasz, Wiktor, Paula, Przybyłowcy, Arkadiusz, Jakub, Alan, Kobryń, też Bóg zapłać za to, że nasze bagaże przybywały na czas i były przez was w pewien sposób zabezpieczone. Kierowcy zabezpieczenia sanitarnego to pan Krzysztof Zając, mógł zapłać panu Krzysztofowi. Sklepik mobilny to pan Kamil Cieniewicz, mógł zapłać za te różne produkty, które były w sklepiku. Służby muzyczne, porządkowe, ruchu i chorąży znaków. Także i wam mógł zapłać. Wiem, ile kosztuje niesienie tuby, bo też kiedyś na warszawskiej nosiłem tubę, czy niesienie znaku to już w pewnym sensie przywilej. Ten, który niesie znaki, nadaje tempo całej grupie. Także Bóg zapłać wam wszystkim, tym bardziej zaangażowanym i mniej w pielgrzymkę, ale każdemu z was, że byliście, że jesteście świadkami tej chwili, kiedy nasza pielgrzymka dochodzi do swojego celu, a szczególnie wam, drodzy pielgrzymi z Grupy Białej, za waszą nieustanną modlitwę. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Zapraszamy na liturgię o godzinie 9 w dniu jutrzejszym na wałach. Także będziemy się cieszyć, kiedy i wy, ci, którzy mogą zostać, a ci, którzy udadzą się już do domu, życzę szczęśliwego powrotu do domu. Zapewne to przeżycie pielgrzymkowe będzie też udziałem waszych rodzin, wasze wspomnienia, a szczególnie wasza głęboka modlitwa i intencje, które zanosicie Matce Bożej. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Amen.

A teraz, drodzy bracia i siostry, za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej skierujmy nasze potrzeby do Boga Wszechmogącego, który jest dla nas jedyną ucieczką i najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Boże, przyjmij nas stojących przed Tobą w duchu pokory i wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem, biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego usztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Bardzo prosimy o zrobienie szerokiego przejścia i jego zachowanie.

Niech podnoszą, niech podniosą dłoń ci, którzy nie pragną otrzymać Komunię Świętą, a nie otrzymali. To proszę, żebyśmy widzieli. Tutaj, tu Pani, można tam przy kratkach podać, tu z tej strony. Tu na prawo, tam. Idź, tak. Tylko podnieście tak, żeby było jasno widać. Tak. I prosimy o pieśń.

0: Módlme się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez stawienictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Kochani, zanim ogłoszenia, chciałbym jeszcze taką piękną chwilę się podzielić z wami. Otóż jak co roku pragniemy uhonorować jedną osobę, która w jakiś sposób jest oddana i zaangażowana w ruch pielgrzymkowy. I w tym roku także pragniemy uhonorować siostrę, która jest z nami już od roku 1992, która służyła na pielgrzymce. Zmieniali się przewodnicy, kierownicy, a ona cały czas jest. Zajmowała się i służyła zawsze na punkcie medycznym. Tą siostrą jest siostra Jolanta Harfut, którą pragniemy uhonorować za jej wielkie zaangażowanie dla pielgrzymki.
2: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej prosto z kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze o godzinie 21:00. Ponownie przeniesiemy się na apel jasnogórski.

czwartkową noc spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja na zegarach. Za 15 minut apel jasnogórski, który zakończy 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

A to był Dawid Kwiatkowski i Margaret na antenie Radia Nadzieja za 8 minut, godzina 21 i apel jasnogórski.

Już za kilka minut ponownie przeniesiemy się do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Na miejscu są pątnice 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.

0: Maryjo Królowo, stajemy przed Tobą do apelu. Stajemy przed Tobą jako pielgrzymi, którzy dzisiaj usłyszeli słowa z ust Twojego Syna, abyśmy przebaczali aż 77 razy. Jak bardzo potrzebujemy przebaczenia i doświadczenia przebaczenia na pielgrzymce. Jak bardzo mocno musimy sobie uświadamiać, ile nam w tym czasie przebaczono. Nam przebaczono. Nie, że myśmy przebaczyli, tylko że nam przebaczono, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo może denerwowaliśmy w tym czasie innych, jak bardzo może obrażaliśmy Pana Boga, jak bardzo wychodził nasz egoizm, nasze złe cechy charakteru. A szliśmy tutaj razem i nam przebaczano. Chcemy sobie uświadomić ten niezwykły dar przebaczenia, najpierw pochodzącego od Chrystusa. Bo przecież to też tworzy Kościół. Kaliska pielgrzymka w tym roku szła pod hasłem "Budujcie mój Kościół". Jednym z elementów budowania Kościoła jest przecież przebaczenie, bo to chrzest, który gładzi grzechy, który wprowadza nas na nowo w grono dzieci Bożych, przygarnia nas jako wspólnotę Kościoła, żeś opiera się na przebaczeniu. Przebaczeniu nam przez Boga. Jak bardzo potrzebujemy tego budowania Kościoła, budowania na przebaczeniu. Jesteśmy tutaj przed Tobą, Maryjo, zgromadzeni wszyscy właśnie jako Kościół, nie jako poszczególne grupy, poszczególne pielgrzymki, poszczególne diecezje. Jesteśmy tutaj dlatego, że nam odpuszczono w sakramencie chrztu, że Jezus nas włączył do tego cudownego dzieła, do tego sakramentu, jakim jest Kościół. Wiele grup ma swoją przeprośną górkę. Ma to miejsce, kiedy nieraz w bardzo emocyjny sposób ludzie wpadają sobie w ramiona właśnie z tym słowem przebaczenia na ustach, ze słowem przepraszam. Potrzebujemy nowych lekcji do tego, aby się uczyć tego w Kościele. Abyś Ty, Matko, nam pokazywała, że tylko na przyjęciu przebaczenia przez Jezusa i na okazaniu Go innym jesteśmy w stanie budować prawdziwy Kościół, to znaczy wspólnotę wierzących, wspólnotę, którzy idą razem do Boga, którzy razem, opierając się na sobie, chociaż tak słabych i grzesznych, potrafią stawać się Kościołem, światłem dla świata, prawdziwą wspólnotą. Jak bardzo ważne, żebym chciał odnaleźć swoje miejsce w tej wspólnocie. Gdzie jesteś w Kościele? Chcesz być na ołtarzu? A może jakąś nawą czy chórem? A może kantorkiem namiotły, bo to też jest ważne. Budowanie Kościoła poprzez przyjęcie też drugiego człowieka, takim, jakim on jest. Maryjo, przychodzimy do Ciebie tutaj utrudzeni, z naszymi bólami, z troskami. Oddajemy je Tobie, to ważne. Ale przede wszystkim prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj doświadczyć Kościoła przebaczającego, Kościoła, który jest prawdziwą wspólnotą ludzi wierzących, wierzących w miłosierdzie Pana Boga, wierzących w Twoje wstawiennictwo. Prosimy Cię, błogosław nam każdego dnia, abyśmy nie zapominali, jak wiele nam odpuszczono i abyśmy my potrafili odpuszczać sobie nawzajem.
1: Dziękujemy serdecznie księdzu Łukaszowi, kierownikowi Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. A dzisiaj, Maryjo, na Jasną Górę w wielu pielgrzymkach przyszła prawie cała Polska. Drohiczyn, Pelplin, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Radom, Kielce, Sosnowiec, Włocławek, Kalisz, Łomża i ze Słowacji, z Pałmińskiego, Wranowa. To ważne, Maryjo, że nas przygarniasz, że możemy zobaczyć Twoje oblicze, że możemy Tobie podziękować i dlatego chcemy podziękować za te wszystkie osoby, które dzisiaj nawiedziły to sanktuarium, które tutaj się tak żarliwie i wciąż żarliwie modlą się. Pozdrawiamy serdecznie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, z Długosiodła i okolicznych parafii, z Szydłowa, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ze Świętoszowa, ordynariat polowy, a także pielgrzymów z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Maryjo, raz jeszcze dziękując Tobie za ten dzisiejszy dzień, za wszystkie osoby, które z nami się też i łączą poprzez środki przekazu, telewizję Trwam, Radio Jasna Góra, Radio Maryja, Radio Fiat. Wszystkie je polecamy i tych, którzy w tym dziele budowania Kościoła towarzyszą. Te wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, złożone na wieczystą nowennę, Twoją nowennę, Maryjo, powierzamy cały Kościół, szczególnie Ojca Świętego Leona, obecnych z nami księży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i wiele młodych serc, które może doświadczyć Twojej, Maryjo, miłości tutaj na Jasnej Górze. Modlimy się tajemnicą ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcimię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Jezus ali Mary, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit, vous entrez béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia niewiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują.
1: Maryjo, Twojej szczególnej opiece powierzamy wszystkie osoby samotne, chore, doświadczające cierpienia, trudności. Polecamy także sprawę pokoju na świecie. Dziękujemy również za tych wszystkich, którzy troszczą się o to miejsce, o sanktuarium, swoją modlitwą, ofiarą. W tych wszystkich intencjach wołamy pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Ale wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas zna.
1: Księdza arcybiskupa Wacława wraz z księżmi biskupami prosimy o błogosławieństwo.

Święty Augustyn zapisał: niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie rodzajem zwierciadła. Przeglądaj się w nim każdego dnia, żeby zobaczyć to, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się Twoją wiarą. Takim zwierciadłem naszej wiary, naszego pielgrzymowania jest Maryja. W jej twarzy się przeglądamy i znajdujemy siebie. Radujmy się tą wiarą.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego o 21.30 audycji o Bliżej Jazzu. Ja Państwu życzę dobrej i spokojnej nocy. Wiktoria Małż, dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony wieczór. Do usłyszenia.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Płytę zawierającą to nagranie prezentowałem w audycji w styczniu 2020 roku. Jej premiera odbyła się 1 października 2019. Wydana została przez Soliton. Mam wrażenie, że wielu z Państwa poznało pianistę wykonującego ten ilustracyjny utwór, bo pamiętać audycję z 2020 roku trochę trudno. Pianista ten należy do najczęściej występujących muzyków w poszczególnych edycjach Novum Jazz Festival. Jego styl jest charakterystyczny. To oczywiście Michał Ciesielski, bardzo utalentowany pianista, kompozytor z Trójmiasta, założyciel i lider działającego od 13 lat tria Confusion Project. Ale w wybrzmiałym nagraniu usłyszeliśmy Michała solo, bo rzeczywiście pochodzi to nagranie z jedynej jego solowej płyty zatytułowanej Share Location. 9 autorskich kompozycji pianisty umieszczonych jest na tej płycie, kompozycji inspirowanych jego podróżami, które pozostały w pamięci Michała, do których lubi on wracać wspomnieniami. Utwór, który wybrałem z tej płyty, nazywa się Train to Karaganda, pociąg do Karagandy. Karaganda jest miastem w Kazachstanie. Przyznacie, że podróż pociągiem, mijane krajobrazy, to wszystko zostało muzycznie oddane genialnie. Ilustracyjność wydaje się być jedną z charakterystycznych cech w kompozycjach Michała. Mieliśmy tego przykłady nie tylko w utworach zarejestrowanych na Share Location, ale wszystkich właściwie płytach firmowanych przez wspomniane trio Confusion Project, które prezentowałem. Wystarczy wspomnieć programową ich płytę Primal czy Last, prezentowaną również na koncercie w ramach Novum Jazz Festival. A jaka jest najnowsza płyta tej bardzo interesującej i moim zdaniem wciąż niedocenianej na polskiej scenie jazzowej formacji? Właśnie 30 czerwca odbyła się koncertowa premiera najnowszego krążka grupy. Warto zaznaczyć, że podczas Warsaw Summer Jazz Days. Natomiast krążek w formie fizycznej do sprzedaży trafił 3 lipca. Nazywa się Identity, czyli tożsamość. Autorem wszystkich 8 zamieszczonych na nim kompozycji jest Michał Ciesielski. Skład grupy myślę, że dobrze znamy, ale dla porządku przypomnę. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja. To rozpoczniemy od pierwszego utworu na płycie, który jest jej kompozycją tytułową Identity. Jestem niemal pewien, że gdybym wcześniej nie zapowiadał tego utworu, gdybym nic nie mówił, kto jest kompozytorem, jaka grupa wykonuje, to i tak wiedzielibyście, że jest to utwór w wykonaniu Confusion Project. Wiedzielibyście po charakterystycznym brzmieniu całego tria, nie tylko pianisty, po zmianach nastrojów, kompozycji, po charakterystycznej solówce Michała z jazz-rockowym zębem, czy mocnej, solidnie osadzonej sekcji. Słuchamy Identity.

Identity jest 6. albumem grupy Confusion Project i pierwszym, który został wydany przez prestiżową wytwórnię z Nowego Jorku That Time Records. To jest godne szczególnego podkreślenia. Można powiedzieć, że zanim płyta została wydana, już odniosła podwójny sukces. Pierwszy to fakt, że muzyka z niej prezentowana była przez Confusion Project na Warsaw Summer Jazz Days, a w całej historii tego festiwalu bardzo mało było występujących zespołów polskich. Taka prawda. Można sprawdzić w programach. No i druga wielka sprawa to właśnie poważny wydawca z Nowego Jorku. Wiadomo, że można wiązać z tym spore nadzieje. Otwierająca płytę jej kompozycja tytułowa Identity jest jakby wstępem, jakby przypomnieniem słuchaczowi, że jesteśmy wierni swojej stylistyce. To jest nasze brzmienie, tego się trzymamy, ale główny trzon tej płyty stanowi 5 przeuroczych mazurków. Jak mówiłem, wszystkie skomponowane przez lidera formacji Michała Ciesielskiego. I tutaj mamy coś nowego, bo dotąd, definiując styl Confusion Project, mówiliśmy o muzyce jazzowej z wpływami jazz rocka, muzyki ilustracyjnej, filmowej, europejskiej muzyki klasycznej, zwłaszcza tradycji pianistycznej. Na płycie Identity słyszymy wyraźnie sięgnięcie do tradycji muzyki polskiej, przynajmniej w największym dotąd stopniu. Oto mazurek numer 1, z pewnością jak najbardziej zbliżony do ludowego charakteru tego tańca, właśnie z cechami radosnej taneczności, skoczności, zmienności barw.

To nie jest pierwsze w muzyce jazzowej sięgnięcie do cudownego polskiego tańca mazurka. Wystarczy wspomnieć nieodżałowanego Zbigniewa Namysłowskiego, chociaż nie tylko jego. No a w muzyce tak zwanej klasycznej oczywiście na pierwszym miejscu nasuwa się Fryderyk Chopin, który ten, wydawałoby się skromny, ale jakże uroczy, polski taniec wprowadził na największe salony świata. Oczywiście mazurki komponowali również Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski. Nie tylko polskich kompozytorów zauroczył ten taniec, bo mazurki pisali również Piotr Czajkowski, Aleksandr Skriabin, Michał Glinka, to w Rosji, a w Czechach Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů. Mazurek również zawędrował do Francji. Tam natchnął między innymi Maurice'a Ravela, Jacques'a Offenbacha, czy, co może być zaskakujące, Claude'a Debussy'ego. Tuż przed audycją nasunęła mi się, proszę Państwa, taka myśl. Astor Piazzolla wyniósł na najwyższy piedestał argentyńskie tango, dotąd taniec przeżywający różne wzloty i upadki, łącznie z zakazem, a nawet wyklęciem. W dużej mierze dzięki Piazzolli tango trafiło do muzyki jazzowej. Już nie będę wymieniał nazwisk jazzmenów, wystarczy, że wspomnę Gato Barbieriego. Być może Michał i Confusion Project będą tymi, którzy natchną innych jazzmenów do większej asymilacji mazurka w muzyce jazzowej. Być może. Trochę chyba rozgadałem się, to wracamy do płyty. Mazurek numer 2, bo numerami zostały one oznaczone na okładce płyty. Mazurek drugi jest bardziej rozbudowany, o złożonej rytmice, z świetną solową wypowiedzią Michała. Kapitalne połączenie jazzu i muzyki ludowej, chyba nawet więcej jazzu, przynajmniej w pierwszych 4 minutach tego nagrania. I celowe nawiązanie do Chicka Corea w krótkim momencie. Potem zadumany motyw Michała i Piotra Gierszewskiego na basie, po czym zmiana nastroju i tempa.

Wspominałem wcześniej o wielkich kompozytorach romantycznych na czele z Chopinem, także neoromantycznych, impresjonistycznych, którzy w swoich dziełach przejawiali fascynację mazurkiem. A przecież warto zaznaczyć, że nasz hymn narodowy jest mazurkiem. Mówi się Mazurek Dąbrowskiego. To, że generała Henryka Dąbrowskiego, to słusznie, ale ile w melodii naszego narodowego hymnu jest mazurka, a ile mazura, to może być sporne. I co ciekawe, pierwotna melodia naszego hymnu wywodzi się, proszę Państwa, ponoć z podlaskiej melodii ludowej. Przed nami mazurek numer 3. Michał Ciesielski dał się w nim ponieść najważniejszym elementom ludyczności tego tańca i ten klimat towarzyszy całej kompozycji, również w jego solowej wypowiedzi. A wcześniej jeszcze krótkie solo Piotra Gierszewskiego na basówce tym bardziej tę ludyczność podkreśla.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Identity jest szóstą płytą w 13-letniej działalności Confusion Project. Jej premiera koncertowa odbyła się 30 czerwca podczas występu grupy na Warsaw Summer Jazz Days. Płyta ukazała się 3 lipca, wydana przez nowojorską That Time Records. Album zawiera 8 nagrań. Zdążymy w tej audycji wysłuchać 5 z nich. To będzie Mazurek 4. 3 pozostałe nagrania, w tym najbardziej rozbudowany Mazurek 5 oraz 2 inne kompozycje znajdujące się na płycie, przedstawię za tydzień. Autorem wszystkich kompozycji jest lider grupy Michał Ciesielski. Oto skład Confusion Project. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja. Piątym nagraniem, które zmieści się w naszym dzisiejszym spotkaniu, jest Mazurek 4. Dla mnie bardzo intrygujący i zagadkowy jest jego charakter. Rozpoczyna bardzo poważnie gitara basowa. Tę powagę wzmaga wejście fortepianu, tworząc wręcz ponury charakter, chociaż słyszymy melodię opartą na charakterystycznym motywie mazurka. Dopiero w solowej wypowiedzi Michała odzywają się nuty, które jakby mają za zadanie przypomnieć charakterystyczną skoczność tego tańca. Jeśli mazurek wywodzi się z Oberka i Kujawiaka, to w mazurku numer 4 mamy do czynienia z jak najbardziej melancholijną cechą Kujawiaka, mimo zupełnie innego złożonego metrum. Jeszcze przeczytam fragment wpisu, jaki muzycy Confusion Project zamieścili wewnątrz okładki tej płyty. Cytuję. Przez te lata wypracowaliśmy formułę, nasz język muzyczny, aby w najszczerszy sposób dzielić się naszymi uczuciami, nadziejami i troskami wyrażającymi naszą muzyczną tożsamość. Wierzymy, że muzyka jest tak dobra jak szczera. Postanowiliśmy nazwać ten album Identity, ponieważ czujemy, że jesteśmy bliscy znalezienia tej formuły. To tylko fragment wpisu muzyków Tria. Bardzo jestem ciekaw, jak podobał się Państwu występ Confusion Project z wokalistką Simoną de Rosa, który miał miejsce 2 sierpnia. Czekam na przesłane mi opinie. Teraz już słuchamy mazurka numer 4. To było 1275 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka

0: godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
1: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
0: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
2: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
0: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
3: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
0: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Ksiądz biskup Janusz Steptowski, pasterz diecezji łomżyńskiej, jest gościem dnia Radia Nadzieja. Szczęść Boże,
2: księże. Szczęść Boże, pan księże redaktorze, ale wszystkich pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwo, z 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzisiaj ostatni nocleg w miejscowości Żuraw. Właśnie w naszych uszach słyszymy już głos syreny, która oznacza, że za 10 minut pielgrzymka wyruszy na ostatni etap pierwszej pielgrzymki. Ale zanim o pielgrzymce, o tych relacjach, które każdego dnia Państwu przekazujemy na antenie Radia Nadzieja, chciałbym księdza biskupa zapytać, czy pielgrzymka to faktycznie rekolekcje w drodze?
2: Oczywiście, pielgrzymka to takie najdłuższe rekolekcje w drodze, bo są i konferencje, ale jest też modlitwa, jest Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, także w tym czasie można przeżyć naprawdę głębokie rekolekcje w drodze.
1: Zarówno księże, jak i pątnicy opowiadali na antenie Radia Nadzieja o modlitwach, o różańcu, o koronce do Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Łukasz Gołaszewski mówił o szczególnych intencjach, które każdego dnia w grupie są zbierane i wrzucane do tak zwanego kapelusza, potem odczytywane. Co my moglibyśmy z tego hasła tegorocznej pielgrzymki, uczniowie, misjonarze, wywnioskować, zabrać do swojego serca?
2: Oczywiście, najpierw jesteśmy uczniami, a później może stać się, jeśli staniemy się uczniem, to w pewnym sensie zobowiązuje do tego, aby być misjonarzem w swoim środowisku. Ci, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, mogą być misjonarzami właśnie w środowisku, w którym pracują, tam gdzie mieszkają.
1: Pielgrzymka to modlitwa, to Eucharystia, to różaniec, to konferencje, ale to też ból, zmęczenie, obolałe nogi. Czy w takich warunkach lepiej można Pana Boga odkryć?
2: Oczywiście, o tym mówią też ojcowie pustyni, że rekolekcje, słuchanie Słowa Bożego jest takim pewnym wysiłkiem, nawet fizycznym wysiłkiem. To jest pewne odosobnienie. Nieraz brakuje nam prądu, dość często internet nie odbiera i to też odbieram jako coś pozytywnego, bo możemy być bliżej siebie.
1: A czy ksiądz biskup mógłby się podzielić swoim doświadczeniem pielgrzymowania, bo również ksiądz biskup pielgrzymował?
2: Ja pielgrzymowałem jeszcze przed seminarium z pielgrzymką warszawską i pamiętam, że jedna z pielgrzymek każdego dnia padało. Także te rzeczy, które trzeba było następnego dnia założyć, to się suszyło gdzieś na patyku w drodze, jeśli nie padało oczywiście.
1: My z panem Sylwestrem wczoraj choćby dostrzegliśmy w walizkach pielgrzymów i lokówki, i suszarki, i różne prostownice, i automatyczne materace, więc ta technika pewnie od czasu księdza biskupa trochę się zmieniła.
2: Oczywiście były namioty, ale najczęściej na pielgrzymce warszawskiej był przysłowiowy zasiek.
1: Czyli dobrze, żeby tam był on pełny, jeśli chodzi o posłanie.
2: I ten zasiek to był w pewnym sensie przywilej, bo to jak hotel najlepszej klasy.
1: Czyli można lepiej spotkać Pana Boga w takich warunkach często ekstremalnych i o tym doskonale, drodzy Państwo, wiemy. A jeśli chodzi o taką pokorę, bo też może u człowieka uczyć pokory. Na co dzień mamy elektronikę, technikę, mamy wiele możliwości przemieszczania się komunikacji z drugim człowiekiem, a jednak taka pielgrzymka może nauczyć pokory.
2: Oczywiście, bo te nogi bolą i pana doktora i człowieka prostego. Nieraz ta osoba wykształcona musi podjąć trud, żeby nieść tubę na przykład i uczyć się też takiej pokory. Także dbanie o kogoś, zainteresowanie się drugim człowiekiem, to jest też uczestnictwo w naszej pielgrzymce.
1: Czy pielgrzymka może być lekarstwem na samotność? Mówi się dzisiaj dużo, że wiele nas dotyka choroba XXI wieku zwana depresją. Człowiek często jest bardzo samotny, mimo właśnie tej elektroniki, powszechnej globalizacji. No, ta samotność coraz bardziej jest widoczna. Czy pielgrzymka może być takim lekarstwem?
2: Oczywiście, bo stykamy się na co dzień z drugim człowiekiem i nieraz z człowiekiem, który potrzebuje naszej pomocy. Czy to starsza osoba, której plecak trzeba nieść. To jest, a szczególnie ludzie młodzi, kiedy ten internet nie odbiera, mogą porozmawiać razem, spotkać się razem, pożartować razem, tak jak było w moich czasach. Wtedy w dobie jeszcze braku internetu ta interakcja między ludźmi młodymi była bardzo, bardzo, a i też pomoc ludziom starszym. Ja pamiętam, też nosiłem plecak jednej pani.
1: Pielgrzymka wpisuje się w stulecie diecezji łomżyńskiej, 100 lat istnienia naszej diecezji łomżyńskiej. To jakby kolejny etap tych wydarzeń, które już za nami i które przed nami.
2: Tak, to jest taka pielgrzymka, jest wpisana w ogóle w program duszpasterski naszej diecezji, ale w tym roku stulecia w sposób szczególny, bo była też pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do naszych parafii. A wiem, że w niektórych parafiach też jest ta pielgrzymka Matki Bożej Pięknej Miłości do rodzin.
1: Tak, dokładnie. Również mogli pielgrzymi uczestniczyć w pielgrzymce świętego Pawła, zarówno kapłani, księża, jak i osoby świeckie.
2: Tak, tak, do Turcji. Ksiądz profesor Chrostowski prowadził, za co jesteśmy wdzięczni. Także mogłoby, to było na pewno takie spotkanie z Pismem Świętym, a szczególnie z historią świętego Pawła.
1: Czyli różne, drodzy Państwo, charaktery pielgrzymowania. Księże biskupie, dużo tutaj pątników. Za chwilę będzie chciał jeszcze zdjęcie z księdzem biskupem zrobić, a już podchodzą, rozmawiają. Jakie intencje najczęściej przeważają w sercach pielgrzymów?
2: Ja myślę, że nieraz te intencje o zdrowie, ale w dzisiejszych czasach taką chyba najwięcej intencji to jest związanych z rodziną.
1: Jeśli chodzi o grupę białą, bo o niej też musimy naszym słuchaczom dużo opowiedzieć. Ksiądz kierownik podał wczoraj liczbę na mszy świętej podsumowującej pielgrzymkę. To około 380 pielgrzymów, ale grupa biała to ponad 5000 osób.
2: Jest bardzo dużo ludzi, za co ja też jestem im wdzięczny. Ostatnio też przed katedrą spotkaliśmy taką rodzinę, która już wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ale pani była zachwycona tą grupą białą, liturgią tej grupy białej z naszej katedry.
1: Co ksiądz biskup by powiedział człowiekowi, który boi się na pielgrzymkę pójść, bo nie wie, czy da radę, czy sobie poradzi, gdzie będzie miał spać, co będzie miał jeść? Jak ksiądz biskup by zachęcił jakiegoś słuchacza Radia Nadzieja do pójścia za rok na 43. pielgrzymkę?
2: Zaufać Panu Bogu. W naszej pielgrzymce od początku do końca niekoniecznie musicie uczestniczyć, ale na kilka dni, żeby przeżyć tego ducha pielgrzymki, możecie pójść. I później można wrócić do domu. Rozumiem, że 2 tygodnie to jest długi okres i duży wysiłek, a w tym roku był bardzo duży wysiłek, jeśli chodzi o te momenty wyjątkowego ciepła. Także nieraz wielu osobom było trudno iść. Ale zapraszamy. Jeśli nie na całą, to zapraszamy, aby w części naszej pielgrzymki wziąć udział.
1: Wspomniał ksiądz biskup jeszcze o kryzysie rodziny. Wiemy, że pielgrzymka to 13 dni w drodze, to rekolekcje w drodze, ale to też cel, którym jest Matka Boża Maryja, Matka Chrystusa. Maryja, ona zawsze wskazuje na Chrystusa, ona nie koncentruje na sobie uwagi, ale czy Maryja może być takim też przykładem budowania dobrej, pobożnej, ale też zdrowej rodziny?
2: No, oczywiście w naszej diecezji jest przecież sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, także jest takim, ja myślę, że w historii naszej pielgrzymki były osoby, które na tej pielgrzymce spotkały się i zapragnęły, aby resztę swojego życia spędzić z tą drugą osobą.
1: Księże biskup, mamy 2 minuty jeszcze do tego, aby ksiądz biskup mógł dołączyć do pielgrzymów. Czego życzyłby dzisiaj ksiądz biskup pielgrzymowi, który po raz 42, może po raz pierwszy, po raz 10 przed Matką Bożą stanie wieczorem na apelu jasnogórskim. Czego ksiądz biskup takiemu pielgrzymowi by życzył?
2: Życzyłbym, aby te intencje, które niesie w swoim sercu, spełniły się. A tym, którzy pierwszy raz idą, zachęciłbym, aby też następny raz też był właśnie zaznaczony przez udział w naszej pielgrzymce.
1: Biskup Janusz Stępnowski, biskup diecezji umrzyńskiej, był gościem Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
2: Szczęść Boże radiosłuchaczom, szczęść Boże wam wszystkim.
0: Nasz gość dnia.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: I tak jak obiecywałam, prosto ze szlaku 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę na Łączach. Są z nami kwatermistrz tej właśnie pielgrzymki, siostra Monika Kaczyńska, a także siostra Asia Kukwa, lekarka, która czuwała nad zdrowiem i opiekowała się pątnikami przez całą pielgrzymkę. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy z Łomży.
2: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
3: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Drogie panie, u was też, drogie siostry, bo tak się mówi na pielgrzymce, u was też jest już ta radość, że nadszedł ten wyczekiwany dzień, moment?
2: Jak bardziej cieszymy się i nie możemy się doczekać. Wymarsz jest około godziny 10:00, a wszyscy już spakowani i gotowi do wymarszu.
1: A ksiądz Mariusz mówił nawet, że niektórzy wyjątkowo na ten dzień się przygotowywali. Były suszarki do włosów, były lokówki, więc czuć, że to jest naprawdę wyjątkowy moment.
2: Tak było. Były suszarki, lokówki, prostownice, makijaże, a niektórzy nawet pokusili się o obcasy.
1: A proszę, to odważne, odważne. Ciekawe, co na to siostra Asia, która, tak jak mówiłam, czuwała nad zdrowiem i samopoczuciem pątników. Dobrze, skoro mamy przy głosie siostrę Monikę, to porozmawiamy sobie o tej otwartości mieszkańców na trasie właśnie. Monika, powiedz nam, jak to jest na przestrzeni lat? Ludzie są coraz bardziej otwarci, czy jednak trochę zamykają te swoje domy i przyzwyczaili się, chociażby po pandemii, do tego, że pątnicy ich po prostu nie odwiedzali.
2: Dokładnie jest tak, jak mówisz. Po pandemii to się zmieniło. Ludzie, jeśli chodzi o mieszkańców, zaprzestali takiego wpuszczania pielgrzymów. Są gdzieś takie jeszcze miejscowości, gdzie tam ten pielgrzym przez wiele lat u nich nocował, to jakby to się nie zmieniło, ale jeśli chodzi o nowych, którzy wyruszają po raz pierwszy, drugi, nie mają tych noclegów, to się zmieniło. Ja jako kwatermistrz staram się zapewnić jednak ten nocleg. Głównie są to szkoły, remizy, jakieś budynki koła gospodyń wiejskich, no, żeby zawsze ten dach nad głową był, ale z drugiej strony ludzie może do domów wpuszczają mniej, ale na miejsce, gdzie pielgrzymi nocują, czy to szkoła, czy jakiś inny obiekt, przynoszą jedzenie. A i to właśnie też jest fajne, miłe.
1: I to też jest dowód na to, że doceniają tych, którzy wędrują na Jasną Górę. A kto w pierwszej kolejności zawsze ma zapewniony ten nocleg? Przez ciebie.
2: No, jeżeli o mnie chodzi, staram się, żeby to byli pielgrzymi najstarsi wiekiem. Jakieś przypadki chorób takich, no, poważniejszych, matki z dziećmi, ale dzieci to tak maksymalnie do lat 5, ponieważ no, większe mogą już poradzić sobie pod namiotem z rodzicami.
1: A właśnie, pielgrzymi są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że będzie trzeba nocować pod namiotem, bo wiadomo, jak to dzisiaj bywa. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej sypialni, do ciepłego miejsca, a wiadomo, jak to latem w nocy bywa. Różnie. I zimno, i deszcz może nas zastać, i burza też.
2: Tak, tak. Nawet nas zastała i upały, i burza, i wszystko było na tej pielgrzymce. Na tej pielgrzymce prawdziwa taka pielgrzymka rzeczywiście. No, młodzi to sobie zawsze poradzą. Zapewnić im tylko wodę. Staram się tu straż angażować w poszczególnych miejscowościach. Proszę, żeby przyjechali z tą wodą, jak były upały. Rozstawiali nawet parawany. Robili prowizoryczne takie prysznice, gdzie mogliśmy z tego skorzystać. Ale namioty, większość młodych ludzi z wyboru też idzie po te namioty. Chcą, wolą, twierdzą, że jest fajniej.
1: To taka pielgrzymka to jest lekcja życia?
2: Oj tak, to jest lekcja życia. Najlepiej znaleźć tu żonę i męża, ponieważ widzimy się tu naprawdę w trudnych sytuacjach. Tu jest zmęczenie, jest radość, jest choroba, są różne dolegliwości, jest złość. Wszystko tu wychodzi tak naprawdę na tej pielgrzymce. Więc jeśli ktoś jest samotny, to zapraszamy w przyszłym roku.
1: I czasami też na pielgrzymce trzeba sobie wybaczać.
2: Tak, trzeba sobie wybaczać i właśnie tu to też jest czasem trudne,
1: o tym
2: ponieważ właśnie wchodzi wtedy to zmęczenie, no, trud, który bąble, zapalenie ścięgien, ale o tym opowie już tu siostra Joanna. Więc no, głównie zmęczenie, te 13 dni jednak w tej pogodzie, raz tak, no daje w kość.
1: Ale dzisiaj będzie lasek przeprośny, więc o tym także, jak wczoraj słuchałam transmisji mszy świętej, tej podsumowującej pielgrzymkę łomżyńską, mówił o tym ksiądz kierownik, że on też czasami przeprasza, być może pojawiły się jakieś słowa, ale to jest normalne, chyba u każdego gdzieś tam w pewnym momencie pojawiają się te trochę gorsze emocje.
2: Tak, tak jest. No właśnie mówię, to jest trud naprawdę, te 13 dni pielgrzymowania. Zdarzają się takie sytuacje, ale wszyscy, podejrzewam, że i my, i jako służby, i pielgrzymi, chcemy robić coś dobrego, tak? No jesteśmy też tylko ludźmi i są różne sytuacje, ale idziemy w jednym celu, na chwałę Pana, więc... Wszystko kończy się ostatecznie bardzo dobrze.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj jest ten wymarzony dzień, więc przechodzimy teraz do siostry Asi, która dowodziła służbami medycznymi, stała na czele służb właśnie, bo to też jest szalenie ważne, żeby mieć gdzieś na trasie taką świadomość, że gdyby coś się wydarzyło, to są osoby kompetentne do tego, żeby pomóc w każdej sytuacji. Asiu, powiedz, były na tej pielgrzymce przez te 13 dni jakieś takie niebezpieczne sytuacje?
3: W związku z tym, że było przez kilka dni rzeczywiście bardzo upalnie, zdarzały się zasłabnięcia i takie przegrzania, także musieliśmy podłączać pątnikom kroplówki, musieli chwilkę odpocząć, ale wszystko kończyło się dobrze.
1: A pątnicy podchodzili do tego odpowiedzialnie, byli przygotowani, kremy z filtrem, bo to też jest bardzo ważne wbrew pozorom, kiedy pojawia się takie słońce, a przypomnijmy, że było nawet 36-38 stopni. Jak oni do tego podchodzili? Była ta odpowiedzialność, taka solidarność?
3: Tak, odpowiedzialność była. Pątnicy nakrywali, mieli okrycia głowy, pili bardzo duże ilości płynów, także smarowali się kremami z filtrami. Byli przygotowani.
1: I jakiej pomocy najczęściej potrzebowali, kiedy już przychodzili na punkt medyczny?
3: No jak co roku oczywiście największą bolączką pątników są bąble. Także przekuwamy te bąbelki, nakładamy opatrunki na stopy, zapalenia ścięgien zdarzają się, ale głównym problemem są bąbelki.
1: No to co zrobić, żeby za rok bąbli nie było na trasie?
3: No i chyba nie ma takiej złotej recepty jakiejś na to, żeby nie było bąbli. My zawsze śmiejemy się na punkcie, że w zależności od tego, jaka jest intencja, albo ile kto w ciągu roku nagrzeszył, tyle będzie bąbelków na nogach.
1: Te bąble pojawiają się już w pierwszym dniu?
3: Tak, pojawiają się w pierwszym dniu. Czasami pątnik przychodzi i właściwie ma 5-10 bąbli na jednej nodze.
1: Potwierdzam to, bo ja odprowadzałam pielgrzymkę i też tak się stało, a założyłam najwygodniejsze buty, jakie miałam w swojej szafie, więc na to chyba nie ma reguły absolutnie.
3: Nie, na to nie ma reguły. Nawet jeżeli idziemy w tych samych butach przez drugi rok, to jednego roku nie mamy żadnych bąbelków, natomiast w następnym roku te bąbelki się pojawiają.
1: Dokładnie tak. Asiu, jak mogłabyś podsumować te 13 dni pielgrzymki ze swojego punktu widzenia, ze swoich odczuć, bo wiemy, że też pielgrzymujesz już kolejny raz. Nie wiem, czy jeszcze to liczysz.
3: Doliczę. Pielgrzymuję 26 raz, natomiast jako lekarz pielgrzymkowy jestem po raz 20. 20 razy no właściwie miałam przyjemność pełnić funkcję i zaszczyt właściwie lekarza pielgrzymkowego. Pielgrzymka wygląda co roku właściwie podobnie. Podobne są dolegliwości, zmieniają się tylko osoby przychodzące na punkt. Niektóre osoby są stałymi pacjentami, bo chodzą już od kilku lat, także zawsze nas odwiedzają. Nawet jeżeli nie mają żadnych dolegliwości, przyjdą po to na punkt, żeby się przywitać, żeby zobaczyć nas, naszą pracę.
1: Pielgrzymujesz jako pątniczka, ale tak jak słyszymy też jako lekarz tej pielgrzymki. Kiedy już jesteście na tej ostatniej prostej, kiedy wchodzicie już na Jasną Górę, to masz takie poczucie gdzieś w środku, dobrze, że nic się złego nie wydarzyło, dobrze, że przez te 13 dni nikt nie potrzebował takiej pomocy, że to naprawdę jest takie szczęśliwe

0: gitarą na kolejne?
1: Tak.
2: Oczywiście.
0: Oczywiście, słyszę siostrę Monikę.
1: Tak, zawsze się cieszymy, że doszliśmy, że daliśmy radę i to jest tak, gdyby takie naładowanie akumulatorów na kolejny rok i już czekamy, kiedy zacznie się następna pielgrzymka.
0: I tego właśnie serdecznie Wam gratulujemy, że dotarliście wszyscy już za kilka godzin. Dotrzecie na Jasną Górę. Będzie oficjalne przywitanie 42. pieszej pielgrzymki łomżeńskiej na Jasną Górę. Pozdrawiamy Was serdecznie z Łomży i mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Była z nami na łączach siostra Monika i siostra Asia, które towarzyszą na szlaku 42. pieszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy za rok.
1: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się ciepło.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I tak jak obiecaliśmy, nasz dzisiejszy poranek w całości poświęcony jest 42. pieszej pielgrzymce łomżeńskiej na Jasną Górę. To dzisiaj jest ten wyjątkowy, wyczekany dzień, finał pielgrzymowania. Na łączach są z nami brat Damian, witajcie, i brat Wiesław. Witamy was serdecznie.
2: Szczęść Boże, witamy.
1: I pozdrawiamy
3: Boże, witamy
1: z Łomży. Witamy. Zaczniemy od brata Damiana, bo słyszę, że ma mikrofon chyba bliżej siebie, więc bracie Damianie, proszę powiedzieć, który to już raz na pielgrzymce i z kim?
3: Ja jestem na pielgrzymce po raz drugi z całą rodziną. W tamtym roku byliśmy pierwszy i jak to mówią, pielgrzymka staje się nałogiem. Weszło to w naszą krew i prawdopodobnie to będzie drugi raz, ale na pewno nie ostatni. A pielgrzymuję rodzinnie, czyli z żoną, z synem Antosiem 3-letnim i z córką Hanią 5-letnią.
1: Trudno jest pielgrzymować z całą rodziną, z maluchami?
3: Pielgrzymować z maluchami jest to całkiem inna pielgrzymka, jak inni pielgrzymują tutaj pątnicy. No my niestety musimy dużo czasu poświęcić swoim dzieciom, żeby było wszystko bezpiecznie na szlaku. Nic się nie stało, ale jest to niesamowita przygoda dla nas jako rodziców. A i tak jak mówię, jestem po raz drugi z rodziną i tego nie żałujemy. Wspaniałe chwile, wspaniali ludzie, którzy nas otaczają, pomoc, gościnność ludzi jest niesamowita.
1: A właśnie, więc co sprawiło, że wy wybraliście się drugi raz? Ten pierwszy raz tak bardzo was urzekł?
3: Tak. A szczególnie było bardzo ciężko. Pierwsze dni były ciężkie. Były oczywiście chwile zwątpienia, ale dzieci dawały ten power każdego poranka, gdy wstawały bardzo rano, czego nie robią tego w domu, bo tu są pobudki czasem nawet o 4 rano. Codziennie było pytanie do dzieci, czy wracamy do domu, czy idziemy dalej. Każdego dnia odpowiadały, my chcemy iść dalej na pielgrzymce. No i to był, minął rok, pytamy dzieci, czy idziemy w tym roku na pielgrzymkę, i była tylko jedna odpowiedź, że tak, oczywiście idziemy, i bez chwili zastanowienia spakowaliśmy torby i jesteśmy na szlaku i
1: wielu pewnie
3: cieszymy się bardzo.
1: Tak, wielu pewnie się zastanawia, jak to jest od tej strony technicznej pielgrzymować z dzieciakami.
3: Tak, u nas wygląda to bardzo ciekawie, bo jak to z dziećmi? Mamo siku, mamo,
1: każdy mamo dzień jeść, jest mam, inny.
3: Tak, mamy, my wyglądamy po prostu jak tacy cygani. Mamy cały tabor ze sobą ubrań, mamy wózek i dajemy radę.
1: Ale chyba każdy, kto był na pielgrzymce, wie, jak to wygląda w trakcie, przez te 13 dni.
3: Tak. Każdy jest dzień inny. Pogoda jest... Nigdy nie wiemy, co nas zastanie na szlaku. Szliśmy i w deszcz, i w niesamowite upały, jakie w tym roku były. Ale dzięki pomocy braciom, sióstr i służb, jakie otaczają, dajemy radę i naprawdę polecamy wszystkim ze strony. Ja jako tata polecamy wszystkim rodzicom odważyć się i iść na... Chociaż spróbować, bo naprawdę warto...
1: Ja odnoszę takie wrażenie, kiedy widzę tych najmłodszych na szlaku, że to oni są takim motorem napędowym całej pielgrzymki. Kiedy już ktoś nie ma siły, ale jak patrzy, jak te dzieciaki biegają i mają tyle siły, energii, nie wiadomo skąd, no to tak w człowiekowi jakoś tak też tej więcej energii chyba się pojawia.
3: Dokładnie. Wiele braci i sióstr mówi, jak oni to wytrzymują, i patrząc na tych naszych małych maluszków i pozostałych, jakie tu są, mówi, oni dadzą radę, to i my dajemy radę, a oni jeszcze na przerwach mają tyle energii, że wszystkich zarażają. Zachodzą do innych ludzi podczas odpoczynku, zaczepiają, rozbawiają. Są oni tutaj też taką częścią, która bardzo pozytywnie wpływa na tej pielgrzymce i cieszymy się, że możemy być razem z dziećmi i z całą rodziną na tej pielgrzymce.
1: Absolutnie, to jest wielka, wielka radość i przykład tego, jak można żyć, jak można pielgrzymować z najmłodszymi, z dzieciakami, z pociechami. Dobrze, przejdziemy teraz do brata Wiesława, bo wiem, że też jest i też czeka.
2: Jestem.
1: Tak, oczywiście, i przysłuchuje się pewnie i pewnie się uśmiecha.
2: Jak zawsze.
1: Z bratem Damianem. To jest tak, że te dzieciaki motywują innych?
2: No pewnie, że tak. No, one są tutaj nieodzowną częścią tej pielgrzymki po raz drugi. No fajnie jest. Wszystkich znają. Ja tych ludzi wożę na co dzień i dużo wożenia było, ale nie znam tak bardzo jak właśnie Hania i Antek.
1: Bo brat Wiesław też podwoził tych, którzy gdzieś tam przez moment mieli jakieś problemy, nie mogli podejść, tak. Więc jakiś kawałek można było skorzystać właśnie z tego. Słyszę siebie cały czas podwójnie, nie wiem dlaczego, ale właśnie chciałam powiedzieć to, że brat służył właśnie taką swoją pomocą. Dużo było takich przypadków na szlaku, kiedy ktoś potrzebował tej pomocy, tego wsparcia?
2: Tak, było w tym roku było bardzo dużo, zwłaszcza na początku pielgrzymki, w tym okresie, kiedy były te pały, 2 dni z rzędu. To były rzeczywiście duże upały, bo nawet w samochodzie pokazywało 41 stopni. No były omdlenia, były zasłabnięcia, po prostu no, niektórzy nie dawali rady i mówią, a bo stari nie dają rady, młodzi też nie dawali, ale jak przełamali się, to zadowolenie było podwójne, że mogli zostać, że zmobilizowali się do zostania na pielgrzymce, no po prostu dali radę.
1: Ta pielgrzymka chyba też była takim sprawdzianem, prawda? Bo były i upały, i te 36-38 stopni, i deszcz też był, i burze też były, więc to był absolutnie chyba taki sprawdzian.
2: No tak. Burza to akurat w Pniewniku. Tam chyba to jest taki Pniewnik, to jest miejscowość burz, bo w tamtym roku też była burza na wejściu i to duża, bardzo ulewa była. W tym roku. No w tym roku o tyle lepiej było, że burza była też ogromna, ale jak już były namioty rozłożone, już pątnicy byli na kwaterach i no, padało no po
1: padało,
2: prostu.
1: Padało, ale daliście radę. Brat Wiesław,
2: no
1: który raz już na pielgrzymce jest?
2: Oj, muszę powiedzieć, że ja tak za bardzo nie liczę. Podejrzewam, że 9.
1: A, to już.
2: 9. Tu 3 rok jestem kierowcą karetki, właśnie karetki, no tak nazywamy to karetkę, ale jeździłem z bagażami, byłem bagażowym.
1: Bagażowym, ale to też jest bardzo ważne, bo kto na pielgrzymce wyobraża sobie życie bez swojego bagażu, no absolutnie, no to jest strasznie ważna funkcja.
2: No pewnie, że tak. Ciężka funkcja.
1: Ciężka.
2: No ale przynajmniej fajnie było, bo na bieżąco ze wszystkimi podnikami może było rano się zobaczyć, później na wejściu porozmawiać, pośmiać się oczywiście i jakieś tam krótsze, dłuższe rozmowy zawsze się odbywały i fajnie było.
1: Więc mam
2: super.
1: Jeszcze pytanie zarówno i do brata Wiesława, a później odpowie brat Damian. Powiedzcie, co czuje się w ten ostatni dzień, kiedy czuć, że ta mama jest już tak blisko i że za kilka godzin się zobaczycie?
2: Co czuć? Radość. Czuję radość i fajnie, że to już jest Jasna Góra. Fajnie, że to już jest koniec, ale też niedosyt. A szkoda, że to już. Ale jak mówię, lepiej mieć niedosyt jak przesyt pielgrzymki.
1: Otóż to. A u brata Damiana jak to wygląda?
3: Również jest niesamowita radość w sercu, że to już jest ten dzień. Tutaj nie ma osoby, która pewnie nie uroni dzisiaj łzy, gdy padniemy na ostatniej prostej. To jest chyba moment, który tak zwany kulminacyjny, który każdy uroni łezkę. Jest to niesamowita chwila. Miałem tą przyjemność w tamtym roku doznać. No i już ona nadchodzi w tym roku. No i tak jak Wiesław mówi, cieszymy się, że dotrwaliśmy te 13 dni, a zarazem jest nam smutno, że to już się kończy ta przygoda, ta pielgrzymka. No i odliczamy dni do następnego roku, żeby to powtórzyć.
1: I kto by pomyślał, że tak szybko miną te 13 dni? Powiedzcie, absolutnie nie pytam o intencje, ale zapytam inaczej. Prosicie czy dziękujecie?
2: W moim przypadku raczej najpierw to jest podziękowanie, no i oczywiście jakieś tam prośby są.
1: W głębi serca, skrywane.
3: W moim przypadku są prośby, ale bardzo dziękuję oczywiście za to, co mam w życiu, czyli rodzinę. To jest najważniejsze, nie? Największy skarb.
1: To jest najważniejsze, to jest największy skarb. I chyba nie można piękniej podsumować tej rozmowy, jak właśnie takimi słowami. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas, siły i chęci na to, żeby połączyć się z naszą rozgłośnią, żeby chwilę z nami porozmawiać. Wiem, że pątnicy są już spakowani, walizki są gotowe. O godzinie 9:30 ruszacie na tę ostatnią prostą.
2: Tak, oczywiście. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy również. Pozdrawiamy i z Panem Bogiem.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło.
3: Widzimy się na szczycie.
1: Do usłyszenia. Tak, będziemy obserwować, będziemy relacjonować. Brat Damian i brat Wiesław byli naszymi gośćmi w poranku. 7:09. Serdeczne dzięki, trzymajcie się ciepło.
3: Do usłyszenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.